0: klubu wolą. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: SK2.
1: SK2.
2: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Tajfunów, to jest jego najsłynniejsza seria publikowana w świecie młodych, komiks Tajfun, postawił sobie dom.
1: To chyba obecnie jest nieosiągalne.
0: Niestety,
1: w naszym
0: niestety
1: kraju.
0: Współcześnie nakłady komiksów w Polsce są dużo, dużo niższe i no niestety artyści mogą pomarzyć o takich cieplarnianych warunkach.
1: No ale to chyba znak czasu, bo jednak dostępność tak. do komiksów spoza Polski jest ogromna.
0: No właśnie, i tutaj dochodzimy do momentu, w którym ten złoty okres się skończył. Był to, jak wspomniałem, okres przemian ustrojowych, 89 rok, a więc no, upadł w Polsce komunizm, zaczął się kapitalizm. No i razem z tym poprzednim systemem poupadały no, wszystkie najważniejsze polskie wydawnictwa. Polski rynek został zalany tanimi licencjami na komiksy, książki, filmy i tak dalej. Z zachodu Jacek Skrzydlewski, jeden z artystów, którego pracę pokazujemy na wystawie, wspominając tamte czasy, stwierdził, że licencja na komiks kosztowała z zachodu kosztowała w okresie przemian tyle, co paczka chipsów. A więc nowym wydawcą, już takim powiedzmy komercyjnym.
1: Tame Semik chyba było takim gigantem w Polsce.
0: Oczywiście, oczywiście. Tame Semik wydawał komiksy amerykańskie, inni wydawcy wydawali komiksy frankofońskie, ale przede wszystkim w latach 90. na polskim rynku przyjęły się komiksy właśnie ze Stanów Zjednoczonych, przedruki. Natomiast polscy rysownicy, no już na początku lat 90. ich kariery załamały się na początku lat 90. Oni już nie zarabiali pieniędzy na rysowaniu komiksów, a więc no musieli sobie jakoś radzić i to były bardzo różne sposoby radzenia sobie z taką sytuacją. Na przykład Bogusław Polch zaczął pracę w reklamie. Artyści zaczęli się zajmować na przykład składaniem czasopism, tak jak Tadeusz Baranowski. Z rysunku właściwie na terenie Polski utrzymywało się niewielu albo prawie nikt. Warto tutaj jeszcze dodać, że w czasie złotego okresu kilku artystów próbowało też swoich sił za granicą. Był to Grzegorz Osiński, Bogusław Polch, wspomniany już przeze mnie Jerzy Skarżyński, trochę później Zbigniew Kasprzak. No i na przykład Grzegorz Osiński doskonale odnalazł się na rynku frankofońskim. Wyemigrował na początku lat 80. do Belgii, potem się przeniósł do Szwajcarii. No i został wielką gwiazdą komiksu europejskiego. Jedną z serii, którą rozpoczął Rosiński w latach 80. mam na myśli serię Hans, wydawaną w Polsce pod tytułem Jans, kontynuował później kolejny polski rysownik Zbigniew Kasprzak.
1: Piotrze, dochodzimy do 15 minut naszego programu, za chwileczkę przeskoczymy do kolejnej jego części, natomiast chciałbym nałożyć taką klamrę na naszą rozmowę. Czy Złoty Okres powrócił już od tamtych czasów, czy to był ostatni moment, kiedy było tak można powiedzieć dobrze dla twórców?
0: Współczesny polski komiks wygląda zupełnie inaczej. Jest to komiks, w którym już nie ma tak dużych produkcji. Dla porównania, no, artystom w latach 80. zdarzało się, że na przykład mieli możliwość pracowania nad komiksem 2,5 roku, nad jednym albumem. Natomiast na początku lat 90. Bogusław Polch skarżył się, że podczas pracy nad komiksem Wiedźmin miał na zrealizowanie jednego albumu tylko miesiąc, więc jest to strasznie duży przeskok.
1: A my powrócimy jeszcze do rozmowy z Piotrem Machłajewskim o złotym okresie polskiego komiksu. Do usłyszenia.
2: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, zapraszam ponownie na rozmowę, którą niedawno przerwaliśmy, a moim gościem jest Piotr Machłajewski z Biura Wystaw Artystycznych. Rozmawiamy też o złotym okresie komiksu polskiego, o wystawie, o katalogu przygotowanej przez Biuro Wystaw Artystycznych. No i cóż, jak Piotrze, ten komiks współczesny różni się od tego, który pokazujesz i opisujesz w jego złotym okresie?
0: Te komiksy wyglądają trochę inaczej. Jest oczywiście ich znacznie, znacznie więcej. Natomiast mają niższe nakłady. Istnieje wielu wydawców, którzy publikują komiksy. Także właściwie każdy, nawet początkujący artysta bez problemu znajdzie sobie miejsce, w którym może komiks opublikować, natomiast na komiksie nie zarabia się

0: zbyt dobrze, a więc bardzo często jest to jakaś taka forma, nie hobby może, ale powiedzmy jakiegoś takiego obszaru spełniania się artystycznego, czyli no, komiks dzisiaj w Polsce nie jest taką formą masową, komercyjną, ma zupełnie inne oblicze niż w złotym okresie.
1: A jeszcze przypomniałem sobie jedno pytanie, ono nie wybrzmiało, więc powtórzę, bo na wystawie, a także potem w katalogu, który będzie dostępny tak. dla części naszych słuchaczy, którzy tak. prawdopodobnie już na wystawę nie zdążyli się udać, tam można było zobaczyć oryginalne plansze, tak. oryginalne komiksy, oryginalne zbiory sprzed kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. Jak udało ci się dotrzeć? Bo na pewno część to z twoich zbiorów, ale nie wszystko, nie wszystkie plansze, podejrzewam, są od ciebie.
0: Większość plansz, które prezentujemy na wystawie, to są plansze w oryginale. Jest kilka wyjątków, ich jest niewiele. Oczywiście pokazujemy generalnie plansze ze wszystkich najważniejszych polskich serii. Oczywiście są to wybrane plansze. Pojemność galerii jest ograniczona, taka wystawa mogłaby być dużo, dużo większa. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie plansz na tą wystawę, to one pochodzą od kilku kolekcjonerów i z kilku kolekcji. Warto tutaj dodać, że no niestety w PRL-u nie do końca szanowało się plansze komiksu. One były często traktowane jako półprodukt i artysta po przekazaniu planszy do wydawnictwa, do drukarni, bardzo często zdarzało się, że jej nie odzyskiwał, a więc wiele plansz zaginęło. Ginęły plansze na przykład z Kapitana Żbika, no i z wielu innych komiksów. Generalnie jest to duży problem, ponieważ teraz podczas odtwarzania tych komiksów, bo one są w dalszym ciągu wznawiane i często wydawane, no te komiksy są już drukowane na podstawie skanów, na podstawie są to tak zwane reprinty. A więc powtarzam, na naszej wystawie oglądamy oryginały, często są to materiały w takiej formie surowej, czyli przed obróbką, która ma miejsce po złożeniu materiałów do druku.
1: Czyli takie rękopisy, można
0: tak,
1: powiedzieć,
0: tutaj używając analogii historyjskiej. Jest to po prostu ręczna robota, a więc mamy te plansze w tuszu, mamy blaudruki, mamy diapozytywy. Mamy też różnego rodzaju ciekawe artefakty, na przykład Integral, tak zwany w cudzysłowie, z Tajfuna, stworzony przez nieznanego czytelnika w latach 80., a więc po prostu człowiek wycinał komiksy z Tajfunem ze świata młodych, sklejał je w formie takiego bardzo grubego, takiej grubej książki i zaniósł do Introligatora, który mu to tak ładnie scalił. No możemy też obejrzeć oczywiście wydrukowane komiksy, różnego innego rodzaju ciekawostki. No, ja myślę, że wystawa jest bardzo ciekawa.
1: Wystawa i katalog, bo tutaj też podkreślam, że nie wszyscy mają możliwość już odwiedzenia wystawy. Piotrze, powiedz mi, czy z poszukiwaniem, bo tworzenie takiej wystawy to, nie wiem, może wyobraźnia moja tutaj troszeczkę za mocno działa, ale to też jest taka praca trochę detektywistyczna, wyszukiwanie wątków, odnajdowanie osób, które mogą mieć dostęp do tego typu materiału. Pewnie kontaktowanie się z rodziną rysowników. Czy jakieś ciekawe historie wiążą się właśnie tutaj z tą twoją pracą, nazwijmy to, detektywistyczną?
0: Oczywiście. Prawdopodobnie nawiązujesz do mojej poprzedniej wystawy, którą była retrospektywa Bogusława Polcha, a więc tego, że udało mi się podczas pracy nad tą wystawą, udało mi się odkryć, że Bogusław Polch przebywał podczas pracy nad komiksem Wiedźmin na Dolnym Śląsku w okolicy Jeleniej Góry. Między innymi na zamku Czocha, i ten zamek i jego okolice znalazły się w Wiedźminie, a więc w tym pierwszym oryginalnym Wiedźminie. Natomiast przy okazji
1: komiksowym.
0: Natomiast przy okazji pracy nad wystawą Złotego Okresu również udało mi się natrafić na kilka takich ciekawostek. Spotykałem się z żyjącymi artystami, z kolekcjonerami, ze spadkobiercami artystów. No i na przykład udało nam się wyśledzić, że Bohdan Butenko publikował w legendarnym francuskim magazynie Valiant. Był to magazyn francuskiej partii komiksowy, wydawany przez francuską partię komunistyczną, drukowany w Polsce, który no, odcisnął swoje duże piętno na polskich twórcach komiksowych, ponieważ wielu polskich artystów uczyło się z tego komiksu, z tego magazynu właśnie komiksu, tego jak komiksy rysować, jak kadrować i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli Zamek Czocha w polskim Wiedźminie, tak. W pierwszej tej wersji komiksowej. Tak. Czy jeszcze jakieś takie wątki tutaj nasze lokalne, jeleniogórskie, dolnośląskie przypominają ci się, które możemy odnaleźć?
0: W kontekście wystawy Złotego Okresu podczas rozmów na przykład ze spadkobiercami artystów często Jelenia Góra była wspominana jako taki kierunek turystyczny, a więc wielu z artystów przyjeżdżało na przykład z rodzinami na Dolny Śląsk, do Kotliny Jeleniogórskiej na wypoczynek. Natomiast jeżeli mielibyśmy wykonać taki przeskok w czasy trochę późniejsze, na przykład do lat 90., no to jeleniogórskie środowisko komiksowe właśnie było najbardziej prężne w latach 90., z tym, że brylowali, dominowali w tym środowisku przede wszystkim młodzi artyści, wówczas młodzi.
1: Mówimy o ogólnopolskim, jakby o ogólnopolskich twórcach, czy tutaj skupionych na naszym terenie?
0: Mówimy o twórcach, którzy pochodzą stąd, czyli się w tutejszym liceum plastycznym. No potem już najczęściej stąd wyjechali do większych ośrodków miejskich albo za granicę. No, ciekawym twórcom debiutującym w latach 90. był na przykład Olaf Ciszak albo Rafał Tomczak. Są to świetni artyści, którzy są absolwentami jeleniogórskiego liceum plastycznego.
1: Z jakich komiksów może ich znać nasz słuchacz?
0: Olaf Ciszak jest autorem takiej serii komiksów pod tytułem Karsten Storosz. Publikował na łamach popularnego magazynu Produkt, no i innych różnych magazynów. Natomiast Rafał Tomczak jest twórcą niezależnym, działającym w obszarze tak zwanego undergroundu. Jego najsłynniejszym dziełem jest tak zwana bibułka, no ale Tomczak, który bardzo często używa pseudonimu Otoczak, wydaje na przykład własnym sumptem tak zwane ziny, czyli nisko nakładowe pisemka, i on wydaje ich mnóstwo, kilkanaście w roku, a więc no, artysta ma już, jego kariera trwa już od 30 lat, a więc tych pisemek było naprawdę dużo.
1: Czyli to są rozpoznawalne postaci w świecie polskiego komiksu.
0: Tak, niedawno Adam Rusek wydał nowe wydanie, nową edycję swojego leksykonu polskich bohaterów komiksowych, no i bohaterowie stworzeni przez tych artystów są w tym leksykonie.
1: Piotrze, mówiliśmy o wystawie, a ja chciałbym jeszcze podpytać o katalog, bo no jest to takie odbicie wystawy, tak. Natomiast poszerzone, dodatkowe teksty. Czy wszystkie plansze, wszystkie rzeczy z wystawy możemy w nim odnaleźć?
0: W katalogu możemy przeczytać całe mnóstwo świetnych tekstów stworzonych przez właściwie najważniejszych polskich specjalistów z zakresu komiksu, poświęconych właśnie temu Złotemu Okresowi, oraz wybrane reprodukcje wybranych plansz. Jeżeli chodzi o teksty, no to mamy naprawdę świetny zestaw. Jestem dumny z tego katalogu. Świetny zestaw tekstów stworzonych przez autorów takich jak dr Adam Rusek, profesor Jerzy Szyłak, profesor Wojciech Birek, dr Dawid Głownia i wielu, wielu innych. Naprawdę teksty są świetne, są poświęcone różnym tematom. Autorzy analizują w tych tekstach na przykład sytuację na polskim rynku wydawniczym, złotym okresie fabuły komiksów polskich. Piszą o polskim komiksie prasowym, o świecie młodych. Świetny tekst napisał Dawid Głownia z Uniwersytetu Wrocławskiego. Mianowicie napisał tekst o recepcji komiksu polskiego w jego złotym okresie, czyli o tym, jak ten komiks był odbierany, co się o komiksie pisało. Dawid przejrzał jakąś olbrzymią ilość czasopism i wydawanych właśnie w latach 70. i 80. Wybrał najważniejsze teksty i je o komiksie krytyczne i je opisał. Ciekawym tekstem jest na przykład tekst specjalisty z Czech Tomasza Prokupka, który nawet w tytule określa Polskę tamtego okresu komiksowym rajem wschodu, a więc takim krajem w oczach Prokupka Polska jest takim krajem, w którym ten komiks rozwijał się najlepiej w bloku wschodnim oczywiście, bo na zachodzie to wyglądało zupełnie inaczej. Mamy oczywiście w katalogu biogramy wszystkich 20 orga artystów, no a więc jest to taka duża pigułka wiedzy poświęcona całemu temu złotemu okresowi.
1: A wystawa i katalog zostały też wsparte przez Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego.
0: Tak, o tym trzeba wspomnieć. To jest bardzo ważne, że wystawa została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz miasto Jelnią Górę. Naszymi partnerami byli przy realizacji tej wystawy była Galeria Komiksu Wojciecha Łowickiego. No i oczywiście podziękowania się należą wszystkim kolekcjonerom i spadkobiercom, od których wypożyczaliśmy pracę. Mogę tutaj na przykład wymienić Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej z Łodzi, które wypożyczyło nam między innymi pracę Grzegorza Rosińskiego.
1: Twoje poprzednie wystawy też miały okazję emigrować poza nasze granice. Czy myślisz, że Złoty Okres też będzie miał okazję troszeczkę popodróżować po Europie?
0: Niestety będzie to pierwsza wystawa, która odbywa się tutaj tylko i wyłącznie w Jeleniej Górze. Wystawa jest skomplikowana w przygotowaniu. Jak wspomniałem, jest to 20 różnych artystów. Prace pochodzą z wielu różnych źródeł, a więc przeniesienie jej do jakiejś innej galerii jest szalenie skomplikowane i wymaga dużych środków, a więc wszystko wskazuje na to, że wystawa zostanie zamknięta po ekspozycji w Jeleniej Górze.
1: Czyli dla tych, którzy chcą ją zobaczyć, pozostaje wspomniany katalog. Tak. Gdzie można ten katalog będzie znaleźć? Czy poza oczywiście biurem wystaw artystycznych w Jeleniej Górze?
0: Tylko i wyłącznie można go znaleźć w biurze wystaw artystycznych, a więc wszystkie osoby, które są zainteresowane tym katalogiem, prosimy o kontakt z galerią. I tam już zostaną wyjaśnione dalsze kroki, co trzeba zrobić, żeby taki katalog pozyskać.
1: Została nam jeszcze minuta, więc postaram się ją wykorzystać. Piotrze, jakie plany? Czy już teraz masz jakiś pomysł na kolejną wystawę? Czy to będzie komiks, czy może jakieś inne medium?
0: Tak, mam pewne plany dotyczące zagranicy. Są to dwa festiwale za granicą. Czy nie chcę o tym mówić, ponieważ jestem na etapie ubiegania się o środki finansowe na te wystawy.
1: To ja trzymam kciuki. Zapraszam serdecznie, jak już tylko będziesz mógł zdradzić troszeczkę więcej tajemnicy. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za
0: rozmowę. Dziękuję.
1: Państwu również dziękuję za uwagę i przypomnę jeszcze, że moim i Państwa oczywiście gościem był Piotr Machłajewski z Biura Wystaw Artystycznych, a dzisiaj rozmawialiśmy o stworzonej przez niego wystawie Komiks Polski Złoty Okres.
2: SK2. Magazyn lokalny.
1: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz. Zapraszam na kolejny magazyn. Wraz ze mną jest Mariusz Garbera, kasztelan zamku Grodziec, a rozmawiamy o wykopaliskach, pracach archeologicznych, które mają miejsce na zamku i próbują odkryć 500 lat zaginionej przeszłości twierdzy Zagrodna.
3: Najpierw musimy postawić jakąś, powiedzmy, hipotezę. Zakładamy, że istotnym miejscem jest donżon, więc tam planujemy
1: ta
3: przeprowadzić...
1: Wieża,
3: ta wysoka wieża, taka, to jest no, trwała ruina, ale dawniej to była wieża obronna, być może o charakterze mieszkalnym też, która no, pozwalała bronić się nawet w momencie, kiedy zamek był zdobyty i przetrwać tam. Więc tam zamierzamy przeprowadzić badania, bo no, postawiliśmy po prostu taką tezę, że tam mogą być jakieś bardzo odległe, bardzo pierwotne założenia związane z zamkiem. Będziemy to sprawdzać, badać i to no, też, żeby była taka jasność, to nie robi się tego w dzień czy dwa i już mamy gotową wiedzę. Trzeba zejść powiedzmy do warstw, które sięgają gdzieś do, nie wiem, 12, 13, 11, w zależności. Trzeba zejść do tak zwanego calca, ale przechodzimy przez kolejne warstwy od XXI wieku do XII wieku, to jest około metra.
1: Mhm. Czyli te warstwy są związane z wkopywaniem się.
3: Te warstwy są związane z, to znaczy tak, ich badanie związane z wkopywaniem się w ziemię, natomiast te warstwy są związane z działalnością człowieka. I to wszystko, co pozostawiamy po sobie, nie wiem, no, jakiś kapsel, pieniążek, garnek, bransoletka, cokolwiek, telefon teraz, czy butelka plastikowa, no to zostawiamy archeologom. Ledwo wbiliśmy szpadel, kilka centymetrów, okazało się, że mamy szczoteczkę drewnianą do zębów.
1: Gdzieś z początku
3: XX wieku, tak. Później pojawiają się jakieś naczynia ceramiczne, pięknie nawiązujące do Bolesławca, który jest przecież bardzo niedaleko, tylko uwaga, do tego Bolesławca, który jeszcze nie miał tych ładnych stempelków, ale to był taki Bolesławiec w takim ziemistym lekko kolorze. Zaraz później pojawiają się fragmenty kafla piecowego, gdzieś być może z XVII, około XVII wieku. To już około pół metra. I tak dalej, i tak dalej. Schodzimy i pojawiają się różne rzeczy. No wiadomo, no od razu chciałoby się, żeby trafił się garniec monet pięknie datowanych, może groszy praskich, i byłoby wspaniale, ale to nie w ten sposób działa. My się cieszymy
1: na końcu
3: naprawdę.
1: Tęczy.
3: Tak, to na końcu tęczy. My cieszymy się ogromnie już z jakichś fragmencików naczyń, które jesteśmy w stanie datować. Cieszymy się z pozostałości po dawnej zabudowie, bo i na to już w tym wykopie trafiamy. No i cóż, no, po prostu cierpliwie trzeba schodzić fragment po fragmencie, trzeba fotografować kolejne nawarstwienia. No, nie jestem ekspertem, nie jestem archeologiem, jestem tylko historykiem, więc dla mnie historia zaczyna się i kończy tam, gdzie są źródła pisane. Dalej wkraczają archeolodzy i na podstawie ich badań możemy powiedzieć coś więcej, ale to właśnie trzeba zdjąć powiedzmy około metra tych nawarstwień, żeby się czegoś więcej dowiedzieć. Ale to jest wspaniałe, bo tak naprawdę wiek po wieku możemy odkrywać powolutku historię, możemy się dowiadywać, co się działo. Jak się pojawi jakaś spalenizna, to też jest dla nas ważna informacja. Jak się pojawią powiedzmy naczynia, które noszą ślady no, zadymienia czy wykrzywiane szkło od ognia. To są ważne informacje,
4: no to może
3: prawda?
4: Być pożar, to może być
3: dokładnie.
4: Wojna, to może być
3: masakra. A przez tych pożarów, Boże drogi,
1: no
3: ile
1: ja
3: tych pożarów było w historii Zamku Grodziec?
1: Na same przebudowy to ich jest naprawdę bardzo, bardzo wiele.
3: Tak.
1: Czyli cały czas badacie tę historię, próbujecie się wkopywać w przeszłość.
3: Poprzednie takie bardzo rozległe, istotne badania, to wyobraźcie sobie, jak, bo Zamek Grodziec nie jest jakoś bardzo dobrze i dokładny, i to trzeba powiedzieć wprost, nie jest dobrze przebadany archeologicznie. W tym sensie dobrze, że nie ma takich, nie było takich badań, powiedzmy, systematycznych, z jakimś celem. One pojawiły się w momencie, kiedy w zamku pojawił się Bodo Ebhardt między 1906 a 1908 rokiem i dokonywał odbudowy zamku. Wtedy przeprowadzono badania pod okiem Bodo Ebhardta, ale uwaga, on też nie był archeologiem. I to był 1906-1908 rok, więc te badania były zgoła jakby, jeżeli chodzi o technikę, no inne niż te, które teraz się prowadzi. Gdzieś wiem, że w latach 50., 60. były prowadzone jakieś badania, ale jeszcze ich nie znam na tyle dokładnie, żeby coś tutaj powiedzieć. I tak naprawdę, no, dlatego tak istotne jest to, żeby teraz pewne rzeczy zbadać. Bo nawet będziemy pewnie trafiali na momenty, które no, były już przebadane przez Bodo Ebharta. No, i
4: ale
3: to,
4: inne
3: to,
4: technologie, inne no,
3: dokładnie,
4: możliwości.
3: Ale też powiedzmy, no, trzeba to zweryfikować, co wówczas się działo, bo to była potężna przebudowa, jest dobrze z, powiedzmy, zdokumentowana. Cała dokumentacja jest w archiwum w Braubach, ale to wszystko jest znowu do zweryfikowania, do sprawdzenia, a też to nie było tak, że no powiedzmy cały obszar był objęty badaniami, wykopaliskami i tak dalej, więc no to też jest jednak istotne, żeby w pewnych momentach powiedzieć sprawdzam.
4: A właśnie, bo takie badania to, no to są dość drogie chyba przedsięwzięcia, bo tutaj trzeba to finansować i są to najczęściej długotrwałe działania na jak największym obszarze, tak jak wspomniałeś. W jaki sposób to finansujecie? Czy jakiś projekt udało się może tutaj pozyskać? Czy ktoś was wspiera w ten sposób?
3: Póki co ruszyliśmy z działaniami, które przeprowadzamy w partnerstwie z Akademią Sztuk Pięknych. Najbliższy czas przyniesie nam na pewno nabór wniosków, bo oczywiście są projekty, które zapewniają finansowanie takich badań i tutaj będziemy właśnie, jeżeli chodzi o te badania, o których mówię, które chcemy prowadzić systematycznie na szerszą skalę, te badania będziemy się starali finansować właśnie w partnerstwie z ministerstwem czy z NID-em, bo tam głównie no, możemy wnioskować o takie środki i mam nadzieję, no głęboko w to wierzę, że uda nam się pozyskiwać na to środki. Są oczywiście też możliwości pozyskiwania środków z różnych fundacji i tam będziemy pewnie pukać i prosić. Natomiast są też fantastyczni ludzie, którzy podchodzą do Zamku Grodziec z ogromnym sercem. I wiele rzeczy chcą robić. Mówię tutaj na przykład o Fundacji Archeologicznej Archeo, o Mariuszu Łesiuku, o Tomku Stolarczyku, którzy naprawdę bardzo nam pomagają na takiej partnerskiej zasadzie, że...
4: Oni chyba odpowiadają za pierwsze badania, które w ogóle przeprowadzaliście.
3: Dokładnie tak, więc tutaj to, czy chociażby też i fantastyczni ludzie związani z archeologią żywą i z czasopismem Odkrywca, to są ludzie, którzy mają chęć często coś robić, zwiększać wiedzę, edukować ludzi, prowadzić badania i naprawdę na takich dużo bardziej partnerskich zasadach, bo oczywiście to wszystko kosztuje, to wszystko jest no, bardzo drogie, no ale archeolodzy, to trzeba mieć też na uwadze, to są wysoko wykwalifikowani specjaliści, no, o których też trzeba dbać i też trzeba, powiedzmy, no, pracować nad tym, żeby mogli swoje badania prowadzić w jak najlepszych warunkach z uwagi na to, że dają wtedy też jak najlepsze efekty. Więc to też jest istotne i na szczęście no, w Polsce mamy całe mnóstwo różnych możliwości pozyskiwania środków na takie działania, więc tu no, będziemy mocno zabiegać o te środki zewnętrzne, no bo przyznam, że własnym sumptem i z własnego budżetu mogliśmy zacząć, ale żeby to wszystko prowadzić tak, jakbyśmy chcieli, tak jak mamy, jakie mamy plany, to tutaj będziemy jednak występować o te środki zewnętrzne.
4: A na koniec naszej rozmowy chciałem jeszcze zapytać, jeżeli bo wielu naszych słuchaczy mogło nie być nigdy na Zamku Grodziec, jeżeli się wybiorą, bo to jest kilkadziesiąt kilometrów, chyba około 40 od Jeleniego, no jeżeli tak, się tak. Nie mylę, niedaleko, co na nas, co na nich czeka w Zamku Grodziec, dlaczego warto poświęcić weekend, żeby was odwiedzić i na co należy się nastawić, czy będą to ruiny zamku, jak na przykład Chojnik, czy może czeka nas coś więcej, Grodzicu?
3: Czeka na państwa tak naprawdę cała gama i paleta różnych doświadczeń, bo tak, czekają was wspaniałe okoliczności przyrody. Zabytkowy park, nasadzenia, które otaczają zamek, sam ten zamek górny czy dziedziniec. Tam możecie sobie pospacerować w zieleni, podziwiać przepiękne drzewa, spokój, posłuchać dźwięku kojącego duszę, dźwięku ptaszków, więc to jest jakby ta pierwsza rzecz. Rzecz druga, możecie być spokojni, zaparkujecie nieomalże pod samym zamkiem, więc spokojnie możecie wjechać na podzamcze, tam zaparkować. Podkreślam, że zaparkować, jeżeli to nie jest większa impreza, bo wówczas jest trudniej o miejsca parkingowe, bo jest więcej ludzi. Ale w zwykły weekend przyjedziecie, zaparkujecie, przejdziecie się po podzamczu. Parking jest bezpłatny, więc tu już taki mały uśmiech. Przejdziecie bramę główną i wejdziecie na dziedziniec. Zakupicie oczywiście wtedy bilet i wesprzecie między innymi nasze działania archeologiczne, nasze działania, powiedzmy, przy remontach, w ogóle naszą działalność. Więc wejdziecie na dziedziniec, możecie sobie usiąść przy ognisku, posiedzieć spokojnie, bo tak naprawdę to, co nas wyróżnia, to to, że my nikogo nie wyganiamy, nikogo nie pośpieszamy, nie patrzymy na zegarek i nie odmierzamy czasu, jak ktoś wchodzi. Dlatego naszym znakiem rozpoznawczym na dziedzińcu są leżaki. Rozkładamy leżaki, siadacie sobie na leżaku, śmiejecie się, rozmawiacie, pijecie kawę, bo możecie u nas kupić świetną kawę, zjeść doskonałe ciastko pieczone w naszej kuchni.
4: A co możemy obejrzeć? Co czeka
3: i to, co
4: na
3: was otacza,
4: historii?
3: To zamkowe, wysokie mury. To, co was otacza, to ten donżon, o którym już wspominałem. Odbudowana wieża, tak zwana wieża zdrady i stara wieża. Chodniki wartownicze, z których widać piękno regionu, który nas otacza. I palatium. Palatium, które jest dla nas niezwykle istotne, bo wiele z tych miejsc, o którym przed chwilką wspomniałem, Bodo Ebhardt po prostu odbudował w XX wieku. Natomiast jeżeli chodzi o palatium, to jest ta najstarsza część, która jest świetnie zachowana. Możecie wejść do środka. Jeszcze teraz mamy wspaniałą wystawę czasową Patryka Nieczarowskiego. To są wystawa nosi tytuł Miedzie z kobietą. Przepiękne maski wykonane techniką tradycyjnej metalurgii, ale też taka ekspozycja związana z zamkiem, zbrojownia zamkowa. Możecie przejść przez komnaty w palatium. No i właśnie, możecie liczyć na to, że ktoś wam o tym wszystkim fajnie i merytorycznie opowie, bo w weekendy w cenie naszego biletu jest także przewodnik, który rusza 3 razy dziennie o 11, 13 i 15, więc możecie zwiedzić Zamek Grodziec z fachowcem, który świetnie zna historię zamku, barwnie opowiada, nie przynudza, możecie mi wierzyć, zarówno jeżeli to będzie Magda, czy jeżeli to będzie Jarek Bosman, naprawdę są to fantastyczne opowieści ludzi, którzy są specjalnie dla was w strojach nawiązujących do epoki. I to jest też ciekawe. Ludzi, którzy jak wchodzą z grupą, nie patrzą na zegarek, po prostu przechodzą sobie spokojnie przez 1,5 godzinki i opowiadają o tym zamku, nie biegną. Później można zjeść obiad. Mamy wspaniałą kuchnię zamkową, więc polecam. Czy na przykład upiec sobie kiełbaskę nawet przy ognisku, bo coraz bardziej poszukujemy tych starych smaków z dzieciństwa, pieczona kiełbaska jest jednym z nich. Można również u nas przenocować. Więc gdybyście się poczuli zmęczeni, a wcale nie chciałoby się wracać do domu, to można przy tym ognisku zostać sobie do późnego wieczora, podziwiać gwiazdy, a później przenocować w naszych pokojach gościnnych. Tak naprawdę Zamek Grodziec może być dla was tak zwaną bazą wypadową. Tylko nie chodzi mi już tutaj o grabienie i palenie innych zamków i miejsc, ale bazą wypadową do tego, żeby u nas przenocować, zjeść, pojechać sobie na Oszczycę Proboszczowicką, zwiedzić wspaniałą winnicę w Uniejowicach, i tu pozdrawiam Kamila Kindlera, zwiedzić Galerię Versus i zobaczyć naprawdę kawał dobrej sztuki współczesnej Grodźcu, pojechać niedaleko, czy to do Bolesławca, czy do Chojnowa, czy do Legnicy, zobaczyć ich muzea, wspaniałe zbiory, troszeczkę dalej, do Jawora, ale też przepiękne zbiory, też wspaniały kościół pokoju.
4: Jak widać, dawna twierdza teraz nadaje się idealnie na bazę wypadową, a o Zamku Grodziec rozmawiałem z Mariuszem Garberą, kasztelanem zamku. Błażej Stachewicz, do usłyszenia.
2: Magazyn lokalny.
5: Przy mikrofonie Maciej Rukiewicz. Teatr można zrobić z wszystkiego. Można zaanimować serwetkę, zabawkę i dobrze się przy tym bawić. Mówi Waldemar Wolański, reżyser i autor muzyki do przedstawienia Krawiec Pan Niteczka. Spektakl wszedł już na afisz i grany jest w Zdrojowym Teatrze Animacji. Mieliśmy przyjemność porozmawiać z jego autorami.
6: Joanna Hruk, scenograf.
7: I jak wygląda ta scenografia? Gdyby można było troszeczkę zdradzić, ale też nie zaspoilerować, bardziej zachęcić do tego przyjścia do nas.
6: Scenografia jakby rodzi się na oczach widza w niektórych momentach i jakby ma zachęcić do tego, żeby zgadywać, co w pracowni krawieckiej może się przydać w takiej długiej podróży krawca przez różne jego przygody. Natomiast tak w warstwie plastycznej jest to po prostu, są to parawany obszyte patchworkami. Bardzo kolorowe, każda kraina ma swoją kolorystykę. Natomiast przede wszystkim chciałam tutaj powiedzieć, że pracownie są absolutnie cudowne, zrobiły przepiękne patchworki, jestem zachwycona. Mam nadzieję, że widzom też się będzie podobało.
7: Krainy?
6: No bo krawiec podróżuje, jest to tak naprawdę bajka drogi, w związku z czym podróżuje i na swojej drodze napotyka różne magiczne czasami miejsca, w związku z czym i czym innym jest Łąka, czym innym jest miasteczko Trajda-Rajda i jeszcze inne dom, w którym mieszkają diabły, więc to są takie właśnie różne miejsca, w których pojawia się nasz bohater.
8: Diana Jonkisz, aktorka Zdrojowego Teatru Animacji.
7: Jest pani księżniczką, a w którym momencie się pani pojawia?
8: No, księżniczki w takich królewnych, w takich bajkach najczęściej pojawiają się gdzieś tam na samym koniuszku, bo są taką słodką wisienką na torcie. Ale konstrukcja tego spektaklu jest taka, że zastajemy pewien zakład krawiecki, który ma pewne problemy organizacyjne. W związku z tym nie może nic uszyć, ale uszyje bajkę.
7: Gra pani pewnie lalką, bo jest to teatr ZTA, Zdrojowy Teatr Animacji. Jaka jest pani lalka?
8: No i tu może tak zdradzę też, że wszystko dzieje się w zakładzie krawieckim, więc te lalki, które my animujemy, to nie są takie lalki w sensie rozumienia takiego teatralnego, czyli jakaś pacynka, marionetka czy kukiełka. Nie, to są lalki, które są stworzone z rzeczy, które mogłyby się znaleźć w takiej pracowni krawieckiej. I tutaj jest taka może zachęta trochę dla naszych widzów, dla rodzin, które nas odwiedzą, żeby zastanowić się, czym jest ta animacja i jak my możemy te animacje wykorzystać w swoich wspólnych zabawach.
7: Da się lubić pani postać?
8: Myślę, że tak. No, zdecydowanie księżniczki zawsze są do lubienia i są najmilszymi osobami najczęściej w przedstawieniach dla dzieci. No ale też jakby moja główna postać, czyli pani krawcowa, która jest, też myślę, że da się lubić.
7: Okej, a za co pani lubi swoją postać?
8: No za to, że jest troszeczkę przewrotna. My tutaj właśnie budujemy między aktorami takie relacje, które nie wynikają bezpośrednio z budowy krawca niteczki, czyli tekstu, ale są jakby atrakcyjne i dodają pewnej lekkości tej całej opowieści.
7: Jest pan reżyserem, prawda?
9: Tak, wieść gminna niesie, że jestem reżyserem, ale nie jestem tylko reżyserem. Tutaj występuję w trzech postaciach. Jestem adaptatorem i autorem tekstu, ponieważ przedstawienie oparte jest na krótkim opowiadaniu Kornela Makuszyńskiego, które tak naprawdę mieści się na jednej, dwóch stronicach tekstu. Natomiast z tego trzeba było zrobić 70-minutowe przedstawienie, w związku z czym trzeba było dopisać sporo akcji, sporo tekstu, napisać piosenki. Trzeba było do tych piosenek skomponować muzykę i również jestem autorem tej muzyki, no i jestem reżyserem. W związku z czym ogarniam dużą część materii tego spektaklu, a spektakl jest taki trochę wpuszczający w maliny, jak to się mówi obiegowo. To znaczy, no, na wprost to jest tak naprawdę bajka. Bardzo klasyczna, jedna z tych takich, no, można powiedzieć, złotego kanonu bajek, które dzieci powinny znać. Natomiast to jest przedstawienie, które jest uszyte na paru warstwach, bo to jest teatr w teatrze. To znaczy, mamy zespół aktorski, który wciela się w pracowników pracowni krawieckiej, która to pracownia z braku nici i pieniędzy, no, musi się czymś zająć, ponieważ ma już klientów, czyli widzów, w związku z czym postanawia uszyć bajkę. I jakby te żonglowanie na tych trzech piętrach, no to jest dopiero prawdziwa maestria w obserwowaniu jakby tego zespołu, ponieważ tak jak oni żonglują postaciami, żonglują charakterami, to to jest, no, coś, co trzeba było wymyślić tutaj na miejscu. To jest także przedstawienie w takiej, no, rzadko spotykanej konwencji tak zwanego teatru przedmiotu. Jak tutaj już zostało wspomniane, my nie gramy takimi typowymi, zmechanizowanymi lalkami, tylko bierzemy przedmioty, które nas otaczają. Oczywiście te przedmioty są steatralizowane. One trochę pomagają wyobraźni dziecka, aby sobie wyobrazić, że na przykład wieszak jest diabłem, a manekin jest królewną, żelazko jest psem i tak dalej, czy też wazą do zupy. Natomiast generalnie to są przedmioty codziennego użytku. I jakby moim zamysłem inscenizatora było to, aby pokazać dzieciom i zasugerować dzieciom i rodzicom, że teatr można robić z wszystkiego. Wcale nie musimy mieć strasznie drogich, zmechanizowanych, skomplikowanych lalek, aby zrobić teatr. Możemy wziąć to, co nas otacza. Łyżeczkę, widelec, but, parasol i z tego można zrobić wspaniałe przedstawienie. I też taki jest cel tej inscenizacji. Aktorzy, wydawałoby się, że z niczego wyczarowują mnóstwo krain, przez które wędrują główni bohaterowie. I wydawałoby się, że, no, co można zrobić ze scenografii, która stoi niezmienna na scenie. Okazuje się, że ona jest tak czarowna i tak magiczna, że wszystko zależy jednak od rąk aktorów, od światła, od umiejscowienia, od położenia innych akcentów, tak to sobie nazwijmy. Mamy wrażenie, że tutaj się strasznie dużo dzieje, bo też dzieje się strasznie dużo, ale jakby w każdej warstwie aktorskiej, inscenizacyjnej, scenograficznej, muzycznej. No i tu składam głęboki ukłon jakby i całemu zespołowi technicznemu teatru, ale przede wszystkim zespołowi aktorskiemu, bo to praca była bardzo przyjemna, jak zwykle. To już jest moja kolejna inscenizacja w tym teatrze. Mnie się znakomicie pracuje z tymi aktorami. Wydawałoby się, że tak, no, prostą historię będzie się też prosto tworzyło. Nie tworzyło się prosto. Mieliśmy sporo zadań, które trzeba było rozwiązać. Zadań trudnych, fizycznie ciężkich do wykonania. No, ale okazało się, że jak co nie było dla mnie też zaskoczeniem. Świetnie sobie sprostali z postawionymi zadaniami. No i wyszło to, co wyszło.
7: Jakie to trudne wyzwania teraz były właśnie przy tym przedstawieniu? Czy to chodziło o to, żeby zrobić z dwustronicowej kartki całą bajkę, czy coś jeszcze pan tutaj miał na myśli?
9: Znaczy, tworzenie spektaklu jest trudne w wielu warstwach, natomiast jeżeli mówimy o trudnościach tej inscenizacji, to, no, oczywiście to są różne trudności. Trudności dla mnie jako reżysera, trudności różne dla aktorów. No, jeżeli Diana Jonkisz, która gra królewnę, musi dźwignąć manekin, który jest wielkości człowieka, to jest po prostu fizycznie ciężkie, a to też nie o to chodzi, żeby dźwignąć ten manekin, tylko żeby nim zagrać, żeby on się poruszał, żeby animował, żeby widzowie patrzyli na manekin, a nie na aktorkę. Gramy w wielu planach, w związku z czym jak się nie pogubić w tych planach, w którym momencie kończy się Diana Jonkisz, a zaczyna się wybitna specjalistka od wszywania prawego rękawa w pracowni krawieckiej, Hetka Pętelka, a w którym momencie zaczyna się królewna. To żonglowanie tymi piętrami tak, żeby płynnie przechodzić jakby z kolejnego poziomu w kolejny, no to są już zadania stricte aktorskie, trudne animacyjne i trudne też rzemieślniczo, w związku z czym, no, było tutaj bardzo dużo takich wyzwań. Muzyka jest wielogłosowa, do tego jest choreografia, a to wszystko trzeba zrobić tak, aby widz miał wrażenie lekkości i zabawy, że my to tak robimy, od tak en passant, że tak się wyrażę. Mam wrażenie, że nam się to bardzo dobrze udało. Aktorzy wychodzą mokrzy po przedstawieniu, ale ponieważ sam kiedyś dawno temu byłem aktorem, mam też takie poczucie, że aktor lubi, jak ma takie poczucie, że no, na tej scenie faktycznie się narobił, a oni się tutaj narabiają. Przy całym poczuciu lekkości materii i tego, co się zabawości, tego, co się dzieje na scenie. Jest 7 piosenek, z czego 6 jest śpiewanych przez cały zespół, czasami wielogłosowo. Muzyka nie jest specjalnie rozbuchana aranżacyjnie, ale to też wynika z konwencji, ponieważ my troszeczkę nawiązujemy stylistycznie do takich sklepów cynamonowych, Schulza, do Skrzypka na dachu, do Chagalla. To jest taki trochę przedwojenny zakład krawiecki, w którym stoi jeszcze taka stara maszyna zingerowska na pedały, w których żelazka są na dusze, gdzie nie ma elektroniki, plastyku, no, tych wszystkich takich gadżetów XXI wieku. W związku z czym też i ta muzyka nie rozsiewa takich wszystkich alikwotów elektronicznych, tak to sobie nazwijmy. Natomiast jest wystarczająco barwna.
10: Sylwester Cooper, aktor i kierownik artystyczny Zdrojowego Teatru Animacji.
7: Jaka jest pana postać?
10: Jestem odtwórcą roli Krawca, Niteczki w tym przedstawieniu. Gram, można powiedzieć, od początku do końca jedną lalką, jest to manekin. Można powiedzieć, że mam najłatwiejsze zadanie, ponieważ ja mam tylko jedną postać. Nie muszę myśleć o niczym innym, tak jak koledzy, którzy mają masę rekwizytów, masę rzeczy muszą poukładać, poprzestawiać, także mam tę przyjemność, że gram tylko jedną postać. Lalka wygląda cudownie i cudownie się rusza. Ja nie chcę zdradzać wszystkiego, bo chciałbym, żeby widzowie to przyszli, ocenili i zobaczyli naszą trudną sztukę animacji tego przedstawienia.
7: Za co pan lubi postać? Czy lubi pan swoją postać i czy można lubić pana postać?
10: Po pierwsze, bardzo lubię tę postać, ponieważ tak, to jest prosty krawiec, skromny, któremu przyśniło się, że może zostać królem. Zostało mu to wywróżone przez spotkaną cygankę i on w tej swojej prostocie, poznając przyjaciół i swoją dobrocią, uzyskuje właściwie to, co mu się przyśniło. Nie chciałbym zdradzać wszystkich przygód, jakie go spotykają, ale to jest bardzo prosty, życzliwy człowiek, którego po prostu spotyka szczęście.
7: Czy to jest bajka, tutaj reżyser troszeczkę więcej powiedział, czy to jest bajka dla dorosłych i dla dzieci?
10: Myślę, że tak. To jest bajka rodzinna, także każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Rodzice będą mogli na wiele tematów porozmawiać z dziećmi i przede wszystkim jest to bardzo interaktywne przedstawienie.
7: Od jakiego wieku można przychodzić?
10: Od dwulatki, trzylatki, dzieci przedszkolne do 6-7 roku życia, tak? To jest ten przedział.
7: Okej, okay, i 60-latkowie.
10: I 60-latkowie, i 99-latkowie. Animacja wszystkimi lalkami w tym przedstawieniu jest, można powiedzieć, taka dwufunkcyjna. Poza tym, że my gramy też w żywym planie, tak samo posługujemy się tymi manekinami, aby one wyrażały emocje przez nas. Także tu jest taka podwójna złożoność tej akurat sytuacji i tego grania emocjonalnego, przyniesienia charakteru, wszystkich emocji na postać i na dalszy przebieg akcji.
7: Dwumetrowa lalka też? Tak dużo?
10: No, może dwumetrowa nie, ale tak 1,80 m.
7: Ej, ile waży?
6: Optymalnie najlżejsza, bo jest szczupły, bo krawiec Niteczka jest tak chudy, że przypomina igłę i nitkę. W związku z czym jest to manekin krawiecki, ale bardzo wyszczuplony, taki po prostu fit.
5: Mówi dyrektor Zdrojowego Teatru Animacji Małgorzata Nauka.
11: To jest przedstawienie dla dzieci młodszych od 5 roku życia, myślę, że tak od 4 nawet spokojnie. Ja chciałabym jeszcze powiedzieć radiosłuchaczom, że by nastawili się na różne niespodziewane zwroty akcji, ale też na działania polegające na interakcji z widownią. Także proszę Państwa, proszę się przygotować, że możecie Państwo zostać zmierzeni, w różnych częściach ciała. Zapraszamy też widzów na scenę. Pan Waldemar Wolański wymyślił takie niesamowite zwroty akcji i współpracujemy bardzo intensywnie z publicznością, żeby nie zdradzać więcej szczegółów i żebyście Państwo mieli chęć przyjść do teatru, to powiem, że na pewno będzie się bardzo, bardzo dużo działo.
10: Chciałem tylko dodać, że cudowną choreografię mieliśmy przyjemność pracować z panią Joanną Wolańską, która zrobiła wspaniałe układy taneczne. Spektakl jest roztańczony, rozśpiewany, a widz na tym przedstawieniu nie może czuć się bezpieczny, także...
7: No właśnie to mierzenie.
5: Krawiec, pan Niteczka dla wszystkich i w każdym wieku. Do zobaczenia w zdrowym teatrze animacji. Przy mikrofonie Maciej Rukiewicz. Zapraszam na nasze kolejne magazyny lokalne. Witam, przy mikrofonie Maciej Rukiewicz. Udało się nam porozmawiać z najstarszym wolontariuszem w Polsce, Ryszardem Kiełkiem. Mieszka w Karpaczu. Mieliśmy szansę wymienić parę słów właśnie o wolontariacie.
12: Nazywam się Ryszard Kiełek, a o funkcji trudno mówić. Jestem najstarszym wolontariuszem w Polsce.
7: Najstarszy wolontariusz w Polsce.
12: Tak, 42 lata. Nie ma starszych. Też pierwszą fundację w Polsce pomocową dla dzieci utworzyłem, mieszkanie w Warszawie, Uśmiech Dziecka. Także jest o czym mówić. I mówię, nigdy nie zwątpiłem. Mam 75 lat. Jeden z moich przyjaciół pokazuje mi kółka na czole. Ryszard, przecież ty już swoje przeżyłeś, swoje zrobiłeś, a mnie ciągle mało. I każda akcja, każda kampania mnie nakręca. Ja po prostu widzę w tym sens życia i namawiam też wszystkich i seniorów, nie tylko seniorów, do włączania się do wolontariatu, bo to jest jakieś ujście dla człowieka. To jest jakieś takie uspokojenie własnej duszy, serca, wrażliwości, nie wiem jak to nazwać, ale ja nie potrafię bez tego żyć. Czuję się w wolontariacie jak ryba w wodzie. Ciągle potrzeba kontaktów. Ja prowadzę kampanię od wielu, wielu lat czytania dzieciom. To jest cała Polska czyta dzieciom. No, odwiedzam przedszkola, szkoły, szpitale, ośrodki opiekuńcze i czytam ich literaturę, która tam im pasuje. Dobieramy sobie w zależności od wieku, ale przy okazji wykorzystuję taki moment, zawsze znajdę o wolontariacie. Rzucam temat wolontariatu. Pytam się, czy dzieci w domu pomagacie rodzicom, czy w szkole pomagacie między sobą, czy potraficie się podzielić ostatnią kromką chleba. No i to się wywołuje burza mózgów. Fajnie, bo ja się cieszę, bo widzę, że a tam paluszek pod górę. Panie Rysiu, ja chcę być wolontariuszką czy wolontariuszem. No to cieszy człowieka. No i ja w tym widzę sens życia. Ja byłem biznesmenem, byłem wielkim takim człowiekiem, przedsiębiorcą, ale to mnie pieniądze nie dawały radości. Radość daje mi wolontariat. Pomoc, którą mogę dać od siebie dla drugiego człowieka, czy to jest malutki, czy duży, nieważne. Sens życia i ja wie tutaj kiedyś doktor Zembala, mój przyjaciel, też kawaler Orderu Uśmiechu, kiedyś tak w Głogowie, w takiej szkole powiedział takie piękne słowo, że słuchajcie, kochane dzieci, spróbujcie pozostawić po sobie ślad. No i cisza na sali. I dodał, najlepiej dobry. Także to dobro pozostaje, bo człowiek gdzieś odchodzi z tego świata, sobie człowiek to choćby się zapomina, a dobro gdzieś tam zostaje, prawda? Ono emanuje na innych, to też ważne jest, prawda?
7: Order Uśmiechu nie zobowiązał do takiej dalszej walki?
12: No właśnie, często to pytanie dziennikarze zadają, panie Ryszardzie, czym dla pana jest Order Uśmiechu? Ja mówię, być może kolejną inspiracją, ale ja nie dla orderów pomagam, tylko z potrzeby serca, zawsze się ripostuje w ten sposób, ale on napędził troszeczkę, to przyznam szczerze, dał mi tego kopniaka i to było w 1988 roku, to już działałem 7 lat wtedy, bo od tego pierwszego rozpocząłem wolontariat i to później 1988, sok z cytryny, przysięga dzieciom, że na przekór wichrą burzą.
7: To naprawdę był sok z cytryny?
12: Tak, tak, no, naprawdę. Dzieci musiały wycisnąć i musiałem się po tym wszystkim po przysiędze i tak dalej uśmiechnąć. Był to trudny egzamin. Trochę skłamałem, powiedziałem, że smakował jak ten sok jak Ambrozja. No, nie do końca tak było. No ale przy dzieciach musiałem zachować pozory, że było wszystko okej. Ale mówię, Order Uśmiechu jest pewną inspiracją, bo wśród kawalerów Orderu Uśmiechu, my się spotykamy często na różnych zlotach, są ludzie różnych profesji, są dziennikarze, są pisarze, są sportowcy, artyści, no różny przekrój społeczeństwa. I my się spotykamy, wymiana poglądów, zdań. Mam okazję zapoznać ciekawych ludzi, których w życiu bym nie spotkał. A na przykład miałem wielkie szczęście spotkać się na Watykanie wtedy z papieżem Janem Pawłem II. Gdyby nie Order Uśmiechu i nie prezentacja mojej osoby jako wolontariusza na Watykanie, takie piękne słowa, które przekazał dla mnie, że proszę siać to dobro jak najdłużej. A wiem, że pan to dobrze robi, ja mówię, skąd papież mógł wiedzieć? Ja tam doszedłem. No,
13: wiedza od górna?
12: Tak jest, wiedza od górna. Wiele takich osób znakomitych i mówię, z pierwszych stron gazet i poznałem i też od nich też czerpię pewne wartości. My się wszyscy w jakiś sposób tym wolontariatem zarażamy, może takie brzydkie słowo, ale to emanuje.
13: Czyli to są też wartości dodane?
12: Tak, wartości dodane. Ja mówię, te dzieci czasami mi zadają pytania w szkołach, jak to się zaczęło, od kiedy ten pierwszy, ten power, jak to młodzież mówi. Ja mówię, być może pierwsza impreza dobroczynna na rzecz dzieci niewidomych z Lasek pod Warszawą. I to zetknięcie się z nieszczęściem. Ja oczywiście jako małe dziecko gdzieś tam w szkole potrafiłem się podzielić ostatnim kromką chleba. To też była jakaś... Moi dziadkowie uratowali w okresie II wojny światowej życie całej dużej rodzinie żydowskiej, narażając własne i rodziny. Czyli to się też dostaje jakby z mlekiem matki. Ja mówię, wolontariusz to jest w jakiś sposób też i powołanie.
13: Historia pisze najlepsze scenariusze. Jeżeli mógłbym się do niej odnieść, to jakie pan takie przykłady w swojej bogatej historii wolontariatu może wspomnieć? Takie, które... No, zmotywują.
12: Pewnego poranka wielkanocnego na warszawskim lotnisku Okęcie wylądował największy samolot świata. Jumbo Jet wtedy to był. Na pokładzie tego samolotu przyleciała fundacja misiowa z USA. Taka dziwna fundacja, organizacja, która zbiera misie pluszowe z całej Ameryki i w kontenery, w samoloty i rozwożone są te misie dla dzieci chorych, biednych, ośrodków takich opiekuńczych. No i wylądowali Amerykanie na Okęciu. Ja sobie siedzę, pałaszuję, śniadanie wielkanocne, a tu dryn-dryn dzwonią dziennikarze Kuriera Polskiego. I z takim pytaniem, byłem osobą znaną już w Warszawie, więc mieli telefony na miarę na mnie. Panie Ryszardzie, bogamy, prosimy o pomoc. Mój Boże, ktoś umarł, co się stało? A przyleciała fundacja misiowa. Jaka misiowa? Co się dzieje? No, przywiozła misie, my nie wiemy, gdzie mamy to rozwieźć, bo są święta Wielkiej Nocy. I tylko pan może nam pomóc, bo pan jeszcze się orientuje, w jakich placówkach mogą być dzieci. Ja wiem, a dlaczego takie wielkie zaufanie do mnie, nie wiem. Ale dobrze, mówię, dobra, przyjeżdżajcie. No i pamiętam taki duży samochód, chyba TIR, z tymi misiami. Podjechał na ulicę Krochmalną, gdzie mieszkałem, załadowałem się z tą fundacją i tak jeździmy po całej Warszawie. Wola, Żoliborz, szpital na Litewskiej, ta lewa strona, później na prawą stronę, Praga Północ, Praga Południe, do domu dziecka w Michalinie, którym się opiekowałem, tam trochę dzieci było, ale tych dzieci nie ubywało. A ta fundacja była taka dziwna, że oni tylko zostawiali tyle misi, ile było dzieci. Ja mówię, zostawcie to, ja po świętach rozwiozę, bo ja wiem, gdzie mam to rozwieźć. Ale nie, no musiałem to uszanować, bo oni mówią, że te misie polecą do Afryki dla biednych dzieci. No musiałem to uszanować. Ale to taka mała dygresja. No i tak jeszcze w ostatnim takim tchem mówię, Boże, co my zrobimy? No szkoda tych misi, bo tyle dzieci oczekuje na jakieś takie miłe przytulanki. No i mówię, pojedziemy jeszcze do Centrum Zdrowia Dziecka. Jak byłem w Michalinie, to już na linii Otwockiej, tam niedaleko. Tam na pewno są dzieci, bo nie opłaca się rodzicom zabierać dzieci na dwa dni, powiedzmy, świąteczne, jak dziecko jest z nadmocza czy z gór. No i z taką wielką nadzieją jedziemy do tego Międzylesia i proszę sobie wyobrazić.
13: Wtedy nie było telefonów komórkowych, nie było internetu.
12: Chciałem to powiedzieć, nie było komórek, nie było internetu, trzeba było dojść do jakiegoś telefonu stacjonarnego, do jakiejś budki telefonicznej. Ja taki zdenerwowany, a samochód nam stanął. Nie wiemy, co jest, czy się zepsuł, czy benzyny, bo tak nie potrafię powiedzieć. No i ja tak wychodzę, taki wyskakuję z tego samochodu i widzę, że za płotem krzątają się siostry zakonne. Ja tak zagadałem z jednej siostrzyczki, mojej siostrzyczko, prosimy o możliwość zatelefonowania, czy państwo macie telefon. Widzę, duże maszysko, nie? A siostry, jeszcze mówię, że wieziemy misie pluszowe w darze dla chorych dzieci do szpitala, o tu w Międzylesiu, tylko pokazuję. A siostra zakonna się wzięła za bok i tak, misie pluszowe, to może państwo nas odwiedzicie. A wie Boże, gdzie ta siostra nas zaprasza? I wchodzimy z tą delegacją do dużego gmaszyska. Pamiętam trzy sale w kolorze białym, różowym, niebieskim. Na tych salach pełno dzieci, strasznie cierpiących, w takich kojcach umieszczone, tylko takie kulki, tylko oczy było widać. To były dzieci, trafiliśmy do ośrodka dzieci niechcianych, dzieci odrzuconych, dzieci upośledzonych w makabrycznym stopniu. Ja nie wiedziałem, a czy znałem topografię całej Warszawy, że na przedmieściach stolicy jest taki ośrodek. No i przysięgam, nie wiedziałem. No i co się dzieje? W momencie, kiedy zaczęliśmy wręczać misie pluszowe tym bardzo chorym dzieciom, no dzieci reagowały różnie, jak to cierpiące dzieci, ale u większości dzieci na ich buziach pojawił się uśmiech. W momencie, kiedy tego misia przytulali, to było dla nas, łzy nam leciały jak grochy. Ci Amerykanie mówią, że jak jeżdżą po świecie, nie widzieli tak cierpiących mocno dzieci. A przecież i do Afryki, i do Azji, tam przecież i bieda, i cierpienie. Ale że ten ośrodek był jakoś zakamuflowany, gdzieś schowany. Dlaczego ja o tym nie wiedziałem?

0: Wspomniani przez cały świat. Nie wiem, czy władze się wtedy bały tego, nie wiem. Nie mam pojęcia pokazać, że mogą być takie ośrodki. Dzieci odrzucone, niechciane i upośledzone. To proszę sobie wyobrazić, jakiego powera ja dostałem po tym spotkaniu. To mój wolontariat, to już order uśmiechu, to już orderem śmiechu, ale to tego typu sytuacji, a było ich kilkanaście w całej tym, na tej przestrzeni, że gdzieś tam ktoś mnie prowadził, mówi: Ryszard, tu musisz, a ja mówię, trochę wątpienia, wchodzę i okazuje się, że jest potrzebna pomoc, więc tutaj trochę jestem jakby szczęśliwym wolontariuszem, bo gdzieś ta opatrzność tam mnie prowadzi i w to miejsce takie, które mało kto pomyślał, że tam może być jakieś nieszczęście. I ja to co panu opowiedziałem i tu państwu, radzie słuchaczom, odpowiadam w szkołach, przedszkolach, gdzieś są przejęte. W ten sposób też się inspiruje młodzież szczególnie do wstąpienia w wolontariat. Jakieś takie przykłady, prawda? A ten przykład dla mnie, no to był niesamowity. Ja do końca życia nie zapomnę, bo to jakby i moment zwrotny mojego wolontariatu.
1: Nasuwa się tutaj porównanie do lawiny. Lawina jest wywoływana przez mały kamyczek.
0: Mały kamyczek i ten ośrodek właśnie dla dzieci niewidomych w Laskach. To był ten pierwszy kamyczek, taki rzucony. Bo ja oczywiście, ja już miałem swoje lata, miałem 33 lata, jak wstąpiłem w wolontariat. Wcześniej tam się działało, ale mówię o słowie wolontariat. Jeden kamyczek, tak jak pan redaktor powiedział, rzucony było, te dzieci niewidome, jak zobaczyłem, to nieszczęście. Jak one muszą funkcjonować całe życie, nie widząc piękna tego świata. No też to opowiadam dzieciom i też to wywołuje wrażliwość u dzieci. No myślę, że tych przykładów jest bardzo dużo. Ja napisałem książkę pod tytułem Korzenie filantropii. Ona jest dostępna w Jeleniogórskiej Bibliotece Cyfrowej, JBC, jakby ktoś chciał wejść i moje nazwisko tam Ryszard Kielek rzucić, to można poczytać. I tam, panie redaktorze, starałem się, bo mam już swoje lata, nie wiem, człowiek może oczy zamknąć. Chciałem taki testament dla wolontariuszy, to moja książka. Takie pokazanie drogi, którą mogą wybrać. I tutaj nigdy nie wolno oczekiwać fanfar, oklasków. Tu trzeba robić dobro, to znaczy dobro. Tu nie ma dyskusji. Ja mówię, że dziennikarze też często zadają pytanie, ponieważ dlaczego pan się tym zajmuje, wolontariatem, tym wszystkim? Czy pan pochodzi z domu dziecka, czy jakaś klęska pana życiowa spotkała? A ja mówię, nic z tych rzeczy. Moją inspiracją są moi dziadkowie, którzy i rodzice, którzy całe życie pomagali. Czyli mam to jakby z mlekiem matki. I chcę iść z tym domem do końca moich dni.
2: Moim i państwa gościem był Ryszard Kiełek, najstarszy wolontariusz w Polsce. Do usłyszenia, Maciej Rukiewicz.
3: Magazyn lokalny.
2: Przy mikrofonie Maciej Krukiewicz. Zapraszam na kolejny magazyn lokalny Radia SK2. Nowy punkt do poboru bezcennego płynu. W Jeleniej Górze za blisko 2 miliony złotych otworzono placówkę Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Teraz na krótkiej, w bardzo komfortowych warunkach można oddać krew. Mówi dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu Elżbieta Kierzak.
4: Naprzeciw naszym dawcom, honorowym dawcom krwi, bez których nie ma honorowego krwiodawstwa. Chcieliśmy poprawić ich komfort przebywania z nami, żeby nas częściej odwiedzali i tak naprawdę wyszliśmy naprzeciw naszym dawcom. Brakowało stałego miejsca poboru krwi w Jeleniej Górze. Bardzo długo pobieraliśmy na terenie szpitala, potem dzięki uprzejmości Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych, teraz jesteśmy w samym centrum miasta. Mamy 3 stanowiska do poboru krwi. Fotel można ustawić go w takiej pozycji, że jeżeli dawca zemdleje na fotelu w trakcie oddawania krwi, jest tą pozycją bezpieczną, tak, którą możemy go odwrócić praktycznie w drugą stronę. Te fotele mają piloty, czyli mają typową regulację. Są tutaj określone pozycje, w jakiej może być, może się obniżyć, podwyżyć, żeby dostosować jak najlepiej do potrzeb dawcy. Żeby mu było bardzo wygodnie w trakcie oddawania. Sam pobór to jest takie jakieś 8 minut.

0: maksymalnie myślę, że takich dawców będziemy mieli sporo, którzy płacą do nas. Nie możemy straszyć dawców, tak? Nie mdleją. Nie. Bo mdleje młodzież, tak jak mówię, jak przychodzi, która przychodzi bez śniadania i która jest nienawodniona wcześniej. A nasi dawcy, którzy już są świadomi, oddają stale, wiedzą po co przychodzą i jak trzeba się zachować, to nie mdleją. Naprawdę. I za to im bardzo, bardzo dziękujemy. Mamy jeszcze infokioski tutaj na poborze do wypełniania kwestionariusza. Na chwilę obecną dawca, jak przychodził, wypełniał kwestionariusz w formie pisemnej, tak? Na dzień dzisiejszy wypełnia go za pomocą infokiosku.
1: Czyli to jest komputer?
0: Komputer, tak. Ma opaskę na ręce, tu skanuje opaskę, wtedy pojawiają mu się tutaj jego dane osobowe, sobie weryfikuje, kwestionariusz wypełnia elektronicznie. Wypełniony kwestionariusz pojawia się w gabinecie lekarskim, czyli nic nie drukujemy, nie mamy papierów. Pojawia się w gabinecie lekarskim, lekarz akceptuje, tam dawca się podpisuje na kwestionariuszu i przechodzi do poboru. Są tutaj zamontowane ochraniacze na monitorach, że jak pan stanie sobie tutaj z boku, że jak pan stanie z tej strony, to pan nie widzi, co ja wypełniam. Tak? Bo o to chodzi, żeby była zachowane intymność, bezpieczeństwo, no ochrona danych.
2: Do czego służy pomieszczenie rekreacyjne?
0: Po poborze krwi dana osoba powinna zostać jeszcze z nami chociaż z 15 minut, czy nie wystąpiły żadne omdlenia, tak? Czy jakieś inne powikłania po oddaniu, bo też to się również zdarza, albo przed oddaniem, jeżeli dawca przyjdzie nieodpowiednio przygotowany do oddania, czyli nie wypije odpowiedniej ilości wody, nie zje śniadania takiego, ja nie mówię tu z tego śniadania, tylko śniadania tak normalnego śniadania, bo młodzież z reguły przychodzi bardzo głodna, nie? Bo myślą, że to się przychodzi na czczo. Niestety nie, do oddania trzeba się przygotować, dzień wcześniej najlepiej wypić około 1,5 litra wody, już się nawadniać, żeby żyły były dobrze nawodnione i to ma znaczenie u dawców też z reguły pierwszorazowych. No i trzeba zjeść lekkie śniadanie. To jest część laboratoryjna, tutaj mamy wstępne badanie kwalifikacyjne dawcy, czyli poziom hemoglobiny jest badany. On z automatu jest przesyłany w systemie komputerowym do gabinetu lekarskiego, gdzie lekarz decyduje o tym, czy dawca może być zakwalifikowany dalej, czy nie. No i tam mamy jeszcze, pokażę panu gabinet lekarski, jak już jesteśmy na samym końcu, żeby zachować troszeczkę tej intymności. Myślę, że nic więcej tutaj nie potrzeba. Jest biurko, kozetka, krzesło.
1: Tak. Komputer i akcesoria lekarza.
0: Tak, akcesoria lekarza.
1: Czyli pomiar ciśnienia, który tutaj zawsze się odbywa.
0: Ciśnienia w gabinecie, no i kwalifikacja w systemie komputerowym, bo tak jak mówiłam, nie mamy tej papierowej takiej już kartotek, tylko wszystko idzie w systemie komputerowym.
3: Karolina Stefańska, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
4: Wojciech Bonior, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Tak.
3: Krew może oddać każda zdrowa osoba. Tutaj zdrowie jest właśnie warunkiem bezwzględnym, tak samo jak wiek. Musimy mieć ukończone 18 lat, czyli jesteśmy osobą pełnoletnią, wtedy możemy przyjść do Centrum Krwiodawstwa. Jeszcze nasza waga jest ważna. Musimy ważyć co najmniej 50 kg lub więcej.
4: I bardzo ważnym czynnikiem jest to, żeby zjeść śniadanie. Nie każdy o tym pamięta. To nie jest ten rodzaj badań czy zabiegów medycznych, kiedy nie jemy, nie? Drodzy Państwo, jemy normalne, zdrowe śniadanie, nawadniamy się już dzień wcześniej. W dniu, w którym idziemy oddać krew, również można wziąć ze sobą tą wodę mineralną. Im więcej wody, tym lepiej, taka jest zasada. Przychodzimy z dowodem osobistym, a potem to już wszystko idzie bardzo szybko i sprawnie. I z góry bardzo dziękujemy, ponieważ krew potrzebna jest każdego dnia.
1: To może nie podawać krwi, bo tutaj lekarz może mieć przeciwwskazania.
0: Jest cały słownik dyskwalifikacji. No nie pobieramy krwi od osób przewlekle chorych, zażywających jakieś leki. Są dyskwalifikacje zarówno stałe, jak i tymczasowe. Tymczasowe to takie, że ktoś sobie zrobi tatuaż, to jest dyskwalifikacja na około 6 miesięcy, prawda? To samo się tyczy brwi permanentnych. Są też dyskwalifikacje stałe. Do stałych dyskwalifikacji to należą wszystkie choroby wirusowe, ale to jest rozmowa w gabinecie lekarskim z lekarzem. Lekarz decyduje zgodnie z wytycznymi procedurami, które obowiązują w danym RCK-u, kto może oddać, a kto nie, daną krew w danym dniu.
2: Na otwarciu punktu poboru krwi pojawił się prezydent Jeleniej Góry, Jerzy Łużniak.
1: Panie prezydencie, pan oddawał kiedyś krew?
5: Oj, bardzo dawno temu. Kiedyś się mi zdarzyło.
1: No to może trzeba byłoby...
5: Nie, już po pierwsze ja mam taką chorobę, która nie zezwala, bo niestety jak się jest samorządowcem, to bywają takie sytuacje nerwowe i wtedy ciśnienie rośnie. No i akurat mi tak urosło ciśnienie, że już nie, niestety muszę się wspomagać od kilku dobrych lat i to między innymi nie pozwala.
1: Żeby... Ale jeleniogórzanie będą mogli teraz w nowym miejscu.
5: Oczywiście, że tak i bardzo zachęcam do tego. Mój syn oddaje krew i zachęcam właśnie do tego, żeby zgłaszali się jeleniogórzanie i mieszkańcy Kotliny Jeleniogórskiej właśnie do tego nowego punktu, bo teraz już punkt krwiodawstwa jest u siebie. Nie ma sytuacji takiej, jak to mieliśmy rok temu, dwa lata temu, gdzie praktycznie musieli prawie że z dnia na dzień szukać sobie lokalizacji. Wtedy staraliśmy się pomóc, szukaliśmy w naszych zasobach miejskich, no ale niestety nie było tak dobrze przygotowanych pomieszczeń. Przez jakiś czas byli na Karkonoskiej Akademii Nauk Społecznych. Znaleźli swoją lokalizację, wyremontowali. Co jest ważne, tutaj też są środki Unii Europejskiej, czyli potrafią też zorganizować, dobrze napisać projekt. I dzisiaj są przede wszystkim u siebie i mogą systematycznie zapraszać tutaj tych wszystkich krwiodawców.
0: Budynek jest nasz, zakupiony ze środków Unii Europejskiej z projektu REACT, 11 oś priorytetowa. Cały koszt tej inwestycji to jest około 2 miliony złotych. Lokal jest na naszą własność. Udział Unii Europejskiej to jest około 1 600 000. Reszta to są nasze środki, ponieważ VAT był środkiem niekwalifikowalnym, czyli to jest nasz. Czyli myśmy zakupili lokal jako RCKK w Wałbrzychu i przystosowaliśmy go na potrzeby dawców. Nie jest to duży lokal, nie jest to duży punkt, ale wydaje mi się, że na te potrzeby, których oczekujemy, nam to w zupełności wystarczy.
5: Krew jest bardzo potrzebna. To jest lek, który nie zostanie zastąpiony przez nic innego. Praktycznie w sytuacjach takich trudnych krew jest potrzebna i wtedy sięgamy do zasobów, które są właśnie zgromadzone w taki sposób, tak jak tutaj będzie pobierana krew.
2: Jak wyglądają statystyki na terenie Jeleniej Góry?
0: W ciągu roku krew oddaje blisko ponad 3000 dawców na terenie Jeleniej Góry. Jest to, jak ja to mówię, zawsze jest was za mało, tych honorowych dawców, żeby spełnić oczekiwania wszystkich potrzebujących na terenie działalności naszego RCK-u, ponieważ my działamy na terenie 11 powiatów. Nie w każdym powiecie mamy stałe punkty poboru. Jest to tylko Kłodzko, Bogatynia i teraz Jelenia Góra, prawda? Pobieramy za pomocą mobilnych punktów poboru krwi, czyli za pomocą ambulansów i tej krwi naprawdę potrzebujemy dużo, bardzo dużo.
3: Jednym z przywilejów krwiodawców jest właśnie to, że za oddanie krwi przysługują każdemu dawcy 2 dni wolnego od pracy czy szkoły.
4: Są to 2 dni na regenerację, drodzy Państwo, to nie jest urlop, czyli jeżeli oddamy w piątek, no to będziemy mieli 1 dzień, ale oczywiście pomożemy, uratujemy czyjeś zdrowie i życie.
3: To tutaj też jest taki słodki element, myślę, że każdy się ucieszy z 9 czekolad, które po oddaniu krwi otrzymujemy.
4: Tak zwany ekwiwalent kaloryczny.
1: 9?
3: Tak, dokładnie 9 czekolad w takim pojedynczym opakowaniu. Są też różne smaki, co kto lubi, czyli i czekolada gorzka, bardziej zdrowa, i kokosowa, i z orzechami, i z rodzynkami, także pewnie każdemu przypadnie do gustu.
1: Słodycz i wolna, tylko te dwa elementy?
3: No nie tylko te dwa elementy, ale także na przykład, to też zależy od miejsca, gdzie oddajemy krew. Mamy na przykład darmowe przejazdy, są też odznaczenia różnego rodzaju, które też później dają konkretne przywileje.
0: przywilej.
4: Nie zapominajmy o tym, że najważniejsza jest też satysfakcja z pomocy, jaką niesiemy osobom chorym w szpitalach. To jest nieocenione i bez Państwa pomocy po prostu nie dalibyśmy sobie rady. Stąd zapraszamy i dziękujemy.
2: Czy akcje, które odbywają się chociażby ostatnio w Areszcie Śledczym, dalej będą kontynuowane?
0: Tak. Te akcje, które były, są zaplanowane przy Areszcie Śledczym czy tej przy Służbie Więziennej, to są akcje organizowane cyklicznie co 8 tygodni, tak i one nadal będą się odbywały. Zgodnie z kalendarzem ekip. Potrzebujemy każdej grupy krwi. Na chwilę obecną potrzebujemy każdej grupy krwi, ale tą grupą deficytową no to jest oczywiście 0 minus, tak, i 0 plus.
1: Co się znajduje w tym pomieszczeniu, czyli w miejscu, gdzie będzie krew pobierana?
0: No mamy czysto iska do poboru krwi, czy fotele, tak, wagomieszarki, no sprzęt komputerowy, który musi być potrzebny do zarejestrowania, drukarki.
1: No i teraz w Centrum Jeleniej Góry można wejść w każdy dzień do Państwa, czy jak to wygląda, jeżeli chodzi o oddawanie krwi?
0: Obecnie, jeżeli chodzi o styczeń, to zgodnie z naszym kalendarzem ekip, czyli to jest środa, czwartek i piątek, rejestracja od 8 do godziny 12.30. Konkretne zmiany będą pojawiały się na naszej stronie internetowej www.rckk.wałbrzych.pl. Tak, planujemy, że żeby wyjść dla dawcy naprzeciw, tak, jeżeli będzie taka potrzeba, żebyśmy byli codziennie, to będziemy się temu przyglądać.
2: Ja nazywam się Maciej Krukiewicz, to był kolejny magazyn lokalny, tym razem o nowym punkcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, który mieści się w Jeleniej Górze na ulicy Krótkiej 2. Zapraszam na kolejne nasze programy. Przelewali krew w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze. Strażacy i strażnicy oddawali cenny, czerwony płyn dla swoich kolegów w mundurach, którzy ucierpieli przy niesieniu pomocy innym. Dawców krwi było 27, mówi rzecznik prasowego Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, starszy szeregowy Urszula Marciniak.
6: Inicjatorem tej akcji jest nasz klub honorowych dawców krwi Serce w Mundurze. Funkcjonariusze Służby Więziennej jednoczą się z innymi funkcjonariuszami, którzy są w potrzebie. Tym razem są to funkcjonariusze Straży Pożarnej. Pokazujemy naszą jedność.
7: Będziemy oddawali krew na strażaków z Kamiennej Góry, którzy ulegli wypadkowi podczas prowadzonych działań. Chłopaki pojechali do pożaru, budynek został praktycznie cały ugaszony, weszli do środka, żeby wynieść butę z gazem i w tym momencie zostali przygnieceni.
2: Dodaje kapitan Krzysztof Zakrzewski, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. To nie pierwsza taka akcja w Areszcie Śledczym. Podobne zbiórki są organizowane co 2 miesiące przez Serce w Mundurze, klub dawców krwi. W okresie roku za kratami jeleniogórskiego aresztu udaje się zebrać do kilkudziesięciu litrów cennego płynu od funkcjonariuszy Służby Więziennej, mówi Agnieszka Rasiewicz, członkini klubu.
8: Mamy takie możliwości, to staramy się pomagać i dość dobrze nam to wychodzi, ponieważ około 20-30 osób, a nawet ponad na takiej jednej akcji udaje im się oddać krew taką w pełni, czyli te 450 ml. Czasami zdarza nam się, że przyjdą osoby też z rodzin naszych funkcjonariuszy czy pracowników.
9: Dałem prawie 25 litrów krwi do tej pory i oddaję nadal, staram się oddawać te 6 do 5 razy w roku, o ile możliwości pozwalają. Nawet w pandemii udało mi się również 5 razy oddać krew. Generalnie pomagamy innym.
2: Dodaje kapitan Służby Więziennej Paweł Wiśniewski. Rocznie organizowanych jest 6 zbiórek. Ja nazywam się Maciej Ryłkiewicz, a to był kolejny magazyn lokalny.
10: SK2. Magazyn lokalny.
11: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Błażej Stachewicz. Zapraszam na kolejny magazyn lokalny. A dzisiaj troszeczkę się przeniesiemy w czasie i przeniesiemy się także w przestrzeni, bo ruszymy do powiatu złotoryjskiego. Tam w Zagrodnie znajdziemy małą wieś Grodziec, a obok niej niesamowity późnogotycki zamek, o którym za chwileczkę będzie nam opowiadał mój dzisiejszy gość, Mariusz Garbera, prezes zamku i kasztelan z wykształcenia historyk, także menadżer kultury i nauczyciel. Witam cię serdecznie.
12: Dzień dobry, cześć. Bardzo chciałbym podziękować za to, że mam okazję tutaj opowiedzieć troszeczkę o zamku Grodziec, który faktycznie leży w niewielkim jednak, ale oddaleniu od Jeleniej Góry, chociaż codziennie was widzimy. Mamy świetny widok na Jelenią Górę, na Karkonosze, na całe też i Pogórze Karczawskie, ale szczególnie tutaj na Karkonosze, na piękną Śnieżkę. Jak tylko słoneczko przyświeci, to wspaniale ta Śnieżka w tym blasku śniegu jest właśnie z naszej wieży ostatecznej obrony, z donżonu widoczna. Bo musicie wiedzieć, że Zamek Grodziec znajduje się na wygasłym wulkanie. Jest to wzniesienie, które umożliwia nam takie spojrzenie na całą otaczającą nas krainę, na cały region niemalże. Widać od nas pięknie całe, jak już mówiłem, Pogórze Karczawskie, krainę wygasłych wulkanów, z Ostrzycą Proboszczowicką, naszym takim, można powiedzieć, siostrzanym drugim, czy braterskim wulkanem i z pięknym widokiem na to wszystko, co dookoła, ale to już musicie przyjechać i ocenić, czy mówię prawdę, a jeżeli zostaniecie troszeczkę dłużej i spojrzycie w gwieździste nocne niebo, zobaczycie coś niebywałego, śmiem twierdzić, że chyba jest to do powtórzenia dopiero w Bieszczadach. Dookoła jest teren dosyć mocno zaciemniony, a my, jako że znajdujemy się na wzniesieniu, na tym wulkanie 389 metrów nad poziomem morza, mamy przepiękne, rozgwieżdżone, gwieździste niebo, takie naprawdę soczyste. Zdjęcia tego nocnego nieba łatwo odszukacie w sieci, bo ostatnio zaczynamy podbijać serca astrofotografów.
11: O, tutaj nadmienię, że chyba takie fragmenty ciemnego nieba też można w Karkonoszach znaleźć, bo są też te miejsca, gdzie niebo jest rzeczywiście całkowicie zaciemnione. Mariuszu, powiedz mi proszę, bo przy Jeleniej Górze najbliższe i chyba najstarsze w naszym regionie zabytki to jest Zamek Choinka, także wieża książęca w Siedlęcinie, czy Zamek Grodziec wiekowo zbliża się mniej więcej tutaj w te granice, czy jest starszy, jest młodszy?
12: I tutaj muszę się odnieść do naszego hasła, które od kilku lat promujemy, 9 wieków tajemnic. Tak naprawdę te początki Zamku Grodziec są troszeczkę ukryte pod takim woalem tajemnicy, który dzięki badaniom archeologicznym mamy nadzieję troszeczkę zdjąć i troszeczkę więcej dowiedzieć się, a zarazem opowiedzieć o tych początkach Zamku Grodziec. Często jego początki są tak przez historyków umiejscawiane w połowie wieku XII i wiązane są z działalnością Bolesława Wysokiego. Ale uwaga, bo pierwszy dokument, który wiąże się z Zamkiem Grodziec, w którym powiedzmy nazwa jest zbliżona do Zamku Grodziec i który to dokument jest powiedzmy wiązany już z historią naszego zamku, był spisany i wymieniał Zamek Grodziec jeszcze zanim tutaj na Śląsku pojawił się Bolesław Wysoki, który dopiero powracał z cesarstwa tutaj z wygnania. A później miał wydać taki dokument fundacyjny dla lubiąskiego opactwa w 1175 roku i tam już Zamek Grodziec pewnikiem się pojawia, bo to właśnie na Zamku Grodziec tenże dokument miał powstać. Tu pojawiają się pytania niestety, czy oba te dokumenty, o których mówię, są z całą pewnością potwierdzone, na pewno są, ale czy nie są sfałszowane?
11: No w tych czasach to było dość popularne.
12: Tak,
11: chyba.
12: To jest takie pytanie, tak widzicie Państwo, troszeczkę przystanąłem i zawiesiłem głos, no dla nas byłoby jak najlepiej, żeby się okazały zupełnie niesfałszowane, ale jest to poddawane, zwłaszcza pod dyskusję, zwłaszcza ten dokument z 1155 roku, więc pojawiają się już znaki zapytania przy tych początkach Zamku Grodziec i tutaj musi nas wspierać, nas, czyli historyków, archeologia. A ostatnio na tym polu zaczynamy troszeczkę działać, troszeczkę więcej, może troszeczkę aktywniej, jako że prowadzimy takie działania z Akademią Sztuk Pięknych, z Rzeźbą Akademii Sztuk Pięknych. Są to działania konserwatorskie, wspaniałe warsztaty konserwatorskie, których efektem będzie posadowienie takiej kapliczki słupowej odkutej w Piaskowcu, właśnie gdzieś może około wieku 16. Posadowimy ją na dziedzińcu, żeby turyści mogli ją obejrzeć z każdej strony, ale żeby to zrobić, musimy przeprowadzić badania archeologiczne i od tego punktu właśnie zaczynamy drążyć początki, czy poszukiwać właściwie początków zamku Grodziec.
11: Czyli zamek skrywa dużo tajemnic, a pierwszą, chyba największą tajemnicą jest już jego konkretny wiek.
12: Tak, no trudno tutaj powiedzieć. No, generalnie, jeżeli chodzi o taką wykładnię podręcznikową, czy o książki, w których przedstawia się historię zamku Grodziec, no to właśnie zazwyczaj się zaczyna od tej połowy wieku XII. Znacznie więcej już wiemy w wieku XV, bo wówczas to w latach 70. Fryderyk I Legnicki, książę z rodu Piastów, pochodzący przecież od Mieszka i od Bolesława, zaczyna odbudowywać i przebudowywać właściwie zamek Grodziec. Wiemy to zarówno z Głogowskiego przekazu jednego z roczników, natomiast wiemy to też z ksiąg miejskich Złotoryi. Wtedy to właśnie książę Fryderyk I gdzieś około święta świętego Stanisława rozpoczyna działania na zamku Grodziec i będzie je prowadził aż do swojej śmierci, do 1488 roku. Dokonywał tam rzeczy wielkich, wybudował jakąś cylindryczną, wspaniałą, okazałą wieżę wzorem zamku piastowskiego w Legnicy. Na pewno już zajął się Palatium. No, ale właśnie, znowu, tu są potrzebne badania, bo niestety później wydarzyła się rzecz tragiczna dla zamku Grodziec, bo w połowie wieku XVII dokonała się jego destrukcja. Najpierw wydarzenia wojny 30-letniej, kiedy zamek jest zdobyty, zniszczony, splądrowany, a później zapada decyzja o wysadzeniu umocnień, o zburzeniu zamku i to jest ten moment, w którym jakby historia jest troszeczkę zakłócona. Nie wszystko do naszych czasów mogło przetrwać. Później odbywa się przebudowa i odbudowa zarazem zamku w XX wieku i nie wszystko możemy już sprawdzić na takiej materii, która mogłaby przetrwać. Dlatego tutaj tak ważne są te badania archeologiczne.
11: Właśnie, bo to samo można zauważyć na przykład przy choiniku, no i chyba przy wszystkich tego typu budowlach, które mają kilka wieków za sobą, że one cały czas się zmieniały, one cały czas były przebudowywane, przemodelowywane, coś nowego się pojawiało.
12: Tak.
11: Dla archeologów chyba z jednej strony jest to duża podpowiedź, ułatwienie, co z tym zamkiem się działo. Natomiast z drugiej strony chyba ciężko wyobrazić sobie albo odnaleźć ten jego wygląd pierwotny.
12: Tak, pamiętajmy o tym, że zmieniały się zarówno techniki wojskowości, zmieniały się sposoby oblężenia, zmieniało się uzbrojenie, zmieniały się też twierdze. Tak, o ile na początku wystarczył wał z jakimś ostrokołem, do tego powiedzmy na wpoły murowana, na wpoły drewniana wieża i tego byśmy poszukiwali gdzieś pewnie w wieku XII, o tyle kiedy wchodzi już ciężkie uzbrojenie, wchodzą działa i pojawia się taki moment wieku XVI, XVII, tam już były potrzebne zupełnie inne rozwiązania.
11: Czyli
12: więc
11: wyścig zbrojeń cały czas miał miejsce.
12: Tak, naturalnie, więc cały czas wykonywano przebudowy, ale też cały czas pojawiały się nowe technologie, z czasem pojawiały się nowe sposoby, powiedzmy, budowania, nowe sposoby obróbki budulca, to też wprowadzano. Pojawiały się zwyczajne rozwiązania związane z modą. To tak jak i teraz. Zmienia się kolor płytek, wchodzi coś nowego, zaraz chcemy je wymienić, pojawia się nowa moda, czy nowa potrzeba związana z ogrzewaniem i znowu podobnie było w przeszłości, prawda? Stawały się popularne najpopularniejsze, powiedzmy, techniki grzewcze związane z piecami kaflowymi. Te piece kaflowe też ewoluowały, zmieniały się, więc stare burzono i teraz już byśmy po prostu dostali palpitacji serca. Boże, renesansowy, piękny piec kaflowy został zburzony i wprowadzono nowe rozwiązanie gdzieś w wieku, powiedzmy, XVIII czy XIX, ale to dla nich było naturalne, to dla nich było normalne i oni troszeczkę to wszystko traktowali nie na zasadzie, jak my teraz chcemy chronić zabytek, no to jest
13: to był ich dom po prostu.
12: To był ich dom, to było miejsce, które musiało się bronić, to było miejsce, które musiało żywić, to było też miejsce, które musiało być funkcjonalne, więc to wszystko tam tak naprawdę ewoluowało i teraz my też możemy to wszystko sprawdzać i badać, bo nie jest powiedziane, że ta zabudowa, którą widzimy obecnie, musi odpowiadać tej zabudowie, powiedzmy, z XIII, z XIV, z XV wieku.
13: Ona może przykrywać tę zabudowę.
12: A teraz mamy jakby kolejny problem, to jest bardzo mała ilość, powiedzmy, ikonografii. Mhm. Pierwsze takie przedstawienie graficzne Zamku Grodziec, no to jest dopiero, powiedzmy, lata 20, 30, 17 wieku. Więc dosyć późno.
13: Czyli 500 lat historii gdzieś...
12: Gdzieś jest, tak, zginęło. Właśnie pod tym woalem, o którym mówiłem. Mhm. Na pewno takim źródłem doskonałym są dzienniki Hansa Schweinichena i tu wszystkich serdecznie zachęcam do tego, żeby odnaleźć te dzienniki. One są dostępne w bibliotekach online. Bardzo ciekawy zasób wiedzy o Zamku Grodziec. To jest człowiek, który w XVI wieku urodził się na Zamku Grodziec, który był na służbie u książąt piastowskich, legnickich, u Fryderyka III, później u przesławnego Henryka XI, który nawet o tron Polski w pewnym momencie zabiegał. Więc on przedstawia bardzo taką barwną, ale i bardzo szczegółową historię, powiedzmy, czy wydarzenia, które miały miejsce na Zamku Grodziec, ale też i ten Zamek Grodziec, więc tam już możemy troszeczkę sobie uzmysłowić, wyobrazić. Natomiast no, zawsze najlepsze są te przedstawienia graficzne. Ja cieszę się ogromnie, kiedy, powiedzmy, mamy okazję fotografować nasz zamek, czy to z lotu ptaka, no, różnego rodzaju ujęcia. Dla mnie to są bardzo ważne momenty, bo to są momenty, które poszerzają zasób wiedzy dla przyszłych pokoleń. Ja troszeczkę na to patrzę w ten sposób, no, jako historyk. Mało wiem o czymś, co się działo niegdyś, bo jest dosyć skromny zasób wiedzy, powiedzmy, źródłowej. Do XV wieku wiemy naprawdę bardzo, bardzo mało o Zamku Grodziec. To jest kilka wzmianek tak naprawdę. A już ten wiek XV, wiek XVI i wiek XVII przynoszą nam większe zasoby wiedzy, bo to są też i inwentarze spisywane, opisy, ale dopiero przez Sebisza wykonane projekty, plany przebudowy twierdzy w związku z wybuchem wojny 30-letniej, to dopiero one nam pokazują nieco więcej tego zamczyska, ale pamiętajmy, te projekty Sebisza były wprowadzane bardzo oszczędnie, a w większej części w ogóle, więc to był pewien zamiar, jak Zamek Grodziec ma wyglądać i tam jest tylko kilka przedstawień i to nie takich bardzo szczegółowych, przybliżonych, ale z oddali, jak ten zamek wyglądał i później dopiero Werner przedstawia nam w wieku XVIII, w połowie wieku XVIII troszeczkę bliżej zamek w sposób graficzny.
14: I tutaj przerwiemy naszą rozmowę. Więcej na temat Zamku Grodziec będziecie mogli dowiedzieć się z kolejnego magazynu lokalnego, na który już teraz serdecznie zapraszam. A dzisiaj moim i waszym gościem jest kasztelan Zamku Grodziec Mariusz Garbera.
10: Magazyn lokalny.
14: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz, czas na kolejny magazyn lokalny. Przenosimy się tym razem do powiatu złotoryjskiego, gdzie już czeka na nas mój gość Mariusz Garbera, który będzie nam opowiadał dalej o zamku Grodziec. Tym razem przenosimy się do XIX wieku, w którym zamek stał się jedną z pierwszych atrakcji turystycznych w naszym terenie, a być może nawet w Europie. Zapraszam gorąco.
13: Pojawiła się taka jakby forma turystyki, zamek stał się atrakcją, stał się interesujący dla mieszkańców.
12: Błażeju, uwaga, zamek Grodziec jest prawdopodobnie, podkreślam, prawdopodobnie, to jeszcze trzeba dobrze zbadać, ale prawdopodobnie jest jedną z pierwszych atrakcji turystycznych w Europie. W momencie, kiedy słynny ród Hochbergów, słynny dlaczego? No, to byli właściciele książę. Mhm. Słynny ruch Hochbergów wykupił dobra w Grodźcu, wykupił zamek. Oni porządkują około roku 1800 zamek Grodziec i udostępniają go turystom. Wraz z początkiem romantyzmu ten ruch turystyczny zaczyna się stawać coraz bardziej modny, zaczyna być odkrywany w dobrym tonie, czy nawet poszukiwane są ruinki, w których chętnie, no właśnie, zajrzyjmy do słynnego pana Tadeusza, jak tam jeden z bohaterów chętnie spędza czas w cieniu ruin, czy wieczorem coś szkicuje. No i podobnie tutaj rzecz się miała do tych ruin dawnej twierdzy na wygasłym wulkanie. Ruch turystyczny zgoła odmienny od tego, który dzisiaj znamy, ale jednak chętnie przybywano, żeby w taki sposób nieco romantyczny, nostalgiczny przejść się po tych ruinach, a już wówczas zaczynała powolutku działać jakaś oberża, czy powiedzmy jadłodajnia, gdzie można było się zatrzymać. Pojawiały się już jakieś nasadzenia, które poprawiały estetykę, pojawiały się stoliki, pojawiała się już bryczka w tych przedstawieniach, która dowoziła, no bo to jest jednak wzniesienie, troszeczkę trzeba było się wysilić, żeby tam dotrzeć.
13: Czyli cały biznes się zaczynał też troszkę kreować.
12: Ale co ciekawe, jest później moment, w którym wręcz można było koleją z Wrocławia czy Bolesławca dostać się pod sam zamek Grodziec, tam wsiąść w bryczkę i przyjechać właśnie na górę. Tyle, że to już wiek XX, no przełom XIX i XX wieku.
13: My tak troszeczkę skaczemy po tych okresach historycznych, natomiast mnie najbardziej by chyba interesował sam początek, zresztą was też.
12: Mnie również, tak.
13: Bo po to są robione działania archeologiczne, do których jeszcze wrócimy. Natomiast chciałbym jeszcze tak zapytać o to, po co w ogóle ten zamek powstał? Jakie było zadanie? Czy on miał pilnować szlaków nieturystycznych, tylko handlowych? Czy to była po prostu siedziba księcia, który tam mieszkał? Czy tutaj chodziło o przekazanie jakichś ziem? Jaka waszym zdaniem była podstawowa rola zamku?
12: No tu już musimy spojrzeć na zamek Grodziec, a przede wszystkim wpisać go w nieco szerszy kontekst. Pamiętajmy, że z Bolesławca do Legnicy, między innymi przez Chojnów, wiedzie szlak bardzo istotny. Wiedzie droga królewska, Via Regia. Szlak, który łączy, powiedzmy, Saksonię z Koroną Polską, z Krakowem. W szerszym kontekście to jest ta droga, która łączy Santiago de Compostela z Kijowem. Więc droga o niesamowicie istotnym znaczeniu, łącząca wschód z zachodem, zachód ze wschodem, i właśnie ona powiedzmy
13: czyli
12: przechodzi...
13: Czyli spajała ziemię władcy, tak?
12: Ona spajała właściwie całą Europę, ta droga, prawda? I jest to istotny szlak kupiecki, ale tutaj w tym węższym kontekście z Görlitz czy z Gorzelca przez Bolesławiec do Legnicy, do Wrocławia, tak? Wiedzie sobie. A przebiega niemalże u podnóża góry. No, bardzo, bardzo jest zbliżona góra, to wzniesienie, wygasły wulkan, do właśnie tejże drogi, do tego szlaku kupieckiego. Więc zamek już tutaj w pewnym sensie zabezpieczał interes księcia z jednej strony, z drugiej strony mógł dawać pewne bezpieczeństwo, no ale też pamiętajmy o tym, że jest to jednak wzgórze wulkaniczne, dosyć strome, z którego wszystko widać jak na dłoni, bo zaraz niedaleko jest zamek Lenno, słynny Wleń.
15: Czyli strategiczny punkt.
12: Strategicznie jest to istotne. Jak tylko zapłonąłby ogień, powiedzmy, w zamku Lenno, jak tylko zapłonąłby ogień w Legnicy, Hojnowie, Złotoryi, ba, jakby ten ogień zapłonął w Jeleniej Górze, to wszyscy już by o tym wiedzieli. No bo to widać z tej góry. To jest bardzo istotny punkt strategiczny.
15: To, o czym wspomniałeś na samym początku.
12: Tak. Dwa. Ciężko jest zdobywać takie, powiedzmy, teraz to twierdzę, ale punkty obronne na takich wzniesieniach. Trzy. Pamiętajmy, że no dzisiaj, jeżeli przyjedziecie na Zamek Grodziec, on jest pięknie otoczony zielenią, wysokimi drzewami, w których się można zagubić w tej po prostu niesamowitej zieleni, ale wtedy to była Łysa Góra. I wiemy to doskonale z przedstawień XVIII czy XVII wiecznych, no bo to był punkt obserwacyjny. Tam nie mogły rosnąć drzewa, bo zbyt łatwo można by było niepostrzeżenie dojść do samej bramy.
15: A łucznicy na flankach byli wtedy nieocenieni.
12: A gdyby ktoś podłożył ogień od dołu, to wszystko by spłonęło razem z lasem. Więc tak naprawdę to jest punkt obserwacyjny, a zarazem punkt strategiczny, który ciężko zdobyć, a łatwo bronić. Inna rzecz, że no ciężko było tam pewnie z wodą pitną, ale mamy cysterny pod Palatium, więc na pewno tę wodę gromadzono, wodę deszczową, i mogła służyć do celów no bardziej, powiedzmy, spożywczych, więc na pewno jest to twierdza, która pod tym względem dawała możliwości obronne. Trzeba pamiętać, że w pewnym momencie jest to twierdza bardzo zbliżona do granic, które już zupełnie naprawdę niedaleko przebiegały między księstwem Głogowskim, Świdnisko-Jaworskim, a Legnisko-Brzeskim, czy Legnickim. Więc znowu jest to ważne miejsce. No i trzeba pamiętać na samym końcu, że zupełnie niedaleko jest z Legnicy na przykład na Grodziec, i był taki moment w XV czy XVI wieku, kiedy pojawiła się epidemia w Legnicy, i książę razem z dworem przeniósł się na Zamek Grodziec, żeby się od tej epidemii po prostu odciąć. Mm-hmm. Zamki przy miastach niosły za sobą poważne zagrożenie, bo znamy to z XV wieku, kiedy były bunty mieszczańskie i książę musiał wiać. Zdarzało się, że książę Legnicki wiał, ale nawet w sukni, żeby uciec z niepostrzeżenia. Twierdza na uboczu, jeszcze na stożku wulkanicznym, dawała mu znowu możliwość obrony, więc to nie jest taka siedziba, jakbyśmy sobie to wyobrażali, no niczym Wawel, że tam książę urzędował na co dzień i przebywał na co dzień. Jest to raczej właśnie twierdza, jakaś możliwość ucieczki, możliwość zabezpieczenia się. No, wydarzały się w historii różne rzeczy i taka twierdza na uboczu, dobrze strzeżona, pozwalała no, zabezpieczyć swoje interesy. No, natomiast jest to też twierdza, która z czasem po prostu traciła na znaczeniu, bo techniki oblężnicze no, zmieniały się, więc tutaj no, też i Grodziec tracił swoje znaczenie. Dwie najważniejsze, powiedzmy, w księstwie legnicko-brzeskim, dwa najważniejsze zamki, siedziby książęce, to jest Legnica i Brzeg oczywiście. Natomiast tutaj no, Grodziec też miał jakieś ważne znaczenie, tylko im dalej w przeszłość, tym trudniej powiedzieć, jakie znaczenie, bo powiedzmy, my poszukujemy tej historii związanej z twierdzą, z zamkiem, z siedzibą kasztelana, bo to też jest istotne. Gród kasztelański jest przypisywany temu zamkowi, ale tam działalność człowieka, osadnictwo człowieka jest potwierdzone dużo, dużo wcześniej. Są badania archeologiczne Mariusza Łesiuka, który potwierdził tę działalność człowieka już w czasach neolitu, więc przesuwamy się. Tylko to jest, podkreślam, działalność człowieka. Możemy, czy dyskutuje się raczej o jakimś Grodzie Bobrzan, No ale znowu, no, nie ma źródeł, więc jako historyk, jeżeli nie mam źródeł, to nie mam podstawy o tym, żeby tam dyskutować, czy był tam gród, czy nie było tego grodu, czy oddawali tam, powiedzmy, jakąś cześć bóstwom. No, popatrzmy na to w ten sposób. Grodziec niczym Olimp tam wystaje, a tutaj celowo nawiązuje do ślęży i tak troszeczkę prowokacyjnie to robię. Ale taka góra mogła mieć znaczenie dla, powiedzmy, też takich wcześniejszych niż te książęce działań, być może plemiennych, kto wie. I teraz, dopóki nie przeprowadzimy takich bardzo dokładnych, szczegółowych, nowoczesnych badań, to ciężko nam będzie o czymś tutaj powiedzieć. Ale te początki wiązane są właśnie z jakąś siedzibą kasztelana, który miał takie znaczenie zarówno militarne, jak i ekonomiczne, bo zarówno zabezpieczał militarnie, powiedzmy, interes książęcy, jak i ekonomicznie. No bo jednak pomagał w zbieraniu danin, czy wręcz sterował tym. Z drugiej strony, no, trzeba też pamiętać, że jeżeli coś złego się mogło dziać na szlaku handlowym, to też można było
15: interwencja była
12: jakąś interwencję możliwa przeprowadzić. Tak?
15: Trwają już od kilku lat badania archeologiczne, o czym wspominałeś, czyli ta próba cofnięcia się w czasie poniżej tego XV wieku. Powiedz mi proszę, do tej pory jakie udało się przeprowadzić badania? Zamki wszelkiego rodzaju, twierdze rozbudzają wyobraźnię bardzo wielu osób, czy miłośników fantazy, czy miłośników kina. Często udaje się znaleźć takie, nie wiem, niesamowite przejścia, korytarze, jakieś ukryte zapadnie, czy coś takiego w zamku Grodziec udało się odkryć do tej pory?
12: Jesteśmy przekonani, że zamek Grodziec ma jakieś swoje podziemia, czy podziemne, powiedzmy, zabudowy w jakimś sensie, powiedzmy, bardziej lub mniej gospodarczym. Wiemy, że jest cysterna pod Palatium. Wiemy, że w obrębie dziedzińca są jakieś podpiwniczenia. One nie są zbadane. Mhm. Mamy donżon potężny. To jest potężna wieża ostatecznej obrony, którego podziemia nie są zbadane. Mamy wspaniałą i bardzo tajemniczą studnię na dziedzińcu. No i teraz popatrzmy na to tak, no, znajdujemy się na stożku wulkanicznym, studnia przez większą część roku jest tak naprawdę pusta i pytanie, no jakby po co taka studnia i co kryje? Też niedługo to pytanie znajdzie odpowiedź, bo już niedługo planujemy rozpocząć tam właśnie badania, prace archeologiczne, podobnie jak już mamy program i plany w związku z badaniami przy donżonie. Mhm. Tam przypuszczamy, bo najpierw trzeba powiedzieć, że jeżeli nie jesteśmy pewni, jaka jest przeszłość zamku Grodziec, to najpierw musimy postawić jakąś, powiedzmy, hipotezę badawczą. Zakładamy, że istotnym miejscem jest donżon, więc tam planujemy przeprowadzić
15: wieża,
12: tak. Ta wysoka wieża, taka, to jest, no, trwała ruina, ale dawniej to była wieża obronna, być może o charakterze mieszkalnym też, która, no, pozwalała bronić się nawet w momencie, kiedy zamek był zdobyty i przetrwać tam. Więc tam zamierzamy przeprowadzić badania, bo, no, postawiliśmy po prostu taką tezę, że tam mogą być jakieś bardzo odległe, bardzo pierwotne założenia związane z zamkiem. Będziemy to sprawdzać, badać i to, no, też, żeby była taka jasność, to nie robi się tego w dzień czy dwa i już mamy gotową wiedzę. Trzeba zejść, powiedzmy, do warstw, które sięgają gdzieś do, nie wiem, 12, 13, 11, w zależności. Trzeba zejść do tak zwanego calca, ale przechodzimy przez kolejne warstwy, od XXI wieku do XII wieku, to jest około metra.
15: Mhm. Czyli te warstwy są związane z wkopywaniem się.
12: Te warstwy są związane z, to znaczy tak, ich badanie związane z wkopywaniem się w ziemię, natomiast te warstwy są związane z działalnością człowieka. I to wszystko, co pozostawiamy po sobie, nie wiem, no, jakiś kapsel, pieniążek, garnek, bransoletka, cokolwiek, telefon teraz, czy butelka plastikowa, no to zostawiamy archeologom, którzy za 1000 lat będą się nad czymś zastanawiali.
14: A nieco więcej o archeologii Zamku Grodziec w kolejnej części naszej rozmowy. Błażej Stachewicz, do usłyszenia.

0: No i mamy na zegarach godzinę 9 w niedzielę 13 września. Ja nazywam się Antonina Wandesel, a to jest Radio SK2, czyli jedyne radio w Polsce, które gra wam 100% najlepszych polskich hitów. Więc koniecznie bądźcie z nami, obudźmy się razem w tę niedzielę. A w tej godzinie powiem wam też o bardzo nietypowych mistrzostwach świata w Polsce, które odbyły się w ten weekend. Więc zostańcie.
1: 100% polskich hitów. SK2.
0: I na początek ma nam krakowski spin, tak, żeby jeszcze się dobudzić.

Mateusz Dziółko w płomieniach w Radiu SK2 w niedzielny, już wiecie, już głową w poniedziałku, w niedzielny poranek. Mam nadzieję, że jakoś tak delikatnie się wybudzacie. No i teraz o pogodzie, bo to jest coś, co zawsze grzeje bardzo mocno wszystkich. To jest taki temat po prostu top, więc słuchajcie, no pogoda na niedzielę urządza nam troszeczkę taki podział Polski. Nad większością kraju niestety chmury i deszcz, ale jest też grupa szczęściarzy, żeby nie było. Podkarpackie, Lubelszczyzna i południe Świętokrzyskiego i Małopolska. Tam najwięcej słońca, no i możecie mieć taki piękny dzień bez parasola. Czyli jeżeli mieszkacie w tych regionach, no to ja wam bardzo gratuluję, bo pogoda was lubi. A reszta Polski, no możemy popatrzeć przez okno i pomyśleć, że u nas, no oczywiście, klasycznie jak to w Polsce. A co od poniedziałku? No, temperatury nadal całkiem przyjemne, ale no, jesienna aura coraz śmielej zagląda do kalendarza. No nie oszukujmy się, już za chwilę jesień. No więc lato, dziękujemy za współpracę. Była taka w tym roku średnia i chyba właśnie to lato opuściło naszą grupę na Messengerze. SK2. A już teraz u nas muzycznie emigranci na falochronie.

Ona jest symetryczno-liryczna, rano język się plącze. Miało być o nietypowych mistrzostwach, to będzie, bo słuchajcie, wyobraźcie sobie Pałac Kultury, Warszawa, a pod nim ptaki. Tylko że nie do końca takie prawdziwe, dlatego że pod pałacem, w Pałacu Kultury odbyły się trzecie mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. No i wiecie, brzmiało to niesamowicie. Uczestnicy ćwiczyli świergoty, pochukiwania i inne ptasie odgłosy. No i myślę sobie, że to bardzo ciekawe, jak ćwiczy się do takich mistrzostw. No bo co? Mówicie, kochanie, dzisiaj nie mogę rozmawiać, bo mam próbę bażanta. No i właśnie a propos bażanta, jeden z uczestników zapytał o popisowy numer i odpowiedział, że jego zeszłoroczny bażant. A w tym roku zwyciężyła Irena Rosiewicz, gratulujemy. I jak na razie zostaje przy swoim repertuarze. I jest mistrzynią Polski w naśladowaniu ptaków. Także serdecznie gratulujemy. Polecam wam zobaczyć to też w internecie, bo to mega ciekawe i bardzo zabawne. I w sumie bardzo fajne wydarzenie. I powiem wam, że zaczęłam próbować i może w przyszłym roku sama wystartuję. Kto wie?

0: To była długo wyczekiwana nowość od Artura Rojka, czyli Mira Fiori. A teraz o innym chłopaku. Słuchajcie, Maciej Musiał ma za sobą naprawdę mocny weekend. W Wenecji film Możliwa Miłość, którego jest producentem, zdobył Srebrnego Lwa, czyli drugą najważniejszą nagrodę festiwalu. No i powiem wam, że zaczyna robić się bardzo ciekawie, bo Maciek najpierw był aktorem, potem producentem, no a teraz jeszcze przywozi z Wenecji lwa. No a tak serio, no Srebrny Lew z Wenecji? Maciek, wielki szacun. Teraz tylko czekamy, aż odbierzesz telefon z Hollywoodu i nie będziesz nikogo znał. Oczywiście ogromne gratulacje, bo to naprawdę wielki sukces polskiego kina i jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. A muzycznie za moment u nas przeniesiemy się właśnie troszeczkę do Stanów. Daria Zawiałow i Fifi Hollywood. SK2.
1: Reklama. Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
2: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
3: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
4: I po reklamie.

0: W niedzielny poranek na kilka chwil przed godziną 10 zagraliśmy wam taki ładny duecik. Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny, Nie kłam, że kochasz mnie. Po godzinie 10 na start mocno wjeżdżamy dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie są rozbudzeni, Piersi i Bałkanica. Później Dawid Podsiadło, Lizer, Wiktoria Kida. Że będzie dużo dobrego, koniecznie zostańcie z nami. No bo jak niedzielę zaczynać, no to tylko z Radiem SK2.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Cześć moi drodzy, witam was gorąco w niedzielne przedpołudnie. Jeżeli szukacie jakiegoś pomysłu na spędzenie dzisiejszego dnia, na przykład w kinie, to już podpowiadam. O godzinie 14.50 czeka na was 100 dni Misja Zeus, familijna komedia. O 12.00 również możecie ją obejrzeć. Do tego Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. O 11.15 i o 17.00 premierowo Dokument.
0: Halo, halo, wstajemy, nie śpimy, w niedzielę bawimy się z Radiem SK2, Antonina Van Dessel i najlepsze polskie hity. Słuchajcie, budzimy się, bo nie ma co, trzeba jeszcze korzystać z tego weekendu i w tej godzinie oprócz najlepszych polskich hitów będzie o wyjątkowym święcie, więc słuchajcie uważnie, bo to święto wyjątkowo miłe dla wszystkich panów, także drodzy mężczyźni, słuchajcie, słuchajcie. I oprócz tego o finansach Krzysztofa Cugowskiego. No to co, zaczynamy?
11: 100% polskich hitów.
0: SK2. Jak mówiłam, będzie mocno na rozbudzenie się, Piersi i Bałkanica. No to jedziemy w niedzielny poranek.

O, już tak nie ciągle, na szczęście nie ciągle pada, ale u niektórych może deszcz pieniędzy pada i to akurat chyba nie takie złe. Bo Krzysztof Cugowski przyznał, że no nie wie ile ma pieniędzy, bo wszystkimi finansami i rachunkami zajmuje się jego żona. Czyli panowie, no zasada złota, że facet jest głową rodziny, ale żona szyją, sprawdza się idealnie. I powiem wam, że to bardzo dobry układ. On śpiewa, ona ogarnia, on robi koncerty, ona robi przelewy. No i ja bym w takim systemie chyba się odnalazła bez problemu. Najlepsze jest tylko to, że Krzysztof nawet nie musi sprawdzać salda. No bo po co sobie psuć humor? SK2. A teraz Wiktoria Kida i Księga Żywiołów.

polecieliśmy totalnym klasykiem Lady Punk, Tańcz, głupia, tańcz. A dzisiaj, 13 września, mamy naprawdę bardzo ważne święto. Słuchamy? Dzień całowania chłopaków w usta. Czyli panowie, jeśli od rana czujecie jakieś podejrzane zainteresowanie ze strony swoich dziewczyn, no to już wiecie, o co chodzi. To nie jest przypadek, to po prostu kalendarz bardzo dobrze działa. No a drogie panie, no cóż, dzisiaj podobno można wypada, a nawet trzeba. No a wy, panowie, nie pytajcie, dlaczego wasza dziewczyna jest dzisiaj wyjątkowo miła, po prostu korzystajcie, póki promocja trwa. No bo jutro, no jutro wracamy do normalnego życia, a całusy znowu będą na abonament. SK2. A teraz bardzo dobry numer pod te całusy. Zalia, tylko kochaj mnie. Pięknie.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Sylwia Grzeszczak, O nich, o tobie i zrobiło się tak bardzo romantycznie. Przypominam tylko, że dzisiaj dzień całowania chłopaków w usta, więc no idealna okazja, żeby swojego mężczyznę obudzić ładnie pocałunkiem, a wrzesień to też taki moment, kiedy nasz organizm wystawia nam rachunek za wakacje. No bo słońce, słona woda, późne chodzenie spać, jedzenie o różnych porach i też często niezdrowe jedzenie. No było pięknie, tylko teraz nasza skóra mówi: halo, czy ty pamiętasz w ogóle o mnie? Włosy często zaczynają się buntować, no a my najchętniej dalej funkcjonowalibyśmy w trybie urlopowym. Tylko że eksperci radzą, żeby przede wszystkim regenerować się, dużo spać i nawilżać skórę i włosy. Czyli dokładnie to, czego potrzebujemy, tylko najlepiej bez budzika o 6.30 jutro rano w poniedziałek.
1: SK2. Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. To będzie ostatnia reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: I po reklamie.

0: My zbliżamy się do godziny 11, a to były elektryczne gitary i ich killer. Po 11 na start, no słuchajcie, dla tych, którzy jeszcze żyją wspomnieniem sobotniej nocy i jeszcze trochę są w klubach, bardzo dobry numer. I dla tych, którzy jeszcze się nie obudzili, Golec u orkiestra, BDOS i Grumi, Górą Ty. Później troszeczkę będziemy się tonować z Edytą Bartosiewicz, ale później znowu przejdziemy do trochę szybszych rytmów. Także bądźcie z nami, no bo my tutaj w niedzielę serwujemy totalne różności, ale zawsze w 100% po polsku. Pamiętajcie o tym.
1: Reklama.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: I po reklamie.
0: I mamy to niedzielne przedpołudnie, godzina 11. Budzimy się dzisiaj razem, Radio SK2, Antonina Van Dessel, dzień dobry. I słuchajcie, w tej godzinie dużo najlepszych polskich hitów, ale oprócz tego o pingwinim disco, o drogim spocie reklamowym, który naprawdę był turbo drogi, a czy powinien być, no to już zostawię Wam do oceny. No i jeszcze ostatni gorący temat, a on pozostanie sekretem. Zaczynamy.

Virgin i szansa, a Polska miała szansę na super promocję, tylko wydaliśmy na to 7 milionów złotych na kampanię, która miała promować nasz kraj. No i niestety część spotów, duża część spotów została wygenerowana przez sztuczną inteligencję. No i tutaj pojawia się pytanie, czy my naprawdę wydaliśmy 7 milionów, żeby komputer powiedział światu, że Polska jest piękna? No i filmowiec komentuje, że to jest naprawdę coś strasznego, no bo wiecie, 7 milionów, no to ja za te 7 milionów oczekiwałabym przynajmniej, że komputer sam przejdzie, nakręci materiał i jeszcze zaparzy kawę ekipie. No a tutaj wygląda na to, że nawet Polska dostała wersję generuj za pomocą AI. No mi się to nie podoba. SK2. A co ja bym zrobiła za te 7 milionów? Czego ja bym nie zrobiła? Tak bym wypromowała Polskę, że fiu, fiu. A muzycznie teraz Krzysztof Zalewski, Miłość, Miłość. Na dzień całowania chłopaków w ustach? No idealnie.

Oskar Sims bez końca. Ja tak mogłabym do was mówić, bez końca. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Słuchajcie, 2 tygodnie bez telefonów w szkołach. No i mamy pierwszy poważny problem. Nikt nie wie, która jest godzina. No bo telefon był przecież zegarkiem, budzikiem, kalkulatorem, mapą, planem lekcji. No po prostu wszystkim... wszystkim w jednym, takim sekretariatem w kieszeni. No a teraz, no mamy przerwę, trzeba spojrzeć na zegar na ścianie. Tylko uwaga, no bo jeszcze chwila i uczniowie odkryją, że da się ze sobą rozmawiać bez wysyłania sobie rolek i wiadomości. No i tak, 2 tygodnie w szkole i wracamy do lat 90., które teraz królują w internecie, taki powrót do lat 90., więc no, szkoła jest bardzo modna. Tylko jeszcze niech ktoś przyniesie Discmana i wtedy to już będzie komplecik.

0: Znowu romantiko się zrobiło. Chłopcy z Placu Broni, kocham cię. A gdyby ktoś z was chciał mnie zapytać, po co pingwinom kula dyskotekowa, no bo taką właśnie zawieszono na wybiegu w Śląskim Zoo, no to odpowiadam, że pingwiny naprawdę podobno bardzo się nią interesują. No i powiem wam, że w końcu ktoś pomyślał o ich życiu towarzyskim. No bo ile można tylko pływać, chodzić, jeść i patrzeć na ludzi przez szybę? Teraz jeszcze tylko DJ Pingwin, światła, trochę muzyki, jakiś stroboskop i mamy pierwszy klub, w którym wszyscy są ubrani tak samo, na biało-czarno, bardzo elegancko. Nikt nie narzeka na temperaturę, a parkiet jest cały czas mokry. Pingwinie disco? Ja to kupuję w 100%.
1: SK2. Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie.

0: No taki piękny duet. Zagraliśmy wam na kilka chwil przed południem. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Po godzinie 12 Sylwia Grzeszczak, Feel Perfect. Ach, no już się rozmarzyłam, co to będą za hity. Pamiętajcie, 100% polskiej muzyki to tylko u nas w SC2. Więc co? Do usłyszenia za moment.
1: Reklama. I co, zapisałeś się już na studia?
2: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
1: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
2: Brzmi jak miejsce dla mnie.
3: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Cześć moi drodzy, witam was gorąco. Dzisiaj niedziela i 10. charytatywny bieg na Grzybową Górę. Przyjaciele dla Gabrysi i Mikołaja, czyli wszyscy, którzy chcą pomóc tej parze wyjątkowych dzieciaków, które jednak wymagają specjalnej opieki, wystarczy dzisiaj odwiedzić powiat lubiński. Tam w Koźlicach bieg na Grzybową Górę i masa innych atrakcji. Nie może was zabraknąć.
0: I mamy to punktualnie południe w niedzielę 13 września. W tej godzinie oprócz muzyki, no bo to rzecz jasna jest głównym punktem naszego spotkania, powiem wam o tym, jak prawidłowo wieszać papier toaletowy przodem czy tyłem. To jest pytanie, które nurtuje od lat wszystkich. A dodatkowo plotki od zespołu Ich Troje. Antonina Van Dessel, dzień dobry.
6: 100% polskich hitów.
0: A już teraz kołysanka dla nieznajomej.

0: cyrko i prywatny bal w Radiu SK2. I teraz mam temat, który może podzielić Polskę bardziej niż majonez na święta. Czyli papier toaletowy, przodem czy tyłem, jak go wieszać? I słuchajcie, okazuje się, że wynalazca papieru toaletowego miał na ten temat jasne zdanie. Uwaga, uwaga, rolka powinna wisieć tak, żeby papier rozwijał się od góry do przodu. Czyli po tylu latach wreszcie mamy odpowiedź. Teraz pozostaje najtrudniejsze pytanie. Jak przekonać do tego domownika, który od 15 lat wiesza rolkę odwrotnie i uważa, że to ty robisz to źle? Odpowiedzcie.
1: SK2.
0: A teraz piękny numer. Robert Gawliński, Sid i Nancy. Ale to jest ładne.

Piosenka dla wszystkich niedzielnych marzycieli, Beata i Rzeka Marzeń. Czytam nagłówek gazety. To już koniec? Taki tytuł, no może dzisiaj trochę przestraszyć fanów ich troje, ale słuchajcie spokojnie, bo Michał Wiśniewski nie zamierza kończyć zespołu. Chodzi o coś zupełnie innego, a już wszystkim ciśnienie pewnie się podniosło. W 2028 roku ich troje ma najprawdopodobniej wydać ostatnią płytę, a potem, no koncerty dalej będą, bo Michał mówi wprost, dopóki będzie miał siłę, będzie grał dla swoich fanów. I wiecie co? Przy ponad 300 piosenkach w repertuarze oni chyba mają materiał na koncerty, do emerytury, no i jeszcze trochę.

0: Sanach ITP ITD. To jest nowość od Sanach. I słuchajcie, trzeba troszkę tej piosence pomóc, jeżeli wam się podoba. Wbijajcie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i klikajcie, bo widzę, że tam jest gdzieś nisko Sanach, a to jest dobra piosenka i warto jej pomóc, żeby w przyszły piątek w notowaniu Gorącej Polskiej 20 po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka, no kto wie, może nawet była na podium, może miała nawet pierwsze miejsce. Tutaj wasze głosy mają naprawdę ogromne, ale to ogromne znaczenie, no bo wy decydujecie, co będzie tam na szczycie. Więc jeżeli Sanach wam się podoba, a chyba się podoba, no to warto klikać. Klik, klik, klik.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

0: Niedziela, na zegarach za moment godzina 13. To było ich troje, a wszystko to, bo Ciebie kocham. I tutaj płynnie przejdę, bo przypominam, dzisiaj dzień całowania chłopaków w usta. To tak a propos tej miłości. Po godzinie 13 antenę przejmuje Kasia Grodzka, która ma dla Was porcję polskich hitów. Kolejną dawkę. Kleo, Kasia Kowalska, Maciej Skiba. To tylko na początek, więc koniecznie zostańcie. Antonina van Dessel, wysyłam Wam niedzielne popołudniowe buziaki. Trzymajcie się i pa.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: I po reklamie.
6: Tu Radio SK 2, minęła godzina 13. Kasia Grodzka, dzień dobry w to niedzielne popołudnie. Przed nami godzina z pięknymi polskimi hitami, takimi ponadczasowymi, a to dlatego, że będzie m.in. wycieczka do lat 80., 90. Papa Dance. Ich usłyszycie już niebawem. Warto zostać z Radiem SK 2.

Pięknie, romantycznie się zrobiło. To za sprawą zespołu T-Love, I Love You. Gramy wam na antenie Radia SK2. U nas 100% polskiej muzyki i też sporo tej romantycznej, bo przed nami kolejny przedstawiciel tegoż właśnie gatunku muzyki romantiko. Maciej Skiba, chcę ciebie częściej już teraz w Radiu SK2.

takáto współpraca. Ostatnia nocka, Jugopolis i Maleńczuk na antenie Radia SK2. No właśnie, a propos tej nocy, zauważyliście pewnie, że coraz szybciej robi się ciemno. Idzie jesień, wiadomo, to trzeba gdzieś tam wziąć na klatę, zaakceptować, ale z najlepszymi polskimi hitami i po prostu 100% polskiej muzyki wam gramy po to, żeby nie odczuć tego aż tak bardzo. W tej godzinie, czyli jeszcze przed godziną 14, usłyszycie Annę Jurksztowicz, będzie też Edyta Bartosiewicz. Piękne lata 90.

0: to klubowa nowość Odliwki. 100% polskich hitów gramy Wam w Radiu SK2. Poza Tobą nic, to za nami. A przed nami, czyli jeszcze przed godziną 14, między innymi klasyk od pana Ryszarda Rynkowskiego. Taki klasyk, że aż się przejęzyczyłam. Będzie też Margaret, a także zespół Enej. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
2: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

0: To chyba ten utwór się puszcza, jak no już chcecie, żeby goście sobie poszli z imprezy. Szczęśliwej drogi już czas. Ryszard Rynkowski przemawia słowami gospodarzy. Można to tak też zrozumieć. Tu Radio SK2, zbliża się godzina 14, przed nami newsy.
1: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Cześć moi drodzy, witam was gorąco. Trwają dni Wałbrzycha i wrzesień jeleniogórski. Dzisiaj w Wałbrzychu, w Starej Kopalni, będziecie mogli usłyszeć Zalię, Warius, Manx i Kasię Stankiewicz, a także Zalewskiego. Impreza rusza o godzinie 16.30, natomiast o 17.15 pierwszy koncert, a w Jeleniej Górze Wonderland Asia. Festiwal światła już od przyszłego piątku. Na początek problem.
5: Jest 14. Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób, nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warsaw Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warsaw Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwa Małopolska Tour, czyli święto rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
6: Marek Kosicki. Ja jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
7: 3, 2, 1, start!
5: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
0: Mamy godzinę 14, tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry, przed nami kolejna godzina i 100% polskiej muzyki wam zagramy, to oczywiste, między innymi Cookies i Piersi, taki duet, będzie też nowość od Kuby i Kuby, czyli Chłopaki, warto zostać z Radiem SK2.

tu odpowiedzieć na tak zadane pytanie? Pani Sarsa ze swoją nowością na antenie Radia SK2 gramy wam 100% polskich hitów. No tak, odpowiedzią na to pytanie może być między innymi kłamstwo, czego oczywiście nie zalecam w żadnym wypadku, ale za to, jeżeli chodzi o temat piosenki, kłamstwo wydaje się być idealne. Chyba tak pomyślała Magda Fam. Już teraz kłamstwo na antenie Radia SK2.

La Luna, Księżyc, a może gramy wam na antenie Radia SK2. Księżycowe skojarzenia oczywiście jak najbardziej są poprawne, chociaż ostatnio Luna jest bardziej swojej fairy era, jak ona to nazywa, taka bardziej wróżkowa. W każdym razie wiadomo, że wyobraźni jej nie brakuje. Nie zabrakło jej też panom Kuba i Kuba i chłopaki wyobrazili sobie nowy singiel i go nagrali. Już teraz w Radiu SK2 przed nami.

0: wszystko jest wesoło. To zespół Perfect i absolutna klasyka polskiej sceny muzycznej. Najlepszą polską muzykę i jej 100% też gramy wam w Radiu SK2, a jeszcze przed godziną 15 usłyszycie m.in. Dawida Kwiatkowskiego. Będzie też zespół Demono. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
1: I dlatego wróciłeś na studia?
2: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
3: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
1: I po reklamie.

0: jak to mówią, niech się wstydzi ten, kto widzi, prawda? A ten, kto słyszy, niech się po prostu rozkoszują wspaniałą polską muzyką przed epoką wstydu. Zespół Various Monks i Kasia Stankiewicz. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, bo gramy wam po prostu 100% polskiej muzyki. To się nie zmieni po godzinie 15, przed nami newsy.
1: Jest 15, czas na newsy SK2, Paulina Horbatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
2: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
1: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskim w rejonie Mopo-Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
3: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
4: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
1: Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
0: Godzina 15. Niedziela. Co by tu robić? No już można się powolutku ruszać po tym obiedzie niedzielnym, który na pewno wszedł. Jest ku temu jak najbardziej okazja w tej godzinie, bo nieoficjalny hymn męskiego grania, taki drugi, tańczę od męskiego grania tegorocznej ekipy. To przed nami w Radiu SK2. Gramy wam 100% polskiej muzyki. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Piosenka, która jest żartobliwą odpowiedzią na styl pewnej grupy muzycznej znanej, polskiej i wielkiej, to możecie sobie sprawdzić. Zespół Hej i Teksański na antenie Radia SK2. Agnieszka Chylińska, kiedyś do ciebie wrócę, to już nieco bardziej współcześnie, bo prosto z lat 90. wskakujemy do współczesności. Tak wam gramy na antenie Radia SK2.

Jak ktoś jadł buraczki na ten cudowny niedzielny obiad, to właśnie teraz też pewnie ma takie Red Lips. Może bardziej w fiolet wpada. Red Lips to co nam było. Gramy wam na antenie Radia SK2 u nas. Oczywiście 100% polskich hitów. To się nie zmienia, bo gramy wam też absolutne klasyki, takie już teraz w Radiu SK2.

0: chodzenie cicho na paluszkach, żeby nie obudzić po niedzielnym obiedzie. Na paluszkach jak Prima Ballerina, dokładnie tak. Margaret i jej nowość, Prima Ballerina. Takie polskie hity gramy Wam w Radiu SK2, tylko 100% polskiej muzyki. Jeszcze przed godziną 16 będzie na przykład Myslowic, będzie też Wiktor Dyduła, czyli Wesoły Pan z Wąsem. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Pan Rembiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Coś magicznego jest to zdecydowanie w tym utworze, no szczególnie jeżeli jest to wykonywany w bardzo różnym anturażu, na przykład przez Dawida Podsiadło, który zaprosił na scenę Artura Rojka podczas swoich koncertów i właśnie długość dźwięku samotności wybrzmiewała na wielu stadionach. Naprawdę ceni się takie muzyczne momenty w życiu. Zespół Mysłowic gramy wam w Radiu SK2 tuż przed godziną 16. Pamiętajcie, że przed nami jeszcze newsy.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Cześć moi kochani, tu Błażej Stachewicz. Zapraszam Was na Wonderland, festiwal światła. Tym razem w klimatach azjatyckich. Wonderland Asia. To oczywiście mappingi, oświetlenie, lasery. A do tego koncerty w piątek. Problem w sobotę Zalia i Rogucki. A w niedzielę muzyka filmowa z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Dolnośląskiej. Będzie się działo. Musicie też być. Plac Piastowski już w przyszły weekend.
9: Jest 16. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 km od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał.
10: Nasz pociąg
9: jadący do Polski był trzykrotnie atakowany. Za trzecim razem, gdy uciekaliśmy w pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku.
10: Szokowana.
9: Powiedziała SC2 ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela w Małopolska Tour w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
11: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
9: A patronem imprezy było Radio SK.
12: Mamy godzinę 16:00, tutaj Radio SK 2 dla Was, 100% muzyki gramy i to się absolutnie nie zmienia. Kasia Grodzka, dzień dobry w to niedzielne popołudnie. Nowości mam dla Was w tej godzinie, będzie między innymi nowość od pana Bero. Będzie też Zalia, a także klasyk od załogi G, czyli od panów z hurtu oczywiście. Warto zostać z Radio SK 2.

0: Myślę, że to nie będzie kłamstwo, jeśli powiem, że rok 2026 zdecydowanie należy właśnie do niej. Zalia, Tylko kochaj mnie. To nowość na antenie Radia SK2. No właśnie, nowe single, nowy który, album, który się szykuje. To jak najbardziej nas czeka. No i jeszcze udział w męskim graniu wraz z Igorem Herbutem i Vito Bambino. Wielki, wielki sukces i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy od Zali. A przed nami już teraz wielki klasyk, Hurt i Załoga G w Radiu SK2.
1: Bywa, że nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Igo i Cud na antenie Radia SK2. 100% polskich hitów wam gramy, to się absolutnie nie zmienia. No i wśród tych 100% tych polskich hitów gramy wam też nowości. Bero, Wychowane w Polsce. Wspaniały kawałek, wspaniała nowa propozycja. Już teraz w Radiu SK2.

0: ten kawałek bardzo kojarzy mi się ze szkolnymi dyskotekami w podstawówce czy też w gimnazjum, bo pamiętam, że pod koniec takiej dyskoteki zawsze nauczyciele puszczali nam ten kawałek, no żeby po prostu dać znać, że koniec imprezki i frajna musi się zawijać do domu. Tak zostało mi to w pamięci. Elektryczne gitary i koniec, gramy wam w Radiu SK2. U nas tylko 100% najlepszych polskich hitów. Lady Punk, Kasia Cerekwicka, ich usłyszycie jeszcze przed godziną 17.
1: Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: I po reklamie.

0: mrozu. Wciela się w jesień i napada na nas. Muzycznie oczywiście tylko i absolutnie bez przemocy. Napad i mrozu. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się godzina 17, przed nami newsy, a po 17 mam dla was nowość od pana Oskara Cymsa. Będzie też piękny duet Roxy i Faust. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
6: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
7: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
0: Jest 17, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Właśnie powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
17: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
0: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
18: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze. Ta sceneria przypominała tak, jakbyśmy z jakiejś pożogi wojennej wracali.
0: A według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wieki pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopolna zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski. Mamy godzinę 17, tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. W tej godzinie mam dla was pewną nowość od Artura Rojka, która pozwoli nam się chociaż na chwilę przenieść do słonecznej Italii. Warto zrobić głośniej. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy wam najlepsze polskie hity.

Można się poruszać, zdecydowanie tak. Co mi panie dasz i zespół Bime, takie klasyki gramy wam w Radiu SK2, a to dlatego, że u nas tylko 100% polskich hitów. Teraz będzie pani Annuszka w anturażu od Krzysztofa Zalewskiego. Takie polskie hity wam gramy w Radiu SK2.

Ta piosenka kojarzy mi się z tym powiedzeniem, że jeżeli nie masz na kogoś liczyć, to licz po prostu na siebie. Więc skoro Robert Gawiński napisał już w zasadzie piosenki o wszystkim, to czemu miałby nie napisać o sobie samym? I właśnie tak ten kawałek gramy wam w Radiu SK2. U nas 100% polskich hitów, także tych klasycznych. Przed nami wielki klasyk od zespołu Manam.

0: Im częściej słucham Mirafiori od pana Artura Rojka, tym bardziej naprawdę mi się zaczyna podobać. Pięknie wchodzi, bo to jest trochę pieśń na pożegnanie lata, które już za nami. Mirafiori, czyli nowość na antenie Radia SK2 i znajdziemy ten kawałek oczywiście na nadchodzącym albumie pana Artura Rojka. Premiera 18 września. Już nie możemy się doczekać tej muzycznej uczty.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: I po reklamie.

0: Aż się zaczęłam zastanawiać, czy malinowy król ma koronę w kształcie malin, taką z takimi małymi kuleczkami. Być może, nie wiem. Pani Urszula na pewno sobie też to jakoś wymyśliła. Malinowy król, wielki klasyk na antenie Radia SK2 wam gramy. U nas 100% polskich hitów jak najbardziej. Zbliża się godzina 18, przed nami newsy.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
5: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
4: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: I po reklamie.
14: Jest 18, to są newsy Eskilwa, Paulina Horbatowska. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
15: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
14: A przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań 8. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest remis 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dzisiaj z Macedonią Północną.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot-dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
5: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mBank.pl/CyberRescue.
0: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Magazyn Lokalny.
1: Błażej Stachewicz, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny Magazyn Lokalny FSC 2, a wraz ze mną jest Władysław Jagiełło z Euroregionalnego Centrum Modelarskiego w Wieżowie Sudeckim. Dzień dobry Panie Władysławie,
2: witam serdecznie. Dzień dobry.
1: Spotykamy się przy okazji święta latawca, o tym za chwileczkę będziemy opowiadać. Która to już edycja?
2: To już będzie 13 edycja Święta Latawca. Które organizujemy.
1: Możemy wyjaśnić naszym słuchaczom, na czym ono polega, w jaki sposób świętujecie.
2: No się zaczynaliśmy jeszcze 13 lat temu, nawet 10 lat temu, to większość tych latawców uczestnicy budowali sami. To chodzi o to właśnie, żeby można było ocenić ich tę manualność i po prostu całą tą zaangażowanie w budowę tego latawca, bo liczy się estetyka, wykonanie i to jest właśnie oceniane przez sędziów, tak, przez jury. Natomiast teraz już coraz częściej są te kupne latawce, no też są bardzo ładne, no ale to jednak ani dzieci, ani młodzież, czy dorośli nawet nie wkładają w tego żadne tam zaangażowanie, tak? Tylko tyle, żeby umieli latać. Tak?
1: Mhm. Czyli formuła przez te 13 lat troszeczkę się uprościła.
2: Tak, tak. No się to poszło tyle, że mówię, my jeszcze staramy się, no się staramy, my nam, u nas na modelarni robimy oczywiście co roku latawce i płaskie, i skrzyniowe. I tak samo szkoły, które się do nas zwracają o warsztaty, też jeździmy na warsztaty i pomagamy im budować takie latawce.
1: To może zacznijmy jeszcze od genezy. Skąd wziął się taki pomysł? Kto na to wpadł i kto, jak wyglądały pierwsze zawody 13 lat temu?
2: To znaczy się tu jeszcze w latach 60., 70. to było bardzo, bardzo prężne te zawody świętolatawce. To jest od kilkudziesięciu lat się dzieje tu na naszej tutaj terenie. Większość się działo to właśnie na lotnisku w Jeleniej Górze, bo tu były te modelarnie. No później na kilka lat to, że tak powiem, zamarło i odkąd my założyliśmy to nasze stowarzyszenie Euroregionalne Centrum Modelarskie, w przyszłym roku będziemy już mieli mały jubileusz 15 lat, także od tego czasu zaczęliśmy z powrotem wracać do tych takich podstawowych imprez, które były organizowane od zawsze, można powiedzieć, od powojennych czasów u nas tu w naszym regionie, czyli Święto Latawca, tak samo jak i te młodzi modelarze, lotnicy na start, to znowu z tymi pospolitymi jaskółkami, tak, czy fregaty. Mm-hmm. I my staramy się do tego wrócić, znaczy wróciliśmy i staramy się cały czas to pielęgnować, żeby jednak te takie działania modelarskie były.
1: Czy ta formuła się trochę zmieniała, troszeczkę się uprościła, czyli z takich zawodów opartych na tym, żeby stworzyć latawiec, a potem nim wystartować, no wystarczy często po prostu przyjechać do Was z latawcem, tak?
2: Tak, bo to jeżeli ktoś, tu jest taki apel w zasadzie do szkół, tak, bo chcielibyśmy zrobić taką rywalizację nawet międzyszkolną, jeżeli chodzi o te latawce. I mówię, jeżeli jest taka potrzeba, no to od nas tam instruktorzy możemy na jakieś warsztaty się umówić, pomóc zbudować takie latawce, bo to jednak zawsze inaczej jest, można to możliwość ocenić, tak? Zaangażowanie, tak jak mówiłem, tu poszczególnego ucznia tam, czy uczestnika tych naszego święta, nie? No a z kupnią to już jest różnie, nie?
1: Mhm. A w poprzednich edycjach, w 12, jeszcze byli też twórcy latawców, czy już
2: tak,
1: raczej?
2: Nie, byli mhm. też. Byli z latawcami skrzyniowymi, byli z płaskimi, bo przyjeżdżają do nas już tego od zawsze praktycznie tutaj koledzy z Bielawy, z Dzierżoniowa, to oni zawsze przyjeżdżają z Wrocławia i tam z koło Leśnicy tak samo. Także oni już od kilku ładnych lat nas tutaj wspomagają, nie? Uczestniczą.
1: Czyli ta formuła może nie tyle się całkowicie zmieniła, co się rozszerzyła, bo też amatorzy, osoby, które na przykład nie potrafią takiego latawca zbudować, mogą bawić się razem z wami.
2: No tak, bo mamy już i w tamtym roku, i dwa lata wcześniej było już kilka tych kupnych latawców, fantastyczne, były naprawdę bardzo ładne, wielkie te latawce i było kolorowe, takie barwne, ale było na co popatrzeć. Było tak około 60 latawców, też było na co popatrzeć.
1: Mhm. A powiedzmy jeszcze, czy Święto Latawca to są zawody, czy to jest spotkanie, czy to są warsztaty? Jak opisać tę imprezę?
2: No to znaczy, to są warsztaty i to jest takie spotkanie miłośników latawców, tak? No oczywiście będziemy mieli nagrody, będziemy oceniali przede wszystkim będziemy oceniali te latawce, które są samodzielnie wykonane, tak? Bo będziemy, tak mówiłem, oceniać te zaangażowanie, tam będzie wykonanie, estetyka, będziemy oceniać właśnie to, bo to trzeba jednak wyróżnić tych, co sami robią, no i tych, co mają kupne. Oczywiście nagrody będziemy przydzielać i dla drugich tak samo, nie? Tylko już na innej zasadzie.
1: My chyba coraz mniej robimy sami rzeczy, coraz więcej rzeczy można bardzo niedrogo kupić, ale jednak dużo frajdy jest w takim tworzeniu latawca, który potem unosi się w powietrzu. Czy to jest trudne zadanie? Co jest potrzebne, żeby zrobić latawiec?
2: Do tego jest przede wszystkim dobre tam jakieś rozeznanie, kto co, jakie ma tam możliwości manualne, tak? Kto co umie. Potrzebne są listewki, troszkę tratwy, sznurka, można papier, można delikatną folię tak samo zastosować do tego i to wszystko, troszkę kleju. Także tutaj nie ma skomplikowanego dużo materiałów, tak? Tylko żeby troszkę mieć pomysła takiego, no i oczywiście zrobić tak, żeby mogło to latać. Nie?
1: Oczywiście, to najprostszy latawiec, ale podczas święta latawca też pojawiają się latawce, tak jak pan wspomniał, skrzyniowe, a tutaj to są już konstrukcje dużo bardziej skomplikowane.
2: Tak, tam jest więcej, dużo więcej pracy, jeżeli chodzi o latawce skrzyniowe, natomiast jeżeli chodzi o latanie, to są prostsze do latania znowu, bo tam jest prościej, żeby uniósł ten latawiec i jego lepiej jest sterować u góry niż taki płaski, bo jeżeli płaski jest źle, te cięciwy są połączone i ma złą tą równowagę, więc ciężko się steruje takim.
1: Takim prostym latawcem.
2: Prostym tym, tak, a skrzyniowym jest prościej jednak.
1: Z jednej strony szybowce, to jest chyba jeden z tych takich najmocniejszych punktów, jeżeli chodzi o Euroregionalne Centrum Modelarskie. Z drugiej strony latawce, czy te dwie dziedziny się łączą, czy latawce są dobrym punktem wyjścia do nieco takiej bardziej zaawansowanej podniebnej zabawy?
2: To znaczy właśnie, że nie. Bardziej zaawansowane to są szybowce, jeśli mogę to powiedzieć. Natomiast latawce to jest do takiej zabawy rodzinnej nawet, tak? Bo to jest fantastyczna zabawa dla całej rodziny, która tam przyjdzie, bo oprócz tych latawców mamy dodatkowe też takie imprezy, które będą towarzyszyć temu świętu. Natomiast tutaj chcemy jeszcze oprócz tych latawców, to już mamy od 5 lat, robimy również takie mikołajowe spotkania z balonami, gdzie balony też sami robimy. Nie? Mhm. To mamy takie właśnie, żeby sami mogli uczestnicy w tym uczestniczyć, tak samo począwszy od tych szybowców, co zaczęliśmy robić, teraz właśnie latawce, no i balony. Także, żeby troszkę tutaj manualnie dzieci i młodzież tak samo mogła uczestniczyć w tym.
1: Czyli tak, zapraszamy wszystkich chętnych jeleniogórzan i nie tylko, wszystkich mieszkańców naszego regionu. Gorąco zapraszamy też do współpracy szkoły. Tutaj,
2: oczywiście,
1: jeżeli słuchają nas nauczyciele, to warto. Z kim się kontaktować?
2: To znaczy tutaj u nas w Centrum Modelarskim, tutaj do mnie są namiary, tak samo mamy zajęcia co czwartek w Centrum Modelarskim, tam w Wieżowie Sudeckim. Namiary są na naszym Facebooku, także można się, modelarnia Jerzyk Sudecki, także można tam z nami się skontaktować, ewentualnie umówić się na warsztaty, nie?
1: I jeszcze troszeczkę czasu jest, tak więc gorąco zapraszamy. Wspomniał pan o modelarzach z Bielawy, którzy będą podczas święta latawca, ale to pewnie nie tylko oni. Ilu takich pewnych gości, którzy przyjeżdżają z innych klubów modelarskich w naszym regionie na Dolnym Śląsku?
2: Średnio to jest tam między 12-15 osób tak przyjeżdża, nie? Tak co roku tak właśnie przyjeżdża. No w tym roku postaramy się bardziej to jeszcze właśnie, dlatego zaczęliśmy wcześniej nagłaśniać, żeby więcej tych zachęcić, tych chętnych do udziału w tym święcie, ponieważ mówię, będziemy mieli dodatkowe atrakcje, takie będziemy oglądać dzieci czy młodzież, będą mieli okazję tam wsiąść do prawdziwego samolotu, do prawdziwego szybowca. Inne takie atrakcje będziemy tam szykować, jak konkurs plastyczny dla najmłodszych dzieciaczków. Wszystko z nagrodami oczywiście. Także mówię, myślę, że to będzie taka fantastyczna zabawa.
1: Będzie się sporo działo. Z jednej strony można wziąć udział czynny, przyjechać z własnym latawcem, stworzyć ten latawiec. Czy będą też warsztaty tworzenia latawców?
2: Tak, będziemy mieli na miejscu warsztaty takie budowy latawców, ale zrobimy również takie warsztaty dla tych, którzy no nie bardzo im się podobają latawce, więc będziemy mieli możliwość też budować warsztaty, szybowczyki, żeby mogli też tam dzieci sobie pobudować. Aha. Może będzie dużo takich dodatkowych atrakcji. Gwarantujemy fantastyczną zabawę.
1: Gdzie możemy znaleźć szczegóły?
2: Szczegóły będą już za kilka dni na naszej stronie, na modelarni Jerzy Studecki na Facebooku. Tam już szczegóły będą, co będzie w programie tam w tym danym dniu.
1: Koniec, zaprośmy wszystkich jeszcze raz. O której godzinie? Góra Szybowcowa, jak co roku. Kiedy i o której godzinie?
2: To będzie 10 października, godzina 11 na Górze Szybowcowej. Rozpoczynamy oficjalnie fantastyczne święto latawca. Zabawa dla całej rodziny i nie tylko.
1: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Będzie to 13. edycja tego wyjątkowego święta. A dzisiaj Państwa i moim gościem był Władysław Jagiełło z Euroregionalnego Centrum Modelarskiego w Jeżowie Sudeckim. Bardzo serdecznie Panu dziękuję za rozmowę.
2: Ja również dziękuję i zapraszam.
1: A teraz czas na kolejny temat. W całej Polsce trwa wielkie testowanie. Czy potrafimy korzystać z internetu, ze sztucznej inteligencji i smartfonów? Tak, aby wspierały nas w rozwiązywaniu codziennych problemów. Jak młodzież radzi sobie z technologią, to sprawdza IT Fitness Test, który zawitał również do Jeleniej Góry.
3: Michał Kanownik, prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska. IT Fitness Test to test praktycznych umiejętności cyfrowych, które od już 5 lat w Polsce realizujemy. Sprawdza, na ile młode pokolenie w Polsce potrafi w sposób bardzo praktyczny, efektywny wykorzystywać swoją wiedzę cyfrową do obsługi aplikacji, narzędzi cyfrowych niezbędnych zarówno w procesie edukacji, jak i w życiu codziennym.
4: I jak to wychodzi? No bo to nie jest pierwszy test w Polsce. Dzisiaj zawitaliście do Jeleniej Góry, o czym jeszcze za chwileczkę będziemy rozmawiać. Pytanie, jakie wnioski, bo te testy też już od wielu lat trwają.
3: Tak, już z całą pewnością w ostatnim roku mieliśmy spektakularny wzrost średniego wyniku w skali Polski, szczególnie w klasach szkół średnich. Natomiast generalnie możemy pochwalić polskich uczniów za bardzo wysokie wyniki rok do roku w zakresie cyberbezpieczeństwa. Tutaj poziom świadomości, wiedzy, świadomości, jak zachowywać się w przypadku zagrożeń, jest bardzo wysoka. Jest liderami w regionie zarówno w do Czechów, jak i Słowaków, jak i Węgrów. Natomiast niezmiennie polscy uczniowie słabo wypadają w dwóch kategoriach. Pierwsza jest dla mnie zaskoczeniem zupełnym, czyli media społecznościowe. Tu się okazuje, że jeśli chodzi o scrollowanie tylko mediów, to jesteśmy super, ale kiedy trzeba znaleźć użytkownika, zweryfikować, co on publikuje, znaleźć konkretny content w tych sieci, to polscy uczniowie mają już problem, czyli ta wiedza nie jest efektywna, nie potrafią w pełni wykorzystać potencjału, który technologia cyfrowa daje. I druga kategoria pytań, która dla mnie jest szczególnie martwiąca, gdzie polscy uczniowie słabo wypadają, szczególnie w szkołach średnich, to jest obsługa cyfrowych narzędzi biurowych. I to jest faktycznie coś, co niepokojące jest, gdyż młody człowiek z szkoły średniej wychodzi za chwilę na ten cyfrowy rynek pracy i niestety okazuje się, że nie do końca potrafi obsługiwać te niezbędne dzisiaj w zawodowym życiu cyfrowe narzędzia biurowe. Natomiast widzimy, że polscy uczniowie robią duże postępy, coraz więcej uczniów chętnie przystępuje do testu rok do roku, więc nie boją się tej weryfikacji swojej wiedzy, mają świadomość potrzeby sprawdzenia, gdzie są i na szczęście wyniki rok do roku idą do góry. Mam nadzieję, że to się utrzyma w roku obecnym i będziemy mogli powiedzieć, że z każdym rokiem mamy coraz bardziej świadome i lepiej przygotowane do życia w cyfrowym, dorosłym życiu młode pokolenie. Test trwa około 45 minut, czyli godzina lekcyjna. Składa się 4 kategorii pytań: internet, właśnie cyberbezpieczeństwo, narzędzia biurowe oraz media społecznościowe. To, co charakterystyczne, uczniowie muszą ściągać. Znaczy w ramach testu muszą używać smartfona, laptopa, wyszukiwarek internetowych, mediów. Mogą korzystać absolutnie ze wszystkiego, co tylko do głowy im przyjdzie, żeby test rozwiązać. Testu nie da się rozwiązać głową. Trzeba używać cyfrowych do tego narzędzi. Jeżeli ktoś chce używać jednych z narzędzi AI-owych, również wolno. Co więcej, w tym roku po raz pierwszy kilka pytań jest tak sformułowanych, że łatwiej i szybciej test rozwiążemy narzędziem AI-owym niż standardowymi narzędziami cyfrowymi. Po teście każdy otrzymuje imienny certyfikat ze swoim wynikiem, a dzisiaj w związku z inauguracją w Jeleniej Górze najlepszy uczeń dostał również nagrodę. Test jest dedykowany dla szkół podstawowych klas 6-8 oraz pełnego spektrum szkół średnich. Każdy może w dowolnym momencie test wykonać. Test jest absolutnie bezpłatny, wymaga tylko bardzo prostego logowania, żebyśmy wiedzieli, kto jest kim przy wynikach. Natomiast natomiast do końca października każdy może test wykonać. Zachęcam również nauczycieli do testowania siebie i sprawdzenia swojego wiedzy. Możemy zachować anonimowość, nie musimy chwalić się swoim wynikiem. Natomiast zachęcam, żeby jak najwięcej uczniów, nauczycieli z Jeleniej Góry test wypełniło.
1: O teście opowiadał Michał Kanownik, prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska, a wy możecie znaleźć pytania pod adresem itfitness.eu. Błażej Stachewicz, do usłyszenia.
0: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, zapraszam. Od dwóch dekad przenoszą historię Jeleniej Góry do internetu. Pracownicy Książnicy Karkonoskiej nieustannie powiększają jeleniogórską bibliotekę cyfrową. Obecnie to prawie 50 tysięcy zbiorów, z których korzystają czytelnicy, nawet z Oxfordu. A przy okazji 20-lecia JBC rozmawiam z dyrektorem biblioteki Piotrem Iwańcem.
5: I 20 lat jeleniogórskiej biblioteki cyfrowej. Wyjaśnijmy może na początek, po co ta biblioteka w ogóle staje się cyfrowa.
6: Proszę Państwa, biblioteka cyfrowa jest oczywistą odpowiedzią na faktyczne sygnały płynące ze społeczności dzisiaj, czyli tak naprawdę cyfryzacja i digitalizacja. Biblioteka cyfrowa w Jeleniej Górze to nic innego jak miejsce, w którym w katalogach mieszczą się zdigitalizowane zbiory, te, które mamy ogólnie dostępne, jeżeli chodzi o formę klasyczną, czyli formę papierową, ale też wszystkie materiały dotyczące miasta, regionu i dalej, które z punktu widzenia czytelniczego i zbiorów bibliotecznych są po pierwsze pożądane, po drugie atrakcyjne, a po trzecie odpowiadają tożsamości miasta i regionu i historii z miastem i z regionem związanym. Proszę Państwa, dziś wiemy, że jeżeli chodzi o dostęp do informacji cyfrowej, dostęp do informacji via internet, via źródła elektroniczne, no to jest to kluczowe dla dzisiejszego odbiorcy, czytelnika, zwłaszcza tego, który jest, powiedziałbym, w wieku milenialsowym, 40+, czy tego, który się na stałe porusza w takiej sferze internetowej, czyli czytelnik jeszcze młodszy. Proszę Państwa, nasza biblioteka cyfrowa jest ogromna, a nasza biblioteka cyfrowa zawiera źródła obrazkowe, tekstowe, przetłumaczone na języki obce. Nasza biblioteka cyfrowa cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno jeżeli chodzi o miasto, region, jak i całą Polskę, bo przecież wejść można z każdego zakątku kraju, ale także Europę. Ot mieliśmy choćby kilka wejść z Oxfordu, więc to jest niebywałe osiągnięcie, jeżeli chodzi o naszą bibliotekę, tutaj właśnie cyfrową, dostępną w zasobach Książnicy Karkonoskiej. Ze wszechmiar dzisiaj biblioteką cyfrową zajmuje się pani Dorota Kacprzak. Jest to obecny kierownik biblioteki cyfrowej. Źródła są doposażane na bieżąco, aktualizowane stale, we współpracy ze środowiskiem lokalnym. Wszystkie materiały tak naprawdę, które mają być zdigitalizowane na bieżąco, trafiają właśnie w zasoby biblioteki cyfrowej. I tak jak powiedziałem, jest to znakomity odpowiednik, znakomite uzupełnienie tego, co w bibliotece jest fundamentalne, czyli dostęp do literatury w formie klasycznej.
5: Co trafia do biblioteki cyfrowej tutaj, z tych jeleniogórskich zbiorów? No bo nie przenosicie książek, przenosicie roczniki, przenosicie archiwa. Co możemy tam znaleźć? Zdjęcia.
6: Tak jak pan redaktor powiedział, przenosimy archiwa, przenosimy zdjęcia, przenosimy roczniki, przenosimy materiały od choćby takie jak pocztówki, jeżeli chodzi o miasto i region. Przenosimy wszystkie wydarzenia związane z regionem, czyli jeżeli mamy plakaty, które na przykład są zapowiedzią września jeleniogórskiego, to oczywiście wszystkie w tej bazie Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej Państwo znajdziecie. Przenosimy lokalną prasę, przenosimy czasopisy,

0: My je często składamy, my je często łamiemy. Proszę Państwa, także zwłaszcza jeżeli chodzi o taką literaturę użytkową, popularno-naukową, taką literaturę Państwo u nas znajdziecie i tak, są to wydawnictwa najnowsze, ale też wydawnictwa starsze, by też nie powiedzieć najstarsze. Biblioteka cały czas winna kultywować tradycję, jaką jest literatura w swojej klasycznej postaci i to się nigdy nie zmieni. Cieszy dzisiaj, że czytelnictwo rośnie w siłę, że książka znowu staje się takim produktem, który jest popularny i do którego, czy po który bardzo chętnie sięgają przedstawiciele różnych społeczności. Natomiast, żeby biblioteka miała się dobrze, musi tak naprawdę iść z duchem czasu. Stąd cyfryzacja, która w żadnym razie w bibliotece nie kradnie tożsamości takiemu pisarstwu klasycznemu, czy też prasie klasycznej, ale po prostu ją wzbogaca, wzmacnia i jest takim obszarem, z którego chętnie korzystają, zwłaszcza, tak jak powiedziałem, młodsi czytelnicy. Biblioteka musi dzisiaj oferować czytelnikowi, czy też po prostu beneficjentowi, bo nie każdy musi tu przychodzić, żeby czytać książki, całą gamę usług włożonych między regały biblioteczne. To znaczy warsztatów, spotkań autorskich, spotkań o charakterze interakcyjno-integracyjnym dla różnych środowisk i grup czytelniczych. Młodych, starszych, dojrzałych, malutkich, czyli biblioteka dziecięco-młodzieżowa, wypożyczalnia, która jest dostępna każdemu, dział regionalny z czytelnią, w którym odbywają się różnego rodzaju zajęcia właśnie aktywizujące, od choćby gang włóczy kija, który polega na tym, że nikt się tu nie włóczy, tylko na włóczce pracują sobie seniorzy i robią sobie różne naprawdę spektakularne, powiedziałbym, twory właśnie z tej włóczki, kooperując z naszymi bibliotekarzami. Proszę Państwa, Zakamar, który my powołaliśmy do życia, czyli miejsce, przestrzeń typowo stworzona dla młodzieży, coś na kształt takiej wyjątkowej, jedynej w swoim rodzaju przestrzeni warsztatowo-świetlicowej, gdzie przychodzą nauczyciele, tutorzy, coachowie, szkolą młodzież, rozmawiają z nimi o najbardziej palących problemach, gdzie są dodatkowe zajęcia, gdzie można się uczyć zasad grywalizacji i fair play, od choćby na konsolach, gdzie mamy dostępne wspaniałe komputery, potężne maszyny, gdzie młodzież uczy się tworzenia CV-ków, resume, zdjęć, obróbki tychże. Mamy drukarki 3D, gdzie mogą sobie drukować różnego rodzaju, od choćby figurki do gier planszowych, z których na co dzień korzystają, etc., etc. Proszę Państwa, trzecie miejsce w przestrzeni publicznej, jak nawoływał Ray Oldenburg, miejsce, które łączy ze sobą edukację, kulturę, propaguje czytelnictwo najróżniejszymi formami, aktywizację społeczną i integrację środowiskową.
1: Dobry, Dorota Kacprzak, kierownik działu Biblioteki Cyfrowej i Digitalizacji Zbiorów Książnicy Karkonoskiej. Blisko 47 tysięcy zbiorów w tej chwili.
2: A wszystko zaczęło się tutaj w bibliotece od takiej, można powiedzieć, oddolnej, prywatnej, drobnej inicjatywy bibliotekarzy, którzy chyba połączyli troszeczkę te dwa światy, świat komputerów, jeszcze takiego troszeczkę raczkującego, myślę, wtedy internetu i książek. A potem tytaniczna praca i po 20 latach spotykamy się, aby podsumować te 20 lat od właśnie tego momentu, kiedy w Jeleniej Górze zaczęła rodzić się biblioteka cyfrowa.
1: Tak, początki sięgają jeszcze dalej niż 20 lat, bo to był wrzesień 2005 roku. Pomysłodawcą był prezydent, ówczesny nasz dyrektor Marcin Zawiła. Powołał komisję w składzie Marcin Zawiła, Joanna Broniarczyk, Kamila Wilk i ja. I do naszych zadań należało opracowanie, jak mają wyglądać, bo to się zaczęło od biogramów, czyli od słownika biograficznego ziemi jeleniogórskiej.
2: Czyli zaczęło się od ludzi, od ich historii.
1: Tak, zaczęło się od ludzi, bo materiałów o architekturze, kulturze, geografii mieliśmy, ale brakowało czegoś, co by skupiło wszystkie osoby związane z ziemią jeleniogórską. I po jedynym, oczywiście najważniejszą rzeczą było to, że to są osoby już nieżyjące. W swoich zbiorach mamy czasopisma, artykuły naszych regionalistów i historyków, mamy fotografie dokumentujące życie Jeleniej Góry i okolic, mamy filmy ze zbiorów Jeleniogórskiego Centrum Kultury i pana Dygdałowicza. Mamy malarstwo, ikonografię, zbiory z muzeum, tłumaczenie.

0: tłumaczenia, transkrypcje. No, myślę, że wszystko u nas Państwo interesujące dla siebie znajdą.
1: Czyli w przeciwności do książek, które często są takie same i dostępne na całym świecie, czy w całym kraju, to jednak te zbiory biblioteki cyfrowej są bardzo mocno powiązane tutaj z Jelenią Górą, z naszym regionem.
0: Tak jak nasza nazwa wskazuje, Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa to jest nasza regionalna biblioteka cyfrowa.
1: To też próba takiego ochronienia przed zniszczeniem, zapomnieniem, no bo często są to bardzo kruche materiały, albo materiały na jakichś kasetach, płytach, tak jak u pana Dygdałowicza, którego pani wspomniała, albo chociażby gazety, które zmieniają kolor, zaczynają jednak z czasem troszeczkę się kruszyć.
0: Tak, oczywiście ratujemy, digitalizując czasopisma, książki, dokumenty, ratujemy je przed zniszczeniem i dajemy im takie drugie życie, pozwalamy im żyć w internecie, w naszej bibliotece cyfrowej.
1: Czy digitalizacja trwa nieustannie?
0: Tak, to jest proces, który trwa cały czas.
1: Tytaniczna praca, ciężko to chyba przeliczyć na godziny, to trzeba przeliczać już na lata.
0: To przeliczamy na lata, na projekty zrealizowane, na ogrom osób zaangażowanych, instytucji zaangażowanych w naszą pracę, które z nami tutaj zawiązywały partnerstwa, żeby swoje zbiory również tutaj móc udostępniać.
1: Biblioteka cyfrowa to jest też takie otwarcie budynku na cały świat, wypłynięcie na ogromne oceany internetu, z których już teraz praktycznie każdy może łowić informacje związane z naszym miastem.
0: Tak, mamy czytelników na całym świecie i co nas bardzo cieszy, mamy niesamowite ilości wejść na naszą stronę i to co jest dla nas istotne, to osoby, które z nami współpracują, osoby, które korzystają i to, co możemy w naszej bibliotece cyfrowej zamieścić.
1: Czy możemy powiedzieć, jakie są najpopularniejsze rekordy biblioteki? O co najczęściej czytelnicy starają się zapytać przez przeglądarkę?
0: W tej chwili najbogatszym zbiorem jest kolekcja czasopism. Jest bardzo często odwiedzana. A to, od czego się zaczęło, czyli słownik biograficzny, to mogę na tę chwilę powiedzieć, że ponad 200 tysięcy odsłon ma biogram pani Małgorzaty Sarzyńskiej, napisany przez Janinę Hopgarską. Myślę, że nie będziemy rzadziej korzystać z książki tradycyjnej, bo biblioteka cyfrowa nie zastępuje tego miejsca, tylko poszerza swoje zasięgi i horyzonty w stronę niedostępnych dla szarego czytelnika materiału.
1: A teraz przechodzimy do materiału Kamila Warzochy. Będzie o PESEL-ach, które naprawdę warto zastrzegać, a nawiązujemy do cyberataku na system do obsługi gabinetów i przychodni, który mocno wystraszył Polaków. Wtedy na samym Dolnym Śląsku wyciekły dane blisko 12 tysięcy placówek. A o ochronie danych mówi Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2: Jeżeli chodzi o obywateli, oczywiście, że zastrzeżenie numeru PESEL to jest jeden z kroków. To jest najlepsze dzisiaj dostępne w Polsce rozwiązanie, które chroni przed zaciągnięciem zobowiązań, na przykład podpisaniem aktu notarialnego. Nie da się tego zrobić, jeżeli ten numer PESEL jest zastrzeżony. Nie da się nawet zrobić większego przelewu w banku. Natomiast można ten numer na czas operacji bardzo łatwo ostrzeżenie znieść, nawet tylko na kilka minut. Natomiast oczywiście trudniej jest w przypadku obywateli, którzy nie korzystają z internetu, nie korzystają z mObywatela czy bankowości elektronicznej i zdaję sobie sprawę, że to jest dla nich kłopot. Natomiast niezależnie od zastrzeżenia numeru PESEL, trzeba wykazywać tą ostrożność, to znaczy nie dać się, mówiąc krótko, namówić na jakieś dodatkowe usługi, jeżeli ktoś zna nasze dane zdrowotne. Powinniśmy wykazywać dużą czujność, ale to są ogólne zasady higieny, natomiast teraz te dane, one nie krążą nigdzie w internecie, to potwierdza zarówno firma, zarówno służby, także Ministerstwo Cyfryzacji. Natomiast póki przestępcy nie są znani, oczywiście losy tych danych też znany nie jest. W przekonaniu administratorów, że trzeba inwestować w zabezpieczenie. Ja wiem, że to kosztuje i często słyszę, jeżeli od jednostek medycznych, że naszym zadaniem jest leczenie ludzi, a nie ochrona danych osobowych, ale widać, że nie ma jednego bez drugiego, tak? Nie można dzisiaj leczyć pacjentów, jeżeli nie chroni się danych osobowych, bo tak jeden z krakowskich szpitali, szpitalu MSWiA, atak typu ransomware spowodował zaszyfrowanie danych i szpital przez kilka dni nie miał dostępu do danych pacjentów. Jeżeli są badania wszystkie w systemie informatycznym, wszystkie informacje, no to wstrzymuje się proces także leczenia, tak? Ja już miałem okazję parę razy na ten temat mówić. Jesteśmy krajem, który rzeczywiście jest poddany wojnie hybrydowej. Ataki na Polskę są jednym z najwyższych, jeżeli chodzi o świat. Jest bardzo dużo także tych incydentów. W dużej mierze systemy publiczne się przed tym chronią, ale uważam, że jeżeli nie zaczniemy inwestować nie milionów, wręcz miliardów złotych w bezpieczeństwo informatyczne, to prędzej później do jakiegoś przełamania jeszcze bardziej poważnego może dojść. No.
1: A to już kwestia nie tylko naszej prywatności, ale także naszego bezpieczeństwa. Jako państwa albo jako społeczeństwa. Dziękuję za uwagę. Błażej Stachewicz.
3: Magazyn lokalny.
4: Przy mikrofonie Maciej Żółkiewicz. Teatr można zrobić z wszystkiego. Można zaanimować serwetkę, zabawkę i dobrze się przy tym bawić. Mówi Waldemar Wolański, reżyser i autor muzyki do przedstawienia Krawiec Pan Niteczka. Spektakl wszedł już na afisz i grany jest w Zdrojowym Teatrze Animacji. Mieliśmy przyjemność porozmawiać z jego autorami.
5: Joanna Hruk, scenograf.
6: I jak wygląda ta scenografia? Gdyby można było troszeczkę zdradzić, ale też nie zaspoilerować, bardziej zachęcić do tego przyjścia do nas.
5: Scenografia jakby rodzi się na oczach widza w niektórych momentach i jakby ma zachęcić do tego, żeby zgadywać, co w pracowni krawieckiej może się przydać w takiej długiej podróży krawca przez różne jego przygody. Natomiast tak w warstwie plastycznej jest to po prostu, są to parawany obszyte patchworkami. Bardzo kolorowe, każda kraina ma swoją kolorystykę. Natomiast przede wszystkim chciałam tutaj powiedzieć, że pracownie są absolutnie cudowne, zrobiły przepiękne patchworki, jestem zachwycona. Mam nadzieję, że widzom też się będzie podobało.
6: Krainy?
5: No bo krawiec podróżuje, jest to tak naprawdę bajka drogi, w związku z czym podróżuje i na swojej drodze napotyka różne magiczne czasami miejsca, w związku z czym czym innym jest Łąka, czym innym jest miasteczko Trajda-Rajda i jeszcze inne dom, w którym mieszkają diabły, więc to są takie właśnie różne miejsca, w których pojawia się nasz bohater.
7: Diana Jonkisz, aktorka Zdrojowego Teatru Animacji.
6: Jest pani księżniczką, a w którym momencie się pani pojawia?
7: No, księżniczki w takich bajkach najczęściej pojawiają się gdzieś tam na samym koniuszku, bo są taką słodką wisienką na torcie. Ale konstrukcja tego spektaklu jest taka, że zastajemy pewien zakład krawiecki, który ma pewne problemy organizacyjne. W związku z tym nie może nic uszyć, ale uszyje bajkę.
6: Gra pani pewnie lalką, bo jest to teatr ZTA, Zdrojowy Teatr Animacji. Jaka jest pani lalka?
7: No i tu może tak zdradzę też, że wszystko dzieje się w zakładzie krawieckim, więc te lalki, które my animujemy, to nie są takie lalki w sensie rozumienia takiego teatralnego, czyli jakaś pacynka, marionetka czy kukiełka. Nie, to są lalki, które są stworzone z rzeczy, które mogłyby się znaleźć w takiej pracowni krawieckiej. I tutaj jest taka może zachęta trochę dla naszych widzów, dla rodzin, które nas odwiedzą, żeby zastanowić się, czym jest ta animacja i jak my możemy te animacje wykorzystać w swoich wspólnych zabawach.
6: Da się lubić pani postać?
7: Myślę, że tak. No, zdecydowanie księżniczki zawsze są do lubienia i są najmilszymi osobami najczęściej w przedstawieniach dla dzieci. No ale też jakby moja główna postać, czyli pani krawcowa, która jest, też myślę, że da się lubić.
6: Okej, a za co pani lubi swoją postać?
7: No za to, że jest troszeczkę przewrotna. My tutaj właśnie budujemy budujemy między aktorami takie relacje, które nie wynikają bezpośrednio z budowy krawca niteczki, czyli tekstu, ale są jakby atrakcyjne i dodają pewnej lekkości tej całej opowieści.
6: Jest pan reżyserem, prawda?
8: Tak, wieść gminna niesie, że jestem reżyserem, ale nie jestem tylko reżyserem. Tutaj występuję w trzech postaciach. Jestem adaptatorem i autorem tekstu, ponieważ przedstawienie oparte jest na krótkim opowiadaniu Kornela Makuszyńskiego, które tak naprawdę mieści się na jednej, dwóch stronicach tekstu. Natomiast z tego trzeba było zrobić 70-minutowe przedstawienie, w związku z czym trzeba było dopisać sporo akcji, sporo tekstu, napisać piosenki. Trzeba było do tych piosenek skomponować muzykę i również jestem autorem tej muzyki, no i jestem reżyserem. W związku z czym ogarniam dużą część materii tego spektaklu, a spektakl jest taki trochę wpuszczający w maliny, jak to się mówi obiegowo, to znaczy na wprost to jest tak naprawdę bajka. Bardzo klasyczna, jedna z tych takich, można powiedzieć, złotego kanonu bajek, które dzieci powinny znać. Natomiast to jest przedstawienie, które jest uszyte na paru warstwach, bo to jest teatr w teatrze. To znaczy mamy zespół aktorski, który wciela się w pracowników pracowni krawieckiej, która to pracownia z braku nici i pieniędzy musi się czymś zająć, ponieważ ma już klientów, czyli widzów, w związku z czym postanawia uszyć bajkę. I jakby to żonglowanie na tych trzech piętrach, to jest dopiero prawdziwa maestria w obserwowaniu jakby tego zespołu, ponieważ tak jak oni żonglują postaciami, żonglują charakterami, to jest coś, co trzeba było wymyślić tutaj na miejscu. To jest także przedstawienie w takiej rzadko spotykanej konwencji tak zwanego teatru przedmiotu. Jak tutaj już zostało wspomniane, my nie gramy takimi typowymi, zmechanizowanymi lalkami, tylko bierzemy przedmioty, które nas otaczają. Oczywiście te przedmioty są steatralizowane. One trochę pomagają wyobraźni dziecka, aby sobie wyobrazić, że na przykład wieszak jest diabłem, a manekin jest królewną, żelazko jest psem i tak dalej, czy też wazą do zupy. Natomiast generalnie to są przedmioty codziennego użytku. I jakby moim zamysłem inscenizatora było to, aby pokazać dzieciom i zasugerować dzieciom i rodzicom, że teatr można robić z wszystkiego. Wcale nie musimy mieć strasznie drogich, zmechanizowanych, skomplikowanych lalek, aby zrobić teatr. Możemy wziąć to, co nas otacza. Łyżeczkę, widelec, but, parasol i z tego można zrobić wspaniałe przedstawienie i też taki jest cel tej inscenizacji. Aktorzy, wydawałoby się, że z niczego wyczarowują mnóstwo krain, przez które wędrują główni bohaterowie. I wydawałoby się, że co można zrobić ze scenografii, która stoi niezmienna na scenie. Okazuje się, że ona jest tak czarowna i tak magiczna, że wszystko zależy jednak od rąk aktorów, od światła, od umiejscowienia, od położenia innych akcentów, tak to sobie nazwijmy. Mamy wrażenie, że tutaj się strasznie dużo dzieje, bo też dzieje się strasznie dużo, ale jakby w każdej warstwie aktorskiej, inscenizacyjnej, scenograficznej, muzycznej. No i tu składam głęboki ukłon jakby i całemu zespołowi technicznemu teatru, ale przede wszystkim zespołowi aktorskiemu, bo to praca była bardzo przyjemna, jak zwykle. To już jest moja kolejna inscenizacja w tym teatrze. Mnie się znakomicie pracuje z tymi aktorami. Wydawałoby się, że tak prostą historię będzie się też prosto tworzyło. Nie tworzyło się prosto. Mieliśmy sporo zadań, które trzeba było rozwiązać. Zadań trudnych, fizycznie ciężkich do wykonania. Ale okazało się, że jak co nie było dla mnie też zaskoczeniem. Świetnie sobie sprostali z postawionymi zadaniami. No i wyszło to, co wyszło.
6: Jakie to trudne wyzwania teraz były właśnie przy tym przedstawieniu? Czy to chodziło o to, żeby zrobić z dwustronicowej kartki całą bajkę, czy coś jeszcze pan tutaj miał na myśli?
8: Znaczy, tworzenie spektaklu jest trudne w wielu warstwach, natomiast jeżeli mówimy o trudnościach tej inscenizacji, to oczywiście to są różne trudności. Trudności dla mnie jako reżysera, trudności różne dla aktorów. Jeżeli Diana Jonkisz, która gra królewnę, musi dźwignąć manekin, który jest wielkości człowieka, to jest po prostu fizycznie ciężkie, a to też nie o to chodzi, żeby dźwignąć ten manekin, tylko żeby nim zagrać, żeby on się poruszał, żeby animował, żeby widzowie patrzyli na manekin, a nie na aktorkę. Gramy w wielu planach, w związku z czym jak się nie pogubić w tych planach, w którym momencie kończy się Diana Jonkisz, a zaczyna się wybitna specjalistka od wszywania prawego rękawa w pracowni krawieckiej, Hetka Pentelka, a w którym momencie zaczyna się królewna. To żonglowanie tymi piętrami tak, żeby płynnie przechodzić jakby z kolejnego poziomu w kolejny, no to są już zadania stricte aktorskie, trudne animacyjne i trudne też rzemieślniczo, w związku z czym no było tutaj bardzo dużo takich wyzwań. Muzyka jest wielogłosowa, do tego jest choreografia, a to wszystko trzeba zrobić tak, aby widz miał wrażenie lekkości i zabawy, że my to tak robimy od tak en passant, że tak się wyrażę. Mam wrażenie, że nam się to bardzo dobrze udało. Aktorzy wychodzą mokrzy po przedstawieniu, ale ponieważ sam kiedyś dawno temu byłem aktorem, mam też takie poczucie, że aktor lubi, jak ma takie poczucie, że no, na tej scenie faktycznie się narobił, a oni się tutaj narabiają. Przy całym poczuciu lekkości materii i tego, co się zabawości, tego, co się dzieje na scenie. Jest 7 piosenek, z czego 6 jest śpiewanych przez cały zespół, czasami wielogłosowo. Muzyka nie jest specjalnie rozbuchana aranżacyjnie, ale to też wynika z konwencji, ponieważ my troszeczkę nawiązujemy stylistycznie do takich sklepów cynamonowych, Schulza, do Skrzypka na dachu, do Chagalla. To jest taki trochę przedwojenny zakład krawiecki, w którym stoi jeszcze taka stara maszyna ziggerowska na pedały, w których żelazka są na dusze, gdzie nie ma elektroniki, plastyku, no, tych wszystkich takich gadżetów XXI wieku. W związku z czym też i ta muzyka nie rozsiewa takich wszystkich alikwotów elektronicznych, tak to sobie nazwijmy. Natomiast jest wystarczająco barwna.
9: Sylwester Cooper, aktor i kierownik artystyczny Zdrojowego Teatru Animacji.
6: Jaka jest pana postać?
9: Jestem odtwórcą roli Krawca, Niteczki w tym przedstawieniu. Gram, można powiedzieć, od początku do końca jedną lalką, jest to manekin. Można powiedzieć, że mam najłatwiejsze zadanie, ponieważ ja mam tylko jedną postać. Nie muszę myśleć o niczym innym, tak jak koledzy, którzy mają masę rekwizytów, masę rzeczy muszą poukładać, poprzestawiać, także mam tę przyjemność, że gram tylko jedną postać. Lalka wygląda cudownie i cudownie się rusza. Ja nie chcę zdradzać wszystkiego, bo chciałbym, żeby widzowie to przyszli, ocenili i zobaczyli naszą trudną sztukę animacji tego przedstawienia.
6: Za co pan lubi postać? Czy lubi pan swoją postać i czy można lubić pana postać?
9: Po pierwsze, bardzo lubię tę postać, ponieważ tak, to jest prosty krawiec, skromny, któremu przyśniło się, że może zostać królem. Zostało mu to wywróżone przez spotkaną cygankę i on w tej swojej prostocie, poznając przyjaciół i swoją dobrocią, uzyskuje właściwie to, co mu się przyśniło. Nie chciałbym zdradzać wszystkich przygód, jakie go spotykają, ale to jest bardzo prosty, życzliwy człowiek, którego po prostu spotyka szczęście.
6: Czy to jest bajka, tutaj reżyser troszeczkę więcej powiedział, czy to jest bajka dla dorosłych i dla dzieci?
9: Myślę, że tak. To jest bajka rodzinna, także każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Rodzice będą mogli na wiele tematów porozmawiać z dziećmi. I przede wszystkim jest to bardzo interaktywne przedstawienie.
6: Od jakiego wieku można przychodzić?
9: Od dwulatki, trzylatki, dzieci przedszkolne do 6-7 roku życia, tak? To jest ten przedział.
6: Okej, okay, i 60-latkowie.
9: I 60-latkowie, i 99-latkowie. Animacja wszystkimi lalkami w tym przedstawieniu jest, można powiedzieć, taka dwufunkcyjna. Poza tym, że my gramy też w żywym planie, tak samo posługujemy się tymi manekinami, aby one wyrażały emocje przez nas. Także tu jest taka podwójna złożoność tej akurat sytuacji i tego grania emocjonalnego, przyniesienia charakteru, wszystkich emocji na postać i na dalszy przebieg akcji.
6: Dwumetrowa lalka też? Tak, tak dużo?
9: No, może dwumetrowa nie, ale tak 1,80 m.
6: Okej, okay. Ile waży?
5: Optymalnie najlżejsza, bo jest szczupły, bo krawiec niteczka jest chudy, że przypomina igłę i nitkę. W związku z czym jest to manekin krawiecki, ale bardzo wyszczuplony, taki po prostu fit.
4: Mówi dyrektor Zdrojowego Teatru Animacji Małgorzata Nauka.
10: To jest przedstawienie dla dzieci młodszych od 5 roku życia, myślę, że tak od 4 nawet spokojnie. Ja chciałabym jeszcze powiedzieć radiosłuchaczom, że by nastawili się na różne niespodziewane zwroty akcji, ale też na działania polegające na interakcji z widownią. Także proszę Państwa, proszę się przygotować, że możecie Państwo zostać zmierzeni w różnych częściach ciała. Zapraszamy też widzów na scenę. Pan Waldemar Wolański wymyślił takie niesamowite zwroty akcji i współpracujemy bardzo intensywnie z publicznością, żeby nie zdradzać więcej szczegółów i żebyście Państwo mieli chęć przyjść do teatru, no to powiem, że na pewno będzie się bardzo, bardzo dużo działo.
9: Chciałem tylko dodać, że cudowną choreografię mieliśmy przyjemność pracować z panią Joanną Wolańską, która zrobiła wspaniałe układy taneczne. Spektakl jest roztańczony, rozśpiewany, a widz na tym przedstawieniu nie może czuć się bezpieczny, także...
6: No właśnie to mierzenie.
4: Krawiec pan Niteczka dla wszystkich i w każdym wieku. Do zobaczenia w Zdrojowym Teatrze Animacji. Przy mikrofonie Maciej Rukiewicz. Zapraszam na nasze kolejne magazyny lokalne.
3: Magazyn lokalny.
4: Witam, przy mikrofonie Maciek Rukiewicz. Udało się nam porozmawiać z najstarszym wolontariuszem w Polsce, Ryszardem Kiełkiem. Mieszka w Karpaczu. Mieliśmy szansę wymienić parę słów właśnie o wolontariacie.
11: Nazywam się Ryszard Kiełek, a o funkcji trudno mówić. Jestem najstarszym wolontariuszem w Polsce.
6: Najstarszy wolontariusz w Polsce.
11: Tak, 42 lata. Nie ma starszych. Też pierwszą fundację w Polsce pomocową dla dzieci utworzyłem, mieszkanie w Warszawie, Uśmiech Dziecka. Także jest o czym mówić. I mówię, nigdy nie zwątpiłem. Mam 75 lat. Jeden z moich przyjaciół pokazuje mi kółka na czole. Ryszard, przecież ty już swoje przeżyłeś, swoje zrobiłeś, a mnie ciągle mało. I każda akcja, każda kampania mnie nakręca. Ja po prostu widzę w tym sens życia i namawiam też wszystkich i seniorów, nie tylko seniorów, do włączania się do wolontariatu, bo to jest jakieś ujście dla człowieka. Jest jakieś takie uspokojenie własnej duszy, serca, wrażliwości, nie wiem jak to nazwać, ale ja nie potrafię bez tego żyć. Czuję się w wolontariacie jak ryba w wodzie. Ciągle potrzeba kontaktów. Ja prowadzę kampanię od wielu, wielu lat czytania dzieciom. To jest cała Polska czyta dzieciom. No odwiedzam przedszkola, szkoły, szpitale, ośrodki opiekuńcze i czytam ich literaturę, która tam im pasuje. Dobieramy sobie w zależności od wieku, ale przy okazji wykorzystuję taki moment, zawsze znajdę, o wolontariacie. Rzucam temat wolontariatu. Pytam się, czy dzieci w domu pomagacie rodzicom, czy w szkole pomagacie między sobą, czy potraficie się podzielić ostatnią kromką chleba. No i to się wywołuje burza mózgów. Fajnie, bo ja się cieszę, bo widzę, że a tam paluszek pod górę. Panie Rysiu, ja chcę być wolontariuszką czy wolontariuszem. No to cieszy człowieka. No i ja w tym widzę sens życia. Ja byłem biznesmenem, byłem wielkim takim człowiekiem, przedsiębiorcą, ale to mnie pieniądze nie dawały radości. Radość daje mi wolontariat. Pomoc, którą mogę dać od siebie dla drugiego człowieka, czy to jest malutki, czy duży, nieważne. Sens życia i ja wiem, tutaj kiedyś doktor Zembala, mój przyjaciel, też kawaler Orderu Uśmiechu, kiedyś tak w Głogowie, w takiej szkole powiedział takie piękne słowo, że słuchajcie, kochane dzieci, spróbujcie pozostawić po sobie ślad. No i cisza na sali. I dodał, najlepiej dobry. Także to dobro pozostaje, bo człowiek gdzieś odchodzi z tego świata, sobie człowiek to choćby się zapomina, a dobro gdzieś tam zostaje, prawda? Ono emanuje na innych, to też ważne jest, prawda?
6: Order Uśmiechu nie zobowiązał do takiej dalszej walki?
11: No właśnie, często to pytanie dziennikarze zadają, panie Ryszardzie, Czym dla pana jest Order Uśmiechu? Ja mówię, no być może kolejną inspiracją, ale ja nie dla orderów pomagam, tylko z potrzeby serca. Zawsze się ripostuję w ten sposób. Ale on napędził troszeczkę, to przyznam szczerze, dał mi tego kopniaka i to było w 1988 roku. To już działałem 7 lat wtedy, bo od tego pierwszego rozpocząłem wolontariat. I to później 1988, sok z cytryny, przysięga dzieciom, że na przekór wichrom burzą.
12: To naprawdę był sok z cytryny?
11: Tak, tak, no, naprawdę. Dzieci musiały wycisnąć i musiałem się po tym wszystkim poprzysiędze i tak dalej uśmiechnąć. Był to trudny egzamin. Trochę skłamałem, powiedziałem, że smakował jak ten sok jak ambrozja. No, nie do końca tak było. No ale przy dzieciach musiałem zachować pozory, że było wszystko okej. Okay. Ale mówię, Order Uśmiechu jest pewną inspiracją, bo wśród kawalerów Orderu Uśmiechu, my się spotykamy często na różnych zlotach, są ludzie różnych profesji. Są dziennikarze, są pisarze, są sportowcy, artyści. No różny przekrój społeczeństwa. I my się spotykamy, wymiana poglądów, zdań. Mam okazję zapoznać ciekawych ludzi, których w życiu bym nie spotkał. A na przykład miałem wielkie szczęście spotkać się na Watykanie wtedy z papieżem Janem Pawłem II. Gdyby nie Order Uśmiechu i nie prezentacja mojej osoby jako wolontariusza na Watykanie, takie piękne słowa, które przekazał dla mnie, że proszę siać to dobro jak najdłużej. A wiem, że pan to dobrze robi, a ja mówię, skąd papież mógł wiedzieć? Ja nawet ja tam doszedłem. No,
12: wiedza odgórna?
11: Tak jest, wiedza odgórna. Wiele takich osób znakomitych i mówię, z pierwszych stron gazet i poznałem i też od nich też czerpię pewne wartości. My się wszyscy w jakiś sposób tym wolontariatem zarażamy, może takie brzydkie słowo, ale to emanuje.
12: Czyli to są też wartości dodane?
11: Tak, wartości dodane. Ja mówię, te dzieci czasami mi zadają pytania w szkołach, jak to się zaczęło, od kiedy ten pierwszy, ten power, jak to młodzież mówi. Ja mówię, być może pierwsza impreza dobroczynna na rzecz dzieci niewidomych z Lasek pod Warszawą. I to zetknięcie się z nieszczęściem. Ja oczywiście jako małe dziecko gdzieś tam w szkole potrafiłem się podzielić ostatnią kromką chleba. To też była jakaś... Moi dziadkowie uratowali w okresie II wojny światowej życie całej dużej rodzinie żydowskiej, narażając własne i rodziny. Czyli to się też dostaje jakby z mlekiem matki. Ja mówię, wolontariusz to jest w jakiś sposób też i powołanie.
12: Historia pisze najlepsze scenariusze. Jeżeli mógłbym się do niej odnieść, to jakie pan takie przykłady w swojej bogatej historii wolontariatu może wspomnieć? Takie, które... No, zmotywują.
11: Pewnego poranka wielkanocnego na warszawskim lotnisku Okęcie wylądował największy samolot świata. Jumbo Jet wtedy to był. Na pokładzie tego samolotu przyleciała fundacja misiowa z USA. Taka dziwna fundacja, organizacja, która zbiera misie pluszowe z całej Ameryki i w kontenery, w samoloty i rozwożone są te misie dla dzieci chorych, biednych, ośrodków takich opiekuńczych. No i wylądowali Amerykanie na Okęciu. Ja sobie siedzę, pałaszuję śniadanie wielkanocne, a tu dryn, dzwonią dziennikarze Kuriera Polskiego. I z takim pytaniem, byłem osobą znaną już w Warszawie, więc mieli telefony na miarę na mnie. Panie Ryszardzie, błagamy, prosimy o pomoc. Mój Boże, ktoś umarł, co się stało? A, przyleciała fundacja misiowa. Jaka misiowa, co się dzieje? No, przywiozła misie, my nie wiemy, gdzie mamy to rozwieźć, bo są święta Wielkiej Nocy. I tylko pan może nam pomóc, bo pan jeszcze się orientuje, w jakich placówkach mogą być dzieci. Ja wiem, a dlaczego takie wielkie zaufanie do mnie? Nie wiem. Ale dobrze, mówię, dobra, przyjeżdżajcie. No i pamiętam taki duży samochód, chyba TIR, z tymi misiami. Podjechał na ulicę Krochmalną, gdzie mieszkałem, załadowałem się z tą fundacją i tak jeździmy po całej Warszawie. Wola, Żoliborz, szpital na Litewskiej, ta lewa strona, później na prawą stronę, Praga Północ, Praga Południe.
13: do domu dziecka w Michalinie, którym się opiekowałem. Tam trochę dzieci było, ale tych dzieci nie ubywało. A ta fundacja była taka dziwna, że oni tylko zostawiali tyle misi, ile było dzieci. Ja mówię, zostawcie to, ja po świętach rozwiozę, bo ja wiem, gdzie mam to rozwieźć. Ale nie, no musiałem to uszanować, bo oni mówią, że te misie polecą do Afryki dla biednych dzieci. No musiałem to uszanować. Ale to taka mała dygresja. No i tak jeszcze w ostatnim takim tchem mówię, Boże, co my zrobimy? No szkoda tych misi, bo tyle dzieci oczekuje na jakieś takie miłe przytulanki. No i mówię, pojedziemy jeszcze do Centrum Zdrowia Dziecka. Jak byłem w Michalinie, to już na linii Otwockiej, tam niedaleko. Tam na pewno są dzieci, bo nie opłaca się rodzicom zabierać dzieci na dwa dni, powiedzmy, świąteczne, jak dziecko jest z nadmocza czy z gór. No i z taką wielką nadzieją jedziemy do tego Międzylesia i proszę sobie wyobrazić.
12: Wtedy nie było telefonów komórkowych, nie było internetu.
13: Chciałem to powiedzieć, nie było komórek, nie było internetu, trzeba było dojść do jakiegoś telefonu stacjonarnego, jakiejś budki telefonicznej. Ja taki zdenerwowany, a samochód nam stanął. Nie wiemy, co jest, czy się zepsuł, czy benzyny, bo tak nie potrafię powiedzieć. No i ja tak wychodzę, tak wyskakuję z tego samochodu i widzę, że za płotem krzątają się siostry zakonne. Ja tak zagadałem z jednej siostrzyczki, mówię, siostrzyczko, prosimy o możliwość zatelefonowania, czy państwo macie telefon. Widzę, Dużek ma wszystko, nie? A siostry, jeszcze mówię, że wieziemy misie pluszowe w darze dla chorych dzieci do szpitala. O, tu w Międzylesiu, tylko pokazuję. A siostra zakonna się wzięła za bok i tak, misie pluszowe, to może państwo nas odwiedzicie. A wie Boże, gdzie ta siostra nas zaprasza? I wchodzimy z tą delegacją do Dużego Gmaszyska. Pamiętam trzy sale w kolorze białym, różowym, niebieskim. Na tych salach pełno dzieci, strasznie cierpiących, w takich kojcach umieszczone, tylko takie kulki, tylko oczy było widać. To były dzieci, trafiliśmy do ośrodka dzieci niechcianych, dzieci odrzuconych, dzieci upośledzonych w makabrycznym stopniu. Ja nie wiedziałem, a przecież znałem topografię całej Warszawy, że na przemieściach stolicy jest taki ośrodek. No i przysięgam, nie wiedziałem. No i co się dzieje? W momencie, kiedy zaczęliśmy wręczać misie pluszowe tym bardzo chorym dzieciom, no dzieci reagowały różnie, jak to cierpiące dzieci, ale u większości dzieci na ich buziach pojawił się uśmiech. W momencie, kiedy tego misia przytulali, to było dla nas, łzy nam leciały jak grochy. Ci Amerykanie mówią, że jak jeżdżą po świecie, nie widzieli tak cierpiących mocno dzieci. A przecież i do Afryki, i do Azji, tam też przecież i bieda, i cierpienie. Ale że ten ośrodek był jakoś zakamuflowany, gdzieś schowany. Dlaczego ja o tym nie wiedziałem? Bo wcześniej bym jakoś starał się pomóc i tak dalej. No i byłem taki szczęśliwy i byłem taki bardzo szczęśliwy, byłem taki dowartościowany, taki radosny w sercu, że to trudno jest to opowiedzieć i cały czas ja tłumaczę, że to jest opatrzność, palec opatrznościowy, o tak to tłumaczę, że w tym miejscu, w tym momencie staje nam samochód, się okazało, że benzyny brakło facetowi, stajemy i coś odkrywamy takiego. Obiekt zapomniany przez cały świat. Nie wiem, czy władze się wtedy bały tego, nie wiem, nie mam pojęcia pokazać, że mogą być takie ośrodki. Dzieci odrzucone, niechciane i upośledzone. To proszę sobie wyobrazić, jakiego powera ja dostałem po tym spotkaniu. To mój wolontariat, to już order uśmiechu, to już orderem śmiechu, ale to tego typu sytuacji, a było ich kilkanaście w całej na tej przestrzeni, gdzie gdzieś tam ktoś mnie prowadził, mówi, Ryszard, tu musisz, a ja mówię, trochę wątpienia, wchodzę i okazuje się, że jest potrzebna pomoc, więc tutaj trochę jestem jakby szczęśliwym wolontariuszem, bo gdzieś ta opatrzność tam mnie prowadzi i w te miejsce takie, które mało kto pomyślał, że tam może być jakieś nieszczęście. I ja to, co panu opowiedziałem i tu państwu, radzie słuchaczom, opowiadam w szkołach, przedszkolach, gdzieś są przejęte. W ten sposób też się inspiruje młodzież szczególnie do wstąpienia w wolontariat. Jakieś takie przykłady, prawda? A ten przykład dla mnie, no to był no, niesamowity. Ja do końca życia nie zapomnę, bo to jakby i moment zwrotny mojego wolontariatu. Jak...
12: Nasuwa się tutaj porównanie do lawiny. Lawina jest wywoływana przez mały kamyczek.
13: Mały kamyczek i ten ośrodek właśnie dla dzieci niewidomych w Laskach, to był ten pierwszy kamyczek, taki rzucony. Bo ja oczywiście, ja już miałem swoje lata, miałem 33 lata, jak wstąpiłem w wolontariat. Wcześniej tam się działało, ale mówię o słowie wolontariat. Jeden kamyczek, tak jak pan redaktor powiedział, rzucony było, te dzieci niewidome, jak zobaczyłem, to nieszczęście, jak one muszą funkcjonować całe życie, nie widząc piękna tego świata. No też to opowiadam dzieciom i też to wywołuje wrażliwość u dzieci. No myślę, że tych przykładów jest bardzo dużo. Ja napisałem książkę pod tytułem Korzenie filantropii. Ona jest dostępna w Jeleniogórskiej Bibliotece Cyfrowej, JBC, jakby ktoś chciał wejść i moje nazwisko tam Ryszard Kiełek rzucić, to można poczytać. I tam, panie redaktorze, starałem się, bo mam już swoje lata, nie wiem, człowiek może oczy zamknąć. Chciałem taki, to jest taki testament dla wolontariuszy, ta moja książka. Takie pokazanie drogi, którą mogą wybrać. I tutaj nigdy nie wolno oczekiwać fanfar, oklasków. Tu trzeba robić dobro, to znaczy dobro, to tu nie ma dyskusji. Ja mówię, że dziennikarze też często zadają pytanie, ponieważ dlaczego pan się tym zajmuje, wolontariatem, to wszystko? Czy pan pochodzi z domu dziecka, czy jakaś klęska pana życiowa spotkała? A ja mówię, nic z tych rzeczy. Moją inspiracją są moi dziadkowie, którzy i rodzice, którzy całe życie pomagali, czyli mam to jakby z mlekiem matki. No i chcę iść tym domem do końca moich dni.
4: Moim i państwa gościem był Ryszard Kiełek, najstarszy wolontariusz w Polsce. Do usłyszenia, Maciej Rylkiewicz.
3: Magazyn lokalny.
4: Przy mikrofonie Maciej Rylkiewicz. Zapraszam na kolejny magazyn. Oszczędne, ekologiczne, ale też konieczne. Jelenia Góra zakupiła 20 autobusów elektrycznych. W sumie miasto wydało na nie ponad 50 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz kredytu. Elektryki zastąpią pojazdy spalinowe. Jeżdżą po trasach prowadzących przez uzdrowiskową część Jeleniej Góry. Takie same autobusy jeżdżą w Polkowicach i Białymstoku. Do 2028 roku 30% jeleniogórskich autobusów będzie musiało być zasilanych prądem. Część z nich widać już na drogach. No właśnie o nich mówimy. Widać, ale za to prawie ich nie słychać.
14: Cisza, która nie była do osiągnięcia przy silniku diesla, który emitował jednak jakieś decybele.
4: Wyjaśnia jeden z kierowców, Przemysław Bochmara. To zasługa elektrycznych ogniw napędzających jeleniogórskie elektryki. To jednak nie wszystko, co potrafią.
15: Jak się jeździ elektrykiem? Jakaś różnica?
14: No, różnica w prowadzeniu jest dosyć duża ze względu na sam fakt odzyskiwania energii poprzez autobus w systemie wyhamowywania go przed przystankiem. Zupełnie inaczej niż w autach spalinowych, gdzie zwalniamy już dużo wcześniej, żeby zaoszczędzić paliwo, to tutaj wskazane jest nawet dojeżdżanie na lekkim przyhamowaniu, żeby autobus odzyskiwał maksymalnie dużą procent energii.
15: To znaczy, że droga hamowania się wydłuża, skraca. Jak to wygląda?
14: Jest dokładnie wszystko to samo jak w zwykłym autobusie, z tym, że autobus posiada, jak wspomniałem wcześniej, system odzyskiwania energii. I teraz im dłuższy okres czasu delikatnie wyhamowujemy, on nie hamuje hamulcem roboczym, tylko poprzez silnik, poprzez system odzyskiwania energii. On wytraca spokojnie energię, tym samym jest odchyłka na wskazaniach odzyskiwacza. I mogę podać dla przykładu, jak żeśmy jeździli na testowym autobusie, pojechaliśmy z zajezdni do Sosnówki, z Sosnówki przejechaliśmy do Borowic, z Borowic jużśmy zjechali do Podgórzyna, później przez Sobieszów na Jagniątków i zjechaliśmy z powrotem do zajezdni. Na całą trasę, łącznie z odzyskaniem energii, straty były tylko 4%, także uważam, że to jest bardzo dobry wynik.
15: Pojawiają się głosy w przestrzeni publicznej, które mówią, że elektryki nie do końca sobie poradzą w zimie, że baterie się skracają. To jakoś widać już teraz?
14: Nie ma w tej chwili żadnych wskazań na to, że będą jakieś ograniczenia w funkcjonowaniu energii poprzez mrozy. firma, która dostarczyła te autobusy, gwarantuje, że one, baterie są dobrze zabezpieczone i nie powinny mieć dużego wpływu, na pewno w drodze eksploatacji, przy dużym obciążeniu ruchu, na pewno będą jakieś większe straty niż latem, ale myślę, że nie będą to takie duże, znaczące. Tym bardziej trzeba wspomnieć tu jedną rzecz. Firma Yutong jest firmą nową na rynku, która wchodzi na rynek europejski. I teraz każde potknięcie tej firmy będzie wykorzystywane na niekorzyść jej. W związku z tym uważam, że autobusy dostarczone przez tą firmę są na pewno dopracowane i tu bym się nie obawiał tego tak bardzo.
15: Co to znaczy dopracowane?
14: One w swojej budowie widać po masywnym umocowaniu nawet plastików wewnątrz, gdzie w poprzednich edycjach aut, które przychodziły, trzeba było w jakiś tam sposób domocowywać coś. Tutaj nie ma efektu tak zwanego dzwonienia w środku.
15: Jakie jest w środku wykończone?
14: No według mnie jest bardzo ładnie i kolorystycznie, i materiały zastosowane na siedzenia, no są, według mnie są dobre.
15: Jakie jeszcze są różnice pomiędzy elektrykami a autami do tej pory spalinowymi? Chyba jeździliście na dieslach.
14: Tak, do tej pory firma opierała się na autobusach typu diesel. W tej chwili przechodzi w system energii elektrycznej. Z punktu widzenia kierowcy najbardziej takim zauważalnym aspektem prowadzenia tego autobusu jest cisza w środku. Cisza, która no, nie była do osiągnięcia przy silniku diesla, który emitował jednak jakieś decybele. Natomiast samo prowadzenie jako prowadzenie nie ma wielkiej, dużej różnicy przy tym.
15: Jak daleko można dojechać tym autobusem?
14: Tutaj mieliśmy podobny egzemplarz na testowaniu jakiś czas temu. Ja jako kierowca jestem pod wrażeniem, dlatego że mieliśmy linię 3-4. To była jedna z najdłuższych brygad, jaka jest na zajezdni. Wyjeżdżała przed 4 rano, kończyła po 23. Łączna długość tej linii wynosiła ponad 400 km. I to auto dawało radę objechać bez ładowania. Dodatkowo jeszcze było wystawiane na linię numer 19, która jest typowo górska linia. Ona jest znacznie krótsza kilometrowo, ale ma wzniesienia i też bez problematycznie objeżdżał ten autobus. Także jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Myślę, że spełni nasze oczekiwania.
15: Zna pan żywotność baterii tutaj, w tych autobusach? Jeżeli tak, to jaka jest i jak długo się ładuje taki autobus?
14: Co do żywotności, to niestety nie wiem. Natomiast pełny czas na ładowanie jest od 6 do 8 godzin, w zależności od rozładowania akumulatora. Ładowarki są inteligentne, będą kodowane przez osoby uprawnione do tego i autobus nie będzie tak, że stojąc będzie się cały czas ładował, on po prostu przed swoim wyjazdem będzie się odpowiednio wcześniej załączała ładowarka i będzie doładowywany do 100%.
16: Jerzy Łużniak, prezydent miasta Jelenia Góra. Zakupiliśmy w przetargu 20 autobusów. Będziemy starali się, żeby z tych pieniędzy, które zostały nam jeszcze po tych środkach, które zostały nam przyznane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, zakupić następne autobusy. Mam nadzieję, że też w konkursie sama spółka MZK wystartowała i chce zakupić 7 autobusów, czyli tak naprawdę to jak się dobrze poskłada, powinniśmy mieć w przyszłym roku, w pierwszym półroczu, może w drugim półroczu, reszta w granicach około 30, ponad 30 autobusów. Te 20 autobusów kosztowało 54 miliony złotych, z czego gro to jest dotacja, część jest pożyczki i co jest najważniejsze, to są autobusy, które już się sprawdziły w Polsce. One jeżdżą już przynajmniej od 2 lat w Polkowicach. Teraz jeżdżą w Białymstoku między innymi. Miałem okazję niedawno rozmawiać z prezydentem Białegostoku, bo u nich jeżdżą od sierpnia. Jak się sprawdzają, mówili mi, że są bardzo zadowoleni. Praktycznie to, co jest pokazane, że takie zasięgi powinien w ciągu dnia dany autobus zrobić, jest realizowane. Tutaj za nami jest 10 ładowarek podwójnych, czyli 20 tak naprawdę. Każdy autobus ma swoją własną ładowarkę. Plus do tego w marcu 3 ładowarki będą w mieście. Jedna będzie na Podgórzyńskiej, na Kiepury i na 1 maja. I to będą takie ładowarki, które pozwolą, że na doładowanie. Ale co jest jeszcze ważne, te autobusy też mają system tak, odnawiania energii w trakcie hamowania. Czyli tutaj też kierowcy będą musieli nauczyć się na nowo jeździć autobusami. Może nie na nowo, tylko zmienić technikę jazdy. Jak teraz niezbyt często korzystali z hamulców, tak teraz będzie wskazanie, żeby korzystali z hamulców i żeby na dłuższym odcinku było hamowanie. Także jazda w góry, jazda pod górę, jazda z góry to jest też element, który będzie doładowywał te autobusy. Te autobusy przede wszystkim są dedykowane na linie związane z przejazdem przez naszą dzielnicę uzdrowiskową, czyli przez Cieplice. Walczymy o to, żeby jak najmniejsze było, powiedzmy, były zawieszone w Cieplicach, a to jest jeden z elementów, który z autobusów niestety przy tych dieslowskich, tych napędzanych olejem napędowym jest emisja. Z tych autobusów nie ma emisji, bezpośrednio, a pośrednio jest.
17: Katarzyna Grabuś, prezes zarządu ECO Jelenia Góra.
15: To prawda, że ECO Jelenia Góra dostarcza prąd do autobusów?
17: Tak, wybudowaliśmy 1300 metrów linii kablowej 20 kV średniego napięcia po to, żeby zasilić elektryczne autobusy, które będą jeździć po Jeleniej Górze. Znaczy łączny koszt przyłączenia MZK, ale również przy okazji zakładu MPGK, który jest sąsiadem MZK, to prawie 2 400 000 zł. Produkuje prąd ECO Jelenia Góra, ale również ECO Generacja, która mieści się na naszym terenie. Natomiast my jesteśmy dystrybutorem energii elektrycznej na terenie Karola Miarki, obszaru tego przemysłowego. Tam jesteśmy OSDN-em, czyli operatorem systemu dystrybucyjnego średniego i niskiego napięcia. Stąd MZK wystąpiło do nas z zapytaniem o to, czy byśmy ich nie przyłączyli, ponieważ mieli problem z tym, żeby się przyłączyć do sieci tauronowskiej.
18: Buźka Agata, Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze, prezes zarządu. Wiemy w tabor zeroemisyjny. Z jednej strony jest to wynikiem takich unormowań formalno-prawnych, tak, bo pewne przepisy nas do tego i miasto zobowiązują. No i tu właśnie przed państwem stoi, można powiedzieć, takie zwieńczenie pierwszego etapu realizacji wspólnie z miastem projektu. Łącznie 20 sztuk tych autobusów, co wypełni wskaźnik na poziomie udziału tych pojazdów w pełnej flocie spółki na poziomie 25%. No, ustawa nam nakazuje do końca 2028 roku mieć 30%. No, my jeszcze mamy zgłoszone samodzielnie własne projekty do finansowania z Narodowego Funduszu. I jak się to uda, to jeszcze mamy zaplanowane 8 autobusów, w tym to są 4 przeguby i 4 autobusy krótkie.
15: Jaka to ustawa, która Was zobowiązuje do tego?
18: Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Natomiast generalnie autobus tej marki był u nas na testach bodajże w 2021, 2020 i chyba 2021 roku w okresie letnim i w okresie zimowym. Mieliśmy trochę wyższą normę, można powiedzieć w cudzysłowie, spalania tego pojazdu, bo według sortu on, jak pokazuje producent, to jest 0,74 kWh na kilometr, natomiast tu w naszych warunkach wyszło 1,2 kW na kilometr. Także spisuje się, a teren górzysty jak najbardziej tak, dlatego że można wykorzystać element rekuperacji, tak? Dobra. Generalnie będą na dedykowanych liniach. Tam jest linia 6, 7, 8, 10, 23, 26. Natomiast jak będą możliwe jeszcze moce, no to będziemy je wykorzystywać wszędzie indziej, gdzie tylko można. Żeby właśnie jak najwięcej się sprawdziły, no i przyniosły korzyści przede wszystkim dla mieszkańców, tak? No bo jest to tabor zeroemisyjny.
4: Miasto Jelenia Góra planuje przyszłość wodorową.
16: Jerzy Łużniak, prezydent miasta Jelenia Góra. Dzisiaj jeszcze nie ma stacji ładowania wodorem i dlatego między innymi po konsultacjach tutaj z MZK, z zarządem MZK, zastanawialiśmy się, czy też pójść w wodorowe, czy jeszcze w elektryczne. Uznaliśmy, że do momentu, kiedy to jeszcze nie jest technologia sprawdzona z jednej strony, ale przede wszystkim nie ma jeszcze stacji ładowania. Stacja ładowania pierwsza, która ma powstać na Dolnym Śląsku, Śląsku będzie w Wałbrzychu. Czyli gdybyśmy mieli takie autobusy, one by musiały jeździć, tankować się do Wałbrzycha, to trochę nierozsądne byłoby. Dlatego też czekamy, jak będzie na tyle ta technologia dopracowana, będą stacje ładowania. Tak, wodór jest przyszłością. Dzisiaj stawiamy na autobusy elektryczne.
4: Na razie to jednak plany. Zapraszam do kolejnego magazynu. Maciej Rylkiewicz, do usłyszenia. Przy mikrofonie Maciej Rylkiewicz. Zapraszam do kolejnego magazynu. Jeżeli mieszkaniec ma dług wobec ZGKiM-u, czyli Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, to nie trzeba go spłacać, a można odpracować, co często też może być ulgą dla osób, których grozi eksmisja. Jak wygląda taka praca, opowie dyrektor ZGKiM-u Jerzy Lenart.
19: To, że można odpracowywać długi. Na czym to polega? Co się kryje pod tym hasłem?
20: Pod tym hasłem się kryje to, że można dług, który się posiada, zamienić na świadczenie rzeczowe, czyli to popularne odpracowanie. Posiadamy cały zakres możliwości od dozorowania poprzez sprzątanie, drobne prace budowlane, porządkowe, których te osoby mogą się gdzieś odnaleźć. I to też nie jest tak, że my sztywno gdzieś tam trzymamy się, proszę przyjść na 8 godzin. Często osoby przychodzą na 2 godziny, na 4 godziny, na 6 godzin, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Wiadomo, że to świadczenie jest nieodpłatne, jest pomniejszany dług o wartość tego odpracowania, natomiast zdajemy sobie sprawę, że te osoby też funkcjonują, muszą żyć, muszą mieć jakieś środki finansowe. Od 2011 roku prowadzimy ten program odpracowania i cały czas on cieszy się sporą popularnością. To jest jak gdyby świadczenie dobrowolne. Jeżeli ktoś chce, to może jak gdyby tu z jednej strony o tym, o czym rozmawialiśmy, czyli o tych eksmisjach, może zabezpieczyć się przed przeprowadzeniem eksmisji, wykazując dobrą wolę, że taka osoba czy taka rodzina chce wyjść na prostą. Z drugiej strony są też osoby, które nie mają wyroków eksmisyjnych, mają jakieś tam niewielkie zadłużenie i mają trochę wolnego czasu.
19: Wystarczy wtedy zgłosić się do Was. Dzisiaj moim rozmówcą był
20: Jerzy Lenart, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.
4: Powiedział Jerzy Lenart, dyrektor ZGKiM-u. Ja się z Państwem żegnam. Maciej Rylkiewicz, pozdrawiam. I do usłyszenia.
3: Magazyn lokalny.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Błażej Stachewicz, a dzisiaj wraz ze mną jest wyjątkowy gość. Chciałbym Państwu przedstawić Mariusza Marczaka, prezesa Karkonoskiego KKN-u. To osoba, która wymyśliła bardzo ciekawą ideę, zaadaptowała ją do stolicy Karkonoszy. Dzień dobry Mariuszu, witam Cię serdecznie.
21: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Słuchaj, może zacznijmy od tego, co to oznacza Karkonoski KKN, bo wtedy wszystko stanie się jasne.
21: Karkonoski KKN jest to skrót Karkonoski Klub Kibiców Niepełnosprawnych. Łączy nas przede wszystkim pasja do sportu. Chodzi nam o zrzeszanie, jak gdyby wyciąganie ludzi z domu z niepełnosprawnościami, o to, żeby po prostu żyli aktywnie, bardziej wyszli z domu do ludzi i uczestniczyli w wydarzeniach sportowych. Oprócz tego integrowali się razem w grupie. Dzięki temu możemy rozwiązywać wszelakie problemy, nawet prywatne, że tak powiem. Tak jak gdyby w skrócie powiedzieć, to jest tak, że sport tak naprawdę to jest przykrywka, a cała rzecz dzieje się po prostu między nami, czyli więzi międzyludzkie są podtrzymywane bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o kibicowanie na stadionach, nie używamy wulgaryzmów, staramy się kibicować z uśmiechem, z zabawą. No i jak wychodzi nam to dosyć. Działamy od 19 stycznia 2022. No i co tu chciałem powiedzieć? No dość intensywnie działamy.
1: Skąd taki pomysł się wziął?
21: Mam niepełnosprawność również.
1: Jasne.
21: I znam to od podszewki. Jestem już 8 lat ponad w najstarszym klubie kibiców KKN Śląsk Wrocław.
1: Tak.
21: Jestem również członkiem klubowiczem tego klubu. Ta historia zaczęła się w 2014 roku moim. Jeździłem do kolegi z Wrocławia, z którym chodziłem do szkoły, który po skoku na główkę do wody został sparaliżowany. Był mało aktywny, dużo spędzał czasu w łóżku, nie był na wózku, miał duże odleżyny poważne. Mhm. No i poprzez pomysł zauważyłem, że odezwał się na Facebooku dosłownie i po prostu zacząłem jeździć do Wrocławia, wyciągać go z domu na koszyk. Tu była zima, pamiętam. Najpierw na koszykówkę, później na piłkę nożną. Zapisaliśmy się do KKN-u Śląsk Wrocław. No i ta osoba tak jak gdyby została aktywizowana w tej chwili.
0: Czyli taki sport jako terapia, kibicowanie jako terapia.
21: Można powiedzieć, przede wszystkim reakcja jego taka życiowa. Bardziej nabrał chęci do życia. Już nie był taki zasmucony, jak gdyby to powiedzieć, tym, że jest niepełnosprawną osobą. No i w tej chwili więcej czasu spędza na wózku, zaręczył się, ma przystosowane mieszkanie, po prostu żyje pełnią życia. No i tak jak zobaczyłem, że to działa we Wrocławiu, zobaczyłem całą strukturę klubu KKN Śląsk Wrocław, jak to fajnie funkcjonuje. I tutaj przy okazji poruszania tematu dostosowania obiektów sportowych w Wieleń Górze, stadionów, hal sportowych, narodził się pomysł, że jeżeli myślimy o dostosowaniu tych obiektów, to dla kogo? Więc pomyśleliśmy, że również w Wieleń Górze przydałby się taki klub karkonoski, klub kibiców niepełnosprawnych, taką nazwę żeśmy objęli. Nie przypisaliśmy się stricte do jednego zespołu, z tego względu, że jest to Wieleń Góra jest mniejszym miastem niż Wrocław w porównaniu, jeżeli tak patrząc sobie zacząłem odwzorowywać. No i tutaj mamy dużo klubów, których byśmy chcieli kibicować i są różni ludzie, co mają różne po prostu upodobania. Jeden lubi piłkę ręczną, drugi lubi koszykówkę, trzeci piłkę nożną. I żeby każdy znalazł coś dla siebie. Przynależymy również do Ogólnopolskiej Federacji Kibiców Niepełnosprawnych, FKN, to jest taka odgórna federacja, która trzyma pieczę nad organizacjami w Polsce. Tych organizacji jest około 20. Także można śmiało powiedzieć, że możemy być dumni, że na kilkaset miast w Polsce jesteśmy w tej 20. My Jelenia Góra i to pokazujemy się z dobrej strony, bardzo aktywnie. Niejednokrotnie w weekendzie 2-3 wydarzenia potrafimy, jak to powiedzieć, zaliczyć.
0: Krótko mówiąc, brakowało takiego klubu w Jeleniej Górze.
21: Zauważamy, że brakowało na początku przy zakładaniu klubu było nas 17 członków.

0: Karkonosze, Jelenia Góra. No wy jesteście bardzo aktywni, bo praktycznie na tych spotkaniach chyba najbardziej was widać i słychać.
1: No troszkę hałasujemy, mamy bębny, są trąbki, także staramy się, żeby to było naprawdę tak kibicowsko, na wesoło, w halach, nie tylko przy ulicy Złotniczej, również na ulicy Sudeckiej, ostatnio nowa hala pod patronatem Lucyny Kornowy z naszej paraolimpijki, multimedalistki Mistrzostw Świata i Europy. Również tam kibicujemy zespołom koszykówki KS Wichoć, na Sudeckiej KS Sudety. Trenerzy już nas zauważają, wspominają o nas, cieszą się bardzo, że jesteśmy przy nich na dobre i na złe. I tym się kierujemy. Kibicem się nie bywa, kibicem się jest. Nie zawsze wyniki są w naszej myśli, ale liczy się atmosfera w hali, czy na stadionie, pomiędzy nami. To nas najbardziej motywuje. Wynik, zespół to jest taka rzecz, która też nas bardzo trzyma, ale nie stawiamy tego na pierwszym miejscu, bo co by było, gdyby zespoły tylko przegrywały, to byśmy mieli nie chodzić. A my i tak, czy wygrywasz, czy nie, my i tak jesteśmy na tych meczach.
0: Świetnie. A powiedz mi, ta przyjaźń ze stadionu, z hal sportowych, czy ona jakoś się przenosi też na inne aspekty takiego waszego wspólnego życia, czy to jest po prostu klub od meczu do meczu, a w międzyczasie to każdy zajmuje się swoim życiem?
1: Można powiedzieć, no przede wszystkim jesteśmy młodym klubem. Działamy około 10 miesięcy, 19 stycznia, także tu nakreślamy te plany, żeby to więcej, bardziej ścieśniać nasze kontakty. Już poniekąd to się udaje i tak na przykład dla przykładu, jeżeli ktoś ma jakieś problemy osobiste wśród naszych członków, osób z niepełnosprawnościami, staramy się między sobą pomagać, być razem, żebyśmy czuli się po prostu grupą wsparcia, tak jak gdyby można powiedzieć, że jesteśmy jeden drugiemu chce po prostu dopomóc w życiu prywatnym, czy to chodzi o naprawę samochodu, czy o jakieś koleje życiowe, porozmawiać na wspólną rozmowę, nie ma sprawy, zawsze każdy dla każdego z nas znajduje czas i wtedy spotykamy się prywatnie, poza stadionem też. No myślę, że w przyszłym roku rozwiniemy to jeszcze w fajniejsze rzeczy. Powiem tak jeszcze nieskromnie, jeżdżąc na wyjazdy, na przykład do Wrocławia, mamy bliski kontakt, mamy dobre znajomości, jeżeli chodzi o wejście na stadion. Bardzo miło witani jesteśmy, mamy ułatwioną sprawę z biletami. Też działamy w ten sposób, że jedziemy na wyjazd, jeżeli warunki pogodowe pozwalają, łączymy go ze zwiedzaniem. Na przykład miasta Wrocławia zrobiliśmy wycieczki motorówkami, statkiem po wodzie, później integracyjny grill z KKN-em Śląsk-Wrocław i na deser o godzinie 20 był mecz z Widzewem Łódź Śląska-Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
0: Zakończony po waszej myśli?
1: Wtedy akurat padł remis, ale no, nie zawsze się wygrywa, ale mimo to remis też był dobry, punkcik.
0: Skąd się biorą nowi członkowie? Czy twoim zdaniem ten potencjał na taki rozwój cały czas w Wieloniej Górze jest? No.
1: Kryteriów takich mocno nie ustaliliśmy, że to musi być konkretnie osoba z niepełnosprawnością, bo również są naszymi członkami też osoby pełnosprawne, z tego względu, że są potrzebne jako wolontariusze, żeby nam pomagać przy osobach z niepełnosprawnościami w transporcie, dosłownie w przejściu, pokonywaniu przeszkód, jeżeli jest dysfunkcja ruchowa, czy intelektualna, tak żebyśmy wszyscy dbali o siebie nawzajem i żeby cała struktura klubu nie była tylko oparta na osobach z niepełnosprawnościami, no bo byłoby to troszkę, no powiem, no problematyczne.
0: Oczywiście.
1: A tak to ułatwiamy to sobie, także tak jak mówię. I tutaj też, jeżeli chodzi o pasję do sportu, też nie wyciskamy, nie oczekujemy tego od tego, że ktoś jest rdzennym od urodzenia, kibicem, był na wszystkich wszędzie meczach. Po prostu niektórzy się próbują, sprawdzają siebie, czy są kibicami, czy tak naprawdę, czy tylko myśleli, że są kibicami, a nie są kibicami, że tak powiem. No ale wszystko idzie w dobrym kierunku. No ta atmosfera między nami jest bardzo przyjazna.
0: A jak się pojawiają nowe osoby?
1: Powiem szczerze, mamy siedzibę w KSOND.
0: Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.
1: No i tam przez ten KSOND, w KSONie mamy tam jest nasz roll-up i teraz tak, no mamy tam roll-upa i tam jest duża, tam jest 17 organizacji z nami włącznie, osób z niepełnosprawnościami. No i ta informacja przechodzi od osoby do osoby. Nie powiem, że niejednokrotnie też zdarza się mi nawet na ulicy zaczepić, jak to się mówi, osoby z niepełnosprawnością, podać jej ulotkę, przedstawić się, opowiedzieć, co robimy, jak działamy i zaprosić. I
0: przychodzą tak, potem?
1: I zadziałało to, nie powiem. Nazwa Karkonoski, jeszcze powrócę, dlatego tak nazwaliśmy, żeby objąć nie tylko ludzi z samej Jeleniej Góry, żeby również ludzie z pobliskich miejscowości również poczuli, że

0: mogą przystąpić, że nie to jest klub jeleniogórski, czy stricte przypisany do klubu jednego z zespołów, że już nie, ja kibicuję innemu zespołowi, to nie, już nie idę do tego, nie chcę z tym klubem mieć nic wspólnego, że tak powiem, tylko jest odwrotność. Robimy to właśnie troszkę na przekór. Wyszliśmy dosyć odważnie, bo większość KKN-ów w Polsce jest stricte pod kluby. My żeśmy z takim odważnym pomysłem wyszli, że chodzi po prostu o dobro osób z niepełnosprawnościami i z tego względu objęliśmy właśnie więcej dyscyplin sportowych, żeby każdy znalazł coś dla siebie.
1: Podróżujecie po Polsce, chodzicie na mecze w stolicy Karkonoszy, w Jeleniej Górze, w okolicach, no i na pewno spotykacie się z pewnymi też barierami różnego rodzaju, na przykład, nie wiem, architektonicznymi. Czy te bariery znikają twoim zdaniem, czy jest ich nadal dość sporo? Co najbardziej przeszkadza w kibicowaniu, jeżeli jest się osobą niepełnosprawną?
0: Tutaj pozwolę sobie przetoczyć, może nie słowo w słowo, ale słowa Dariusza Łapińskiego. To jest koordynator do spraw kibiców kontaktów z PZPN-em. I Dariusz Łapiński temat barier architektonicznych podsumował, że to nie jest kluczowe, żebyśmy nawiązywali kontakty między nami, żebyśmy spotykali się na stadionach, nie skupiali się przede wszystkim na barierach architektonicznych, mm-hmm. które czasami, no zresztą widać to w Jeleniej Górze, troszkę nie idą z dużym tempem, że to wolno jest przystosowane, przystosowuje się te hale i stadion.
1: Ale rozumiem, że to nie jest podstawowym
0: to nie
1: problemem,
0: jest, tak,
1: czy blokadą.
0: Bo gdybyśmy się skupiali tylko na architekturze, aha. no to, to idea by troszkę się zmieniła.
1: Czyli to da się przeskoczyć.
0: Da się przeskoczyć.
1: To co jest twoim zdaniem takie najważniejsze w tym wszystkim?
0: Tak jak pan Łapiński zwrócił uwagę, no przede wszystkim ta przyjaźń, to przyjęcie na stadionie, miła atmosfera, że ten człowiek przychodzi do nas, na przykład z nami chce spędzić czas na stadionie, jest przez nas miło przyjęty, rozmawiamy wspólnie, poruszamy tematy osobiste. Mhm.
1: Tam... Czyli trudniejszym od tych progów architektonicznych jest ten próg emocjonalny trochę może.
0: Może nie trudniejszym, tylko stawiamy przede wszystkim, nie, dla nas jest to dosyć, nawet nie jest to dla nas problemem, jest to nawet łatwo, bo jeżeli ktoś ma pasję i podchodzi do tego z sercem, no to tak naprawdę nie ma problemów. To jak to się mówi, jeden widzi kłody, drugi widzi przerwy między kłodami. No, no i my właśnie jesteśmy do tej drugiej grupy, zaliczamy się ludzi, że tych kłód nie widzimy i lecimy po prostu z tematem i uśmiech. Największą nagrodą, powiem szczerze, ja jako prezes i to, co zauważam, mnie najbardziej cieszy uśmiech osoby z niepełnosprawnością, która przyjdzie na mecz i jest zadowolona, cieszy się, chociaż mimo tego, że ma różne schorzenia, czy to, jak mówiłem, ruchowe, czy intelektualne, czy boleści jakieś, no po prostu cieszy się z tego, że była na meczu, że wyszła z domu, że miło spędziła czas, że no trochę hałasu narobimy, powędnimy, potrąbimy, pośpiewamy i fajnie się toczy to do przodu.
1: Karkonoski Klub Kibiców Niepełnosprawnych to tak, z jednej strony kibicowanie, wyjazdy na mecze, integracja tak. Osób, ale to nie wszystko.
0: Nie chcielibyśmy zwolnić tempa. Mamy dosyć wysokie tempo, jak zauważyły to inne federacje. Uczestniczymy w warsztatach też szkoleniowych, Warszawa, Wrocław. Jesteśmy zauważeni, że bardzo dynamicznie i intensywnie działamy. Także nie chcieć pierwszym planem i podtrzymanie tej intensywności. To jest nasze główne założenie. No po cichu, tak jak tutaj zdradzę, pierwszy raz wyjdzie to na światło dzienne. Myślimy, ażeby stworzyć drużynę do gry w piłkę siatkową na Siedon. Taki jest zamysł. Czy nam się to uda, czas pokaże. Ale od zamysłu się zaczyna, więc zaczynamy. Jest zamysł, jest chęć, jest kilka osób już chętnych. Mamy w szeregach naszych jest Wiktor Żuryński. Jest to wieloletni zawodnik, który prowadzi stowarzyszenie piłki siatkowej na siedzącą już 25 lat, także mamy podporę, która mamy nadzieję nam pomoże, wskaże wskazówki, jak dobrze to wykonać i no, mam nadzieję, że zostanie naszym trenerem. No i chcielibyśmy reprezentować nasz Karkonoski Klub Kibiców Niepełnosprawnych jako nasz oddzielny zespół i startować w różnych jakich turniejach, ale zacząć od treningów. Są rozmowy z kilkoma osobami, które grały w tą piłkę na siedząco, także to akurat by pasowało. No oczywiście, klasyfikowani byśmy byli w grupie niepełnosprawnych. To jest niepodważalne, ale bardzo nas by to mimo to fajnie cieszyło, żeby ludzie jeszcze oprócz tego, że mecze, żebyśmy mieli spotkanie, ten trening raz czy dwa razy w tygodniu, z czasem może zawody.
1: No, czyli tak samo,
0: w zawodach.
1: Czego brakuje?
0: No chęci, no zobaczymy to. Mówię, to wszystko jest bardzo, to jest tak łatwo mówić, tylko że tak jak mówi, nasza dynamika, 73 imprezy sportowych, 10 wychodzi ponad półtora na tydzień.
1: Idzie czas na treningi, tak.
0: No,
1: na spotkania.
0: No jeszcze, to na razie, i tu my jesteśmy świeży, spotykamy się z różnymi tam problemami, nie problemami, jak rozwiązać nawiązać komunikacji między nami, jak ludzi przywieźć, odwieźć, jeżeli ktoś potrzebuje, docieramy się, że tak powiem. I nie chcemy łapać, jak ktoś mówi, dwie sroki za ogon, głosimy skład, porozmawiamy, kto będzie chciał być w tym składzie, no i wykonamy następne ruchy w kierunku stroje.
1: Poszukiwanie sponsorów.
0: Przede wszystkim najważniejsze, pierwszy trening.
1: W tym magazynie to wszystko, a moim i Państwa gościem był Mariusz Marczak, prezes Karkonoskiego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych. Błażej Stachewicz, dziękuję za uwagę i do usłyszenia oczywiście w kolejnych magazynach.
2: Magazyn lokalny.
1: Szukał garażu, zakochał się w dawnej stacji kolejowej. O romansie pasjonata motoryzacji ze stuletnim budynkiem, który własnymi siłami planuje zmienić w Muzeum Motoryzacji, będzie w następnym magazynie lokalnym. Błażej Stachewicz, zapraszam na rozmowę z Maciejem Bryniarskim ze Szklarskiej Poręby, który stara się odnowić niszczający od 20 lat dworzec. Cześć Maćku, witam cię serdecznie.
3: No hej, hej Błażej.
1: Słuchaj, mam prośbę, powiedz mi parę słów o sobie, kim jesteś, skąd się wziąłeś w naszym terenie, bo... Nie urodziłeś się w Kotlinie Jeleniogórskiej ani w Szklarskiej Porębie, gdzie obecnie mieszkasz.
3: W Szklarskiej nie, w Jeleniej Górze. Tu się urodziłem, tu się wychowałem, tu mam swoje korzenie. Aczkolwiek z żoną szukaliśmy miejsca takiego spokojnego miejsca, żeby móc się gdzieś wynieść, wyprowadzić się, odciąć się od miasta i sobie w spokoju żyć.
1: I tak pojawiła się...
3: Szklarska Poręba.
1: No dobra, i teraz przenosimy się do miejsca, o którym w sumie będziemy rozmawiać. W Szklarskiej Porębie Dolnej. Stara stacja kolejowa. Jak twoje losy splotły się z tym miejscem?
3: To ciężko powiedzieć. Mieszkamy niedaleko, tak? Mieszkamy niedaleko tego miejsca, niedaleko stacji i często chodziliśmy tam na spacery. Mieszkamy tam krótko, tak? Dom remontowaliśmy, aczkolwiek tam bywaliśmy i doglądaliśmy tego wszystkiego. I tak naprawdę chodząc tamtędy na spacery z psem no był ten budynek. Ten budynek był, tak? On istniał, on cały czas tam był, otwarty, później był zamknięty, potem jeszcze był do tego ogrodzony, ale on cały czas stał i niszczał. I taka któregoś razu przyszła refleksja, nie? Że może coś by z tym budynkiem zrobić. No, po jakichś tam perypetiach udało się to ogarnąć w mieście, załatwić. Dostałem dzierżawę, tak, radni przegłosowali, było fajnie. No i teraz taki trochę zagwozdka, nie? Bo budynek jest naprawdę w fatalnej kondycji.
1: Co to znaczy?
3: Budynek tak jakby, jak prześledzisz losy tego budynku, całą jego historię. Budynek zaczął się od takiej małego domeczku, malutkiej stacji. No. Później ona została rozbudowana. I niestety wykonawcy trochę chyba nie zrobili to do końca tak, jak powinno być, bo ta dobudowana część zaczęła się zapadać. Ona jest od tej pierwotnej części, ona jest około 20 cm niżej.
1: O.
3: Ona się zapada po prostu. Ten budynek trzeba będzie podnieść, ale trzeba go będzie wypoziomować, go trzeba będzie do zdjęcia i do odbudowy jest cały dach. Belki są, cała wieźba dachowa, belki, konstrukcja, wszystko jest tak przegnite, że tam się nie daje nic. To się trzyma, bo się trzyma, tak? Mhm. Trzyma to, dach trzyma papa.
1: Ja przypomnę, bo o tym nie mówiliśmy, to jest prawie 100-letni budynek stacji kolejowej, która od prawie 20 lat chyba niższe.
3: Tak, tak.
1: Aha. Powiedz mi, czy tam znajdują się jeszcze jakieś elementy, które wskazują na to, że to była stacja pociągów?
3: Tak naprawdę już tam z takich rzeczy nie ma, tak? Udało się jakąś tam tabliczkę znaleźć z napisem poczekalnia, jakieś tam kilka drobnych elementów. Jednym fajnym rzeczą, która tam się zachowała, tak, jest okienko kasowe. To okienko kasowe jest akurat w miejscu, w ścianie, którą będziemy chcieli wyburzyć, tak? Żeby połączyć dwa pomieszczenia w jedno. Aczkolwiek to okienko będzie zachowane, będzie wkomponowane w inną ścianę. Bo to jest taki, no, element tej stacji, tak? To było tam od zawsze i to tam będzie. Mhm. Może niekoniecznie w tym samym miejscu, ale tam będzie.
1: Twoim planem jest wyremontowanie tego obiektu. Mhm. Już teraz jesteś cały czas w kontakcie z konserwatorem zabytku, któremu podlega ten budynek.
3: Tak.
1: Jak ta współpraca wygląda?
3: Powiem tak, bardzo miło. Mhm. Bardzo miło. Zanim dostałem dzierżawę, zanim zacząłem się starać o ten budynek, pierwsze co skierowałem się do konserwatora zabytków, tak? Żeby to nie była jakaś wtopa, że ja to w dzierżawie, a potem się okaże, że ja tam nic nie mogę zrobić. Bo tego nie wolno. I w pierwszej skontaktowałem się z konserwatorem. Mhm. Mówi, jak masz taki pomysł, no to się da. Zrobimy tak, żeby wszystko było tak, jak powinno być. No i w tej chwili budynek został sprzątnięty i zabezpieczony tak, żeby on już dalej nie niszczał. No i w tej chwili czeka mnie pisanie wszystkich dokumentów, tak? Staranie się o pozwolenie na budowę, wszystkie uzgodnienia takie już na piśmie formalne, żeby były, tak? No i pozwolenie na budowę i zaczniemy budować.
1: A powiedz mi, bo skoro jest konserwator, no to on też pilnuje pewnego stanu zabytków, ewentualnie przy jakiejś przebudowie czy przy remontach, żeby ten stan
2: pierwotny powracał, co tam będzie musiało zostać przywrócone, jakie te zabytkowe elementy będą zachowywane w tej stacji.
3: Budynek z zewnątrz będzie odtworzony tak jak z roku budowy. On musi wyglądać tak, jak wyglądał
2: 100 lat temu.
3: 100 lat temu. I tak będzie wyglądał.
2: Aha, jakie szczegóły tutaj się pojawiają?
3: No to są pięknie zrobione belki, tak? Wszystkie krokwie, wszystkie, cała więźba, no to jest piękny budynek, tak? W nim się można zakochać. Patrzysz na niego i go widzisz, go kochasz.
2: Ty jesteś stolarzem od zabytków.
3: Tak. Ja skończyłem rzemiosła, długo pracowałem przy starym drewnie, tak? Przy meblach, schodach, podłogach, drzwiach, altanach. Wszystko to stare drewniane to gdzieś tam było moją pracą, ale też po części jakąś tam pasją i hobby.
2: To będzie projekt, który planujesz realizować, z tego co się orientuję, przez najbliższych 5 lat.
3: Takie mam założenie.
2: Mhm. Dlaczego akurat taki okres? Czy twoim zdaniem to wystarczy, jak się pojawiła ta liczba?
3: Kwestia finansów, tak? No nie człowiek... Ja bardzo chętnie bym chciał tam, żeby to działało w ciągu pół roku, tak?
2: Jasne.
3: Ale do tego potrzebnych jest tak... lekko licząc 700 tysięcy złotych, tak? I myślę, że byłoby to realne, tak? Przyjeżdża firma, ciach, robi wszystko i jest okej. Okay. No ale 700 tysięcy złotych muszę wyłożyć...
2: Spora kwota.
3: W ciągu pół roku, tak? Muszę im zapłacić i tyle. Dlatego rozłożyłem to na etapy, tak? Na etapy, tak żeby też gdzieś tam te pieniądze mieć.
2: Powiedz mi, będziesz to inwestował z własnej kieszeni, czy na przykład gdzieś tam pojawia się pomysł na jakąś zbiórkę internetową, bo to jest też dość popularne ostatnio organizowanie, powiedzmy, kasy na różnego rodzaju tego typu pomysły chociażby.
3: Jeśli chodzi o zbiórkę, ja jestem mój przyjaciel, tak? Mój przyjaciel wysłał mi skan z telefonu, że zakłada mi zbiórkę na stację. Ja się tym przeraziłem. Jest tyle innych potrzeb ludzkich, że ja tak sobie myślę, że to tak trochę nie fair. Ja rozumiem, że każdy zbiera na coś, tak? Na swoją pasję, na swoje cele. Ja tak patrzę na to, że jeśli nie ma pieniędzy na operację dziecka, to ja wolę płacić te pieniądze tam niż na opadający budynek, tak? Jednak zdrowie... No niestety, żyjemy w dziwnych czasach, w dziwnym kraju, gdzie tych pieniędzy nie ma, tak? Nie ma tych pieniędzy na szpitale, nie ma tych pieniędzy na operacje. I chyba lepiej tam pomagać, nie? Tam opłacać.
2: Jaki jest plan docelowy na tą stację? Bo tu nie chodzi tylko o przywrócenie zabytku.
3: No nie. Ja szukałem tak naprawdę miejsca na moje samochody. Mam kilka starych samochodów i one tak stoją. To gdzieś w garażu, gdzieś tu. I tak chciałem zawsze mieć to miejsce, żeby one stały... W jednym miejscu, żeby każdy mógł przyjść, się zobaczyć, dotknąć, usiąść, może odpalić, może przejechać się, tak? I będzie to takie, teoretycznie będzie to muzeum, tak? Muzeum połączone z kawiarnią, gdzie będziesz mógł usiąść sobie ze smaczną kawką, wypić tą kawkę w otoczeniu tej starości, tak? Tych eksponatów, tych samochodów, głównie motoryzacja, tak? Bo to jest gdzieś tam też moja pasja.
2: Historia motoryzacji będzie łączyła się z tą historią regionu i trochę też historią kolei.
3: No poniekąd tak.
2: Jakie eksponaty? Na ty planujesz tam umieścić?
3: Z uwagi na to, że jestem fanem włoskiej motoryzacji. Dla mnie Włosi to są absolutny top, jeśli chodzi o stare auta.
2: No
3: tak?
2: Czyli stawiam, że klasyka Maluch pojawi się na pewno.
3: Oczywiście, Fiat. Maluch musi być przede wszystkim, tak? Maluchów mam kilka i na pewno Maluchy tam będą stały, tak? Będzie... Ostatnio kupiłem fajnego Peugeota. Ja jakoś nigdy nie byłem za francuską motoryzacją. A Peugeot? No śmieszne autko. Peugeot 104, 74 roku. Śmieszne autko. Małe takie, tak, ale pocieszne.
2: Czyli Fiat, Peugeot?
3: Fiat, Peugeot, Mercedes, Jaguar.
2: A najstarszy, taki najciekawszy twoim zdaniem pojazd, który znajdzie się w tym muzeum?
3: To jest auto, które mierzę na co dzień. To jest Mercedes W115 z 70 roku, którym ja na co dzień się poruszam. Niezniszczalny. On jest po remoncie, co prawda, przejechał może, nie wiem, z milion kilometrów już, bo licznik się pewnie przekręcił z 5 razy. Ale on cały czas jeździ, nic go nie boli, w najgorszym razie odpala. Uwielbiam to auto i nim jeżdżę.
2: No dobra, zanim stacja zmieni się w garaż, w muzeum, w kawiarnię, jak to będzie wyglądać? Jakie są kolejne kamienie milowe w przygotowywaniu tego miejsca?
3: No w tej chwili projekty wszystkie, tak? Ja się skupię na wszystkich projektach, pozwoleniach, na całej tej papierologii, której tak naprawdę ja nie lubię. Ja wolę robić niż siedzieć i pisać. Ja wolę robić. Ja wolę wziąć szpadel, coś i wykopać niż mam siedzieć z długopisem i pisać.
2: No tak.
3: No to mnie czeka, żeby się tym zająć i przy okazji też może gdzieś poszukać jakichś funduszy, nie? No są jakieś tam projekty, te unijne, to wszystko. Może tam gdzieś coś się uda znaleźć. Choć pewnie będzie ciężko, no zobaczymy.
2: No dobra, a potem od czego zaczniesz?
3: Od podniesienia tego budynku, zdjęcia dachu, podniesienia budynku, wypoziomowaniu go i no i tak naprawdę po kolei wszystko.
2: Czy coś jeszcze tam się twoim zdaniem może znaleźć, czy na razie skupiasz się na tym, żeby ten budynek odnowić, odtworzyć tak naprawdę? To pewnie będzie też trochę chyba ewoluować przez te najbliższe lata.
3: Na działce obok chciałbym tak naprawdę postawić taki też duży garaż. Tam kiedyś były toalety, był taki mały magazyn. Chciałbym to odbudować, troszkę większe niż to było wcześniej i zrobić tam taki mały warsztat samochodowy. Tak tak naprawdę głównie z myślą o mnie, o moich samochodach, nie? Że miał to miejsce, gdzie będę mógł spokojnie pracować, ale też rozmawiając z sąsiadami naszymi tam w Szklarskiej, nie ma w okolicy u nas żadnego warsztatu. Nie ma. Był kiedyś mechanik, nie ma, skończyło się. Sąsiedzi zawsze tam gdzieś tam to koła zmienić, to do Piechowic, a to gdzieś tam. Żarówka się przepali, no to trzeba gdzieś tam jechać, tak? Bo to, no i też, żeby ten warsztat był taki też dla mieszkańców, takiej pierwszej potrzeby, tak? Zmienić koła, nie wiem, hamulce przejrzeć, zmienić żarówkę chociażby. No i taki mam na to pomysł. Połączenie pracy i przyjemności.
2: Aha, no i fajnie, i tak trochę też może się wpiszesz właśnie w mieszkańców, gdzie te kurorty chyba troszeczkę jakby brakuje w nich tych miejsc takich dla osób, które tam mieszkają, a nie przyjeżdżają.
3: No tak,
2: tylko.
3: Tak. No, tak jak widzimy, tak? Szklarska Pęba jest miastem turystycznym i często nie myśli się o mieszkańcach.
2: Czego życzyć osobie, która postanowiła taki stuletni budynek przywrócić do...
3: Co, wytrwałości. No. Wytrwałości to przede wszystkim, bo to kupa pracy i kupa nerwów będzie. I małymi kroczkami.
2: No to ja trzymam kciuki i mam nadzieję, że jeszcze przez ten czas kilka razy się spotkamy i będziesz już mógł powiedzieć, że coś ruszyło, coś się zmieniło, pochwalić się troszeczkę postępami prac. No i za kilka lat może umówimy się już na rozmowę przy kawie w Szklarskiej Porębie.
3: Tak, wiesz co, i tak sobie zanim do ciebie tutaj jechałem, tak sobie myślałem, że wolałbym z tobą rozmawiać za te 5 lat, nie? Jak już sobie siądziemy tam i będziemy spokojnie pić kawę.
2: No to umawiamy się na spotkanie.
3: Jasne.
2: Dziękuję ci bardzo serdecznie za rozmowę. Życzę powodzenia.
3: Dzięki bardzo.
2: A państwu dziękuję gorąco za uwagę. Moim i państwa gościem był Maciej Bryniarski. Jak słyszeliście, pasjonat nie tylko motoryzacji, ale także dawnych, trochę zapomnianych budynków. Dziękuję ci serdecznie.
3: Dzięki bardzo.
2: Błażej Stachewicz, do usłyszenia i zapraszam na kolejny magazyn lokalny.
4: Przy mikrofonie Maciej Kryłkiewicz. 2024 rok to 75-lecie Jeleniogórskiego Pogotowia Ratunkowego. Dlatego warto powiedzieć kilka słów o pracy ratowników, którzy na co dzień niosą nam pomoc.
5: Piotr Bednarek, jestem ratownikiem medycznym, a także rzecznikiem prasowym Pogotowia Ratunkowego w Jeleniogórze. Powstaliśmy w roku 1949. Jeleniogórzanie pamiętają jeszcze czasy stacji pogotowia przy ulicy Wojska Polskiego. To tam mieściła się główna siedziba Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze. Obecnie pogotowie ratunkowe w naszym mieście dysponuje 14 karetkami, które rokrocznie udzielają pomocy ponad 20 tysięcy razy. Pod swoją opieką mamy prawie 300 tysięcy mieszkańców, a nasz rejon działalności obejmuje teren od Lubania aż po Kamienną Górę. Ta liczba jest oczywiście większa w sezonach turystycznych, kiedy w Karkonosze przyjeżdżają goście. Można założyć, że w gorących okresach pod naszą opieką znajduje się dwukrotnie, a nawet trzykrotnie więcej osób. Ciekawostką jest również to, że nasze statystyki za rok 2023 mówią, że udzieliliśmy pomocy prawie 30 tysiącom pacjentów. Dwa powyższe przykłady pokazują, że pogotowie ratunkowe w Polsce ma swoją długoletnią tradycję. Wróćmy zatem do czasów współczesnych, a konkretnie do roku 2006, kiedy w życie weszła ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ustawa ta uregulowała dotychczasowe zasady działania pogotowia ratunkowego, dyspozytorni medycznych, szpitalnych oddziałów ratunkowych czy lotniczego pogotowia ratunkowego w Polsce. Zapisy ustawy wprowadziły między innymi dwa rodzaje karetek, które widzicie Państwo na ulicach naszych miast. Pierwszą jest zespół podstawowy, w skład którego wchodzą przynajmniej 2 osoby udzielające świadczeń zdrowotnych oraz zespół specjalistyczny, który na pokładzie powinien mieć co najmniej 3 osoby udzielające tych świadczeń, w tym lekarza o konkretnej specjalizacji, na przykład medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii czy chirurgii. We wspomnianym 2006 roku w ratownictwie medycznym w Polsce nastąpił ogromny przełom. Ratownicy medyczni zyskali nowe uprawnienia, a także możliwości ratowania zdrowia i życia pacjentów, czy podawania samodzielnie leków. W roku 2006 było ich jedynie 28. Małymi krokami rozpoczęła się era zapotrzebowania na ratowników medycznych, a także ich działalności w jednostkach pogotowia ratunkowego. W chwili obecnej ratownicy i ratowniczki medyczne mają do dyspozycji 47 leków oraz kilkadziesiąt procedur, które mogą wykonywać bez nadzoru lekarskiego. Na co dzień zespoły ratownictwa medycznego złożone praktycznie tylko z minimalnej liczby medyków wymaganych ustawą, to jest 2, udzielają pomocy kilkunastu tysiącom pacjentów w ciągu każdej doby, a także kilku milionom pacjentów każdego roku. Na miejscu zdarzenia mamy możliwość wykonania EKG, czyli zapisu pracy serca naszego pacjenta. Jesteśmy w stanie rozpoznać udar i dać szansę na całkowite wyzdrowienie, czy przyjąć poród. Do naszych obowiązków należy również m.in. tamowanie masywnych krwotoków, intubowanie i prowadzenie zastępczego oddechu za naszych pacjentów. Do naszych wyjazdów dochodzi również duża liczba pacjentów, którzy chorują przewlekle, a nie mogli niestety uzyskać pomocy w swoich przychodniach rodzinnych. Dlatego coraz częściej widzimy w naszych statystykach wzrost udzielonej pomocy pacjentom chorującym na przykład na nadciśnienie czy przewlekłe bóle. Zdarza się również, że rozwiązujemy problemy natury socjalnej, które są często zupełnie niezwiązane z ratowaniem zdrowia lub życia. Do tego dochodzą wyjazdy do pacjentów w podeszłym wieku, którzy mieszkają samotnie. Ich rodzina często mieszka daleko lub nie ma jej w ogóle. Zdarza się niestety, że rodzina ta nie opiekuje się seniorem czy seniorką. I wtedy zespoły ratownictwa medycznego są dla takich pacjentów ostatnią deską ratunku, a także odpowiedzią na ich samotność. Zawód ratownika medycznego oraz państwowe ratownictwo medyczne mocno rozwinęły się przez ostatnie kilkanaście lat. Jak nasz zawód będzie wyglądać w przyszłości? Czas pokaże. Obecnie oczekujemy m.in. na powstanie własnych izb, za co osobiście mocno trzymam kciuki.
4: O pracy i liczbach z okazji 75-lecia Pogotowia w Jeleniej Górze mówił rzecznik Piotr Benarek. Ja nazywam się Maciej Rukiewicz i zapraszam na kolejne magazyny lokalne.
6: Magazyn lokalny.
2: Błażej Stachewicz, witam serdecznie, zapraszam na kolejny program, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Tomasz Mielech. Tomku, witam Cię gorąco.
7: Witam bardzo Państwa.
8: Autor wystawy pod tytułem Nowy pejzaż karkonoski. Zaczniemy od tytułu. Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, czym jest Nowy pejzaż karkonoski w wykonaniu, w formie zdjęć Tomasza Mielecha.
7: Nowy pejzaż karkonoski to takie hasło właściwie trochę prowokacyjne, bo podejmuje w tej wystawie wątek zmiany krajobrazu czy oglądu tego krajobrazu. To zmiany zachodzącej w ciągu ostatnich kilkunastu lat coraz gwałtowniej. Chodzi o taką degradację krajobrazu karkonoskiego. Tutaj nie chodzi o same Karkonosze, one na szczęście nie zmieniają się zbyt gwałtownie, ale podnóże Karkonoszy niestety przeżywa trudny czas i myślę, że będzie coraz gorzej, jeśli nie uda się tego procesu zatrzymać. Przede wszystkim chodzi o taką wizualną degradację, o to, jak wyglądają nowe inwestycje inwestorów budujących apartamentowce, o to, jak wyglądają reklamy w naszym pejzażu, jak się wpisują lub nie wpisują w ten pejzaż, o to, jak traktujemy w ogóle ten pejzaż, czy jest to jeszcze nasz pejzaż wspólny, czy właściwie taki, który jest tylko na sprzedaż, do zagospodarowania. No i tych parę wątków na tej wystawie można zobaczyć.
8: Dużo zdjęć, które przedstawiasz, to są przede wszystkim, znaczy wszystkie zdjęcia są w konwencji czarno-białej. Skąd wybór akurat tej formy?
7: Pomysł na tę wystawę był bardzo prosty. Jako że fotografowałem właściwie Karkonosze od wielu lat w sposób taki tradycyjny, za pomocą kamery wielkoformatowej, negatywów czarno-białych, fotografowałem pejzaż bez jakby ingerencji ludzkiej. To było dla mnie najważniejsze, ale od jakiegoś czasu ta ingerencja niestety zaczęła bardzo przeszkadzać mnie jako mieszkańcowi Pogórza Karkonoskiego, więc postanowiłem te zmiany fotografować, ale w niezmieniony sposób. Pomyślałem sobie, że chciałbym zachować ślad czy wygląd tego pejzażu tak, aby przetrwał on bardzo długo ku przestrodze może przyszłych mieszkańców. Stąd wybrałem archiwalną technikę fotograficzną. Te kopie, wystawa plenerowa, którą można zobaczyć w Centrum Edukacyjnym, to są oczywiście wydrukowane współcześnie plansze, które mają jakby charakter taki tymczasowy, ale właściwie ta wystawa powstaje na bardzo szlachetnych materiałach i mam nadzieję, że to przetrwa bardzo długi czas, właśnie tak jak powiedziałem, ku przestrodze, aby zastanowić się nad tym, jak ten pejzaż można w bardzo prosty i szybki sposób zdegradować.
8: Tomku, jeszcze chciałbym wrócić do nazwy. Nowy pejzaż Karkonoszy wskazywałby na to, że te Karkonosze będą grały na zdjęciach główną rolę. Natomiast przeglądając kolejne prace, zauważam, że Karkonosze są w tle, Karkonosze ciężko zauważyć, Karkonosze są zasłonięte, schowane.
7: Tak, i taki właśnie był jakby wątek główny, że początkowo pojawiała się na tych fotografiach Śnieżka w tle i w różnych wariantach. Potem już całe Karkonosze starałem się pokazać, znaczy jakby ten obszar trochę wzbogacić. Oprócz tylko Śnieżki. Trochę tak zaczynam widzieć ten pejzaż karkonoski, że on ma coraz mniejsze znaczenie dla nas, dla mieszkańców tego regionu, dla potencjalnych inwestorów. No, nie jest on już dla nas tym, czym był kiedyś dla mieszkańców Karkonoszy, czyli takim nieskażonym terenem, doskonale zagospodarowanym, właściwie gdzie ta ingerencja ludzka niszczyła tego krajobrazu. Dzisiaj właściwie trudno o tym mówić, że panujemy nad tym procesem. Myślę, że ten proces degradacji stacji, on się dopiero rozpędza. Mam nadzieję, że nie osiągnie poziomu Podhala, gdzie właściwie no, tam to już jest jeden wielki wizualny dramat. My mamy szansę jeszcze ten pejzaż uchronić w takiej prawie nieskażonej formie, ale wymaga to dużo wysiłku.
8: A może to nie jest jakiś negatywny kierunek, po prostu Karkonosze zmieniają się tak samo, jak zmieniają się.
7: Znaczy same Karkonosze się nie zmieniają, na szczęście mamy Karkonoski Park Narodowy, który uważam, że świetnie pełni rolę strażnika tego, aby Karkonosze przetrwały w tej naturalnej formie jak najdłużej, ale problem, myślę, polega głównie na tym, że my jako społeczeństwo, jako naród mamy ogromny problem z wyrażaniem swoich jakby estetycznych upodobań. Przede wszystkim gubi nas ta nasza wolność, że nie mamy żadnych ograniczeń właściwie w tym, co robimy, co prezentujemy w przestrzeni wspólnej. Nie myślimy o tym, że możemy tym, w jaki sposób inwestujemy w dany teren, możemy zrobić krzywdę temu miejscu. I to uważam jest katastrofalne, bo to nie jest tak, że tylko pejzaż karkonoski ulega degradacji, ale jak przejedziemy się po naszym pięknym kraju, to zobaczymy, jak wiele brzydoty jest wokół i to takiej brzydoty akceptowanej przez społeczeństwo, właściwie niezauważanej niemal przez mieszkańców. Wystarczy pojeździć po krajach europejskich i zobaczyć, w jaki sposób można taki krajobraz zmienić w nowoczesny, ale przy okazji nie niszcząc go.
8: Myślisz, że jako społeczeństwo jeszcze potrzebujemy czasu, żeby dojrzeć? Bo po latach 80. chyba nastąpił taki boom tego wolnego rynku, reklamy, różnego rodzaju posterów, plakatów i to chyba się niewiele od tamtego czasu zmieniło, patrząc na zdjęcia.
7: Myślę, że jest gorzej, bo stajemy się coraz bardziej bogaci, coraz mniej mamy ograniczeń choćby finansowych w rozmachu inwestycji i to nie tylko jeśli chodzi o billboardy, reklamy, ale też i architekturę, która powstaje. My jeszcze mamy szczególny problem taki, że no, nie mamy tradycji w tym regionie, nie kultywujemy dawnej tradycji, bo i po prostu nie znamy. To, co było przed 1945 roku, nagle się skończyło. W tej chwili uważam, że następuje wielki dramat, jako że pojawiają się duży inwestorzy w regionie, którzy nie liczą się w ogóle z lokalną specyfiką miejsca, czyli lokalni inwestorzy, którzy absolutnie nie znają tego, jak ten pejzaż wyglądał wcześniej. No i niestety stąd wynika mnóstwo komplikacji.
8: Od wielu, wielu lat już się mówi o uchwale krajobrazowej, która jest przygotowywana przez Urząd Miasta już bardzo długo i jak na razie niestety wyników tej pracy nie jesteśmy w stanie zobaczyć, przynajmniej w praktyce. Czy twoim zdaniem takie rozwiązanie mogłoby w jakiś sposób pomóc? Jest potrzebne, a może jest po prostu niezbędne, żeby uchronić tożsamość wizualną tego miejsca, w którym żyjemy?
7: Myślę, że ustawa w niewielkim stopniu może pomóc. Owszem, ona będzie pewnie przydatna, ale i tak jest problem jakby egzekucji zapisów tej ustawy, ale myślę, że największym problemem jest brak edukacji i brak takich wzorców estetycznych, których zwyczajnie nie mamy. Proszę zobaczyć, jak wygląda edukacja w szkołach podstawowych, edukacja plastyczna, estetyczna. Sama szkoła po prostu powoduje degradację młodych ludzi, jeśli chodzi o ich zmysł estetyczny, a co dopiero mówić o dorosłych już ludziach czy mieszkańcach tego regionu. No po prostu nie mamy tych wzorców i w niewielkim stopniu jesteśmy w stanie to zmienić w tej chwili.
8: Czyli co, jesteśmy jako społeczeństwo niedorozwinięci pod tym względem?
7: Gorzej, my jakby celowo, tak mi się wydaje na podstawie obserwacji ostatnich lat, my jakby zmierzamy w odwrotnym kierunku niż powinniśmy. Staramy się, albo w niewielkim stopniu staramy się zachować tą tkankę historyczną tego regionu. Nie tworzymy nic nowego, ciekawego, czym warto by się było pochwalić, bo właściwie odkąd tutaj żyję, a żyję 50 lat, no to nie mam ani jednego takiego powodu, żeby się chwalić czymś, co powstało po 1945 roku u podnóża Karkonoszy. Nie ma takich trwałych inwestycji zmieniających w pozytywny sposób to miejsce, także tutaj jest wielki problem, ale myślę, że dużo da się jeszcze zrobić zachowując to, co do tej pory jest bezcenne i do uratowania, ale to naprawdę duży wysiłek. wysiłek, przede wszystkim władz samorządowych. To jest też, uważam, wielki problem, bo one absolutnie ignorują potrzeby mieszkańców żyjących u podnóża Karkonoszy. Liczy się tak zwany rozwój, takie hasło właściwie, nie wiadomo, w którym kierunku ten rozwój miałby nastąpić, ale na pewno nie po to, aby mieszkańcom żyło się lepiej. Sam wiem, bo mieszkam w miejscu, w którym był przez moment czas takiego zagrożenia dużą inwestycją, właśnie nie liczącą się z dobrem mieszkańców i z dobrem miejsca, w którym mieszkamy. No i niestety władza nie sprzyjała mieszkańcom, a sprzyjała inwestorowi. I takich miejsc jest wiele.
8: Czy twoim zdaniem można powiedzieć, że Karkonosze, miejscowości karkonoskie, bo tutaj nie chodzi mi konkretnie o na przykład ten teren chroniony Karkonoskiego Parku Narodowego, ale właśnie o to, co widzimy na twoich zdjęciach, o podnóże Karkonoszy, o drogi dojazdowe, o to ten cały teren, który jest już tuż przed górami. Czy one jeszcze się dzielą na takie Karkonosze, powiedzmy, mniej wyeksplorowane turystycznie, no i takie, powiedzmy, miejsca odpustowo-rozrywkowe?
7: Są takie miejsca. No wiadomo, jest Karpacz i Szklarska Poręba, gdzie właściwie w Karpaczu odbywa się największa degradacja przestrzeni miejskiej. To już właściwie nic nie ma wspólnego z dawnym Karpaczem. Obszar jest przeinwestowany, mieszkańcy uciekają, trudno im żyć. W Szklarskiej Porębie ten proces wygląda bardzo podobnie, nawet do tego stopnia, że mieszkańcy ze Szklarskiej Poręby uciekają stamtąd, aby zakupy robić w innych miejscowościach, bo po prostu zwyczajnie się tam trudno żyje ze względu na to, że natłok turystów powoduje brak komfortu życia.
8: To już przestały być chyba miasta, stały się atrakcje turystyczne.
7: No, tak, i tutaj myślę, że te miejsca są stracone i nad czym bardzo ubolewam, ale jest jeszcze parę miejsc takich, które u podnóża Karkonoszy warto zachować. Są nawet takie, gdzie mieszkańcy celowo jakby nie reklamują ich walorów po to, żeby tego natłoku turystów nie było. No niestety jest z tym problem. Przede wszystkim brak infrastruktury, aby zagospodarować tych turystów w odpowiedni sposób. Brak parkingów, brak dobrego oznaczenia dróg, dobrego wyeksponowania ekspozycji. I to powoduje, tych atrakcji turystycznych powoduje, że mamy taki chaos turystyczny tak naprawdę w miejscu, które jest idealnie stworzone do tego, aby żyć z turystyki.
8: Czyli taka uchwała ujednolica to wszystko i mogłaby jednak się przydać.
7: Mogłaby, ale wymagałaby naprawdę dużego wysiłku, aby była egzekwowana, bo w tej chwili jakby wolność, choćby inwestycyjna, w przypadku budowy wielkoskalowych apartamentów powoduje, że właściwie nie ma to nad tym procesem żadnej kontroli. Inwestorzy mogą wszystko, a mieszkańcy nie mają możliwości obrony przed tym procesem.
8: Powiedz mi proszę, czy tworząc wystawę Nowy Pejzaż Karkonoski, przeszło ci gdzieś z tyłu głowy przez myśl, jak te Karkonosze mogą wyglądać za na przykład 20 lat?
7: Mam nadzieję, że one się same nie zmienią dzięki właśnie działalności Karkonoskiego Parku Narodowego. Cały czas to podkreślam, bo to jest jedyny strażnik w tej chwili tego, aby te Karkonosze przetrwały w niezmienionej formie, ale obawiam się, że ten proces będzie jakby degradacji narastał. Zresztą to obserwuję od wielu lat, że on przyspiesza. Był moment taki, że w momencie wybuchu pandemii właściwie wydawało się, że ten proces zostanie zahamowany, jeśli chodzi na przykład o reklamy przydrożne, o billboardy. Wiele tutaj miejsc zniknęło. Na szczęście te reklamy się na przykład przewróciły, zostały rozkradzione, ale w ostatnich miesiącach proszę się dokładnie przyglądać, bo my tego nie widzimy jako mieszkańcy, to jest dla nas opatrzone. Nie jesteśmy w stanie zwracać uwagę. Proszę zobaczyć, ile nowych billboardów powstało przy drogach wiodących w kierunku Karkonoszy, jaki to jest proces i ile z tego przetrwa. To są reklamy, pojawiają się na moment, by się wydawało, zostają zmieniane i tak dalej, ale sam problem ich pojawiania się jest stały i właściwie to jest bardzo niepokojące. Też inwestycje, które powstają, przesłaniają widok Karkonoszy, to też jest ogromny problem, że właściwie bardzo chętnie zasłaniamy te Karkonosze, bo one są zwyczajnie nam do niczego niepotrzebne. Wydawałoby się, że Karkonosze dla Jeleniej Góry są czymś ważnym, a chyba w polityce, choćby nawet władz lokalnych, na co dzień tak nie jest.
8: Dojna krowa?
7: No tak to wygląda, że niby jesteśmy regionem turystycznym, ale ale tak naprawdę nie mamy pomysłu, jak wykorzystać ten potencjał.
8: Koniec jeszcze tak chciałem trochę w przyszłość wybiec myślami. Może jednak taka uchwała, połączenie jej z tym, że coraz bardziej przenosimy się do internetu, praktycznie już żyjemy w internecie, może te reklamy przy drogach po prostu przestaną być wreszcie potrzebne.
7: Mam nadzieję, że tak będzie, że się opamiętamy. Ja nie mam złudzeń, że one znikną całkowicie, ale może zmienią swoją jakość. To by dla mnie było już pozytywnym kierunkiem. Mam nadzieję też, że taka świadomość społeczna, która się powinna obudzić, może i takie działanie, jak wystawa, ten pejzaż karkonoski, wskazująca na jakby skalę tego zjawiska, w jakim stopniu się do tego przyczyni, może to coś zmieni. Ale myślę, że to jest praca nad młodymi ludźmi, następnymi pokoleniami, aby do takiej zmiany tak naprawdę doszło.
8: Czyli praca u podstaw chyba jest takim najlepszym rozwiązaniem.
7: Myślę, że nie ma innego kierunku w tej chwili.
8: Dziękuję bardzo serdecznie za twój czas, za naszą rozmowę. A moim i państwa gościem w kolejnym magazynie lokalnym Radia Supernowa i Jelenia Góra był Tomasz Mielech, autor wystawy Nowy Pejzaż Karkonoski. Tomku, dziękuję ci bardzo serdecznie.
7: Dziękuję.
8: A państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne magazyny lokalne. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz. Dzisiaj zapraszam na strzelnicę w Jeleniej Górze. Tam już czekają członkowie Jeleniogórskiego Towarzystwa Strzeleckiego Strzelec, a także organizatorzy corocznych pikników strzelecko-offroadowych. Zapraszam serdecznie.
2: Pogoda jest po waszej stronie, dopisała. To są imprezy, które się odbywają co najmniej raz, a najczęściej dwa razy w roku. No i z jednej strony integrujecie to środowisko strzeleckie, z drugiej strony pokazujecie też swoje hobby.
3: Zorganizowaliśmy charytatywny piknik strzelecko-offroadowy. Naszymi beneficjentkami są dwie urocze bliźniaczki, które mają poważne wady wzroku. Robert Kardyś, jestem prezesem Jeleniogórskiego Towarzystwa Strzeleckiego Strzelec. Tradycyjnie jesteśmy miło zaskoczeni frekwencją. Pokazujemy swoje hobby, strzelamy do tarcz, do różnego rodzaju celów metalowych, przewracających się, nieprzewracających się. No i bawimy się, ale też i poprzez zabawę chcemy propagować strzelectwo, propagować taki sport. Wydawałoby się nie dla każdego, a jednak nie jest to jakąś trudnością uzyskać broń do celów sportowych i staramy się pokazać, że jesteśmy tutaj nie tylko dla siebie, ale też dla lokalnej społeczności.
4: Gabry, siadamy tutaj, tak? Umiesz zamykać oczko? Popatrz na mnie, zamknij lewe oko, hop, naciskamy. Nie będzie słychać nic pięknie, już było prawie w tarczy, wiesz? Zaraz spróbujemy, przesuń troszeczkę główkę, uwaga, i mierzymy dokładnie w to czarne na środeczku, tak? Czarne na środeczku i naciskamy, hop. Nazywam się Andrzej Gawłowski, jestem trenerem i instruktorem strzelectwa sportowego w Kole Lok Energetyk i jednocześnie jestem trenerem WJTS Strzelec, który organizuje dzisiejszą imprezę.
1: Muszę zacząć od stroju. Piękny strój, nie do końca korespondujący z dzisiejszymi czasami. Proszę się wytłumaczyć.
4: To jest kontusz szlachecki, nawiązujący do historii mojej rodziny. Moja rodzina Gawłowskich jest udokumentowana jako szlachta herbu Ostoja od 1416 roku. Strój powstał na potrzeby Bractwa Kurkowego Ziemi Jeleniogórskiej, którego byłem kiedyś członkiem. Kilku lat jestem tutaj w tym klubie, tu uczę wszystkich tych, którzy strzelają na dzisiejszej strzelnicy, dorośli, którzy posiadają uprawnienia na broń. Wszyscy oni przeszli przez moje ręce. Jest to blisko 200 parę osób. Moją pasją jest strzelanie sportowe, osiąganie wyników, rozbudzanie umiejętności, pasji, a jednocześnie trzeba być zdyscyplinowany, bo strzelectwo uczy dyscypliny, mobilizacji, ma naprawdę wiele bardzo pozytywnych cech, wspomaga nauczanie w szkole. Bo tu uczymy cierpliwości, uczymy rzeczy zasadnicze, o czym każdy z nas śmiertelników nie wie, uczymy oddychać. Na strzelaniu uczymy oddychać, bo oddychanie jest najważniejsze, bo dostarczony tlen do mózgu pozwala nam podejmować jedyne słuszne decyzje.
1: Do pana stanowiska podchodzą najczęściej najmłodsi amatorzy strzelania. No i tutaj nie ma ani dymu, ani prochu. Dlaczego?
4: Żadne dziecko nie wystraszy się strzelając na moim stanowisku, bo tu jeśli chodzi o stanowisko, na którym jesteśmy, jest to stanowisko, gdzie strzelamy z karabinków laserowych. Jak widać, światłem do tarcz biatlonowych, które są przygotowane. I tutaj, żeby trafić w tarczę, wystarczy odpowiednio ułożyć. Najmniejsze dzieci strzelają z pozycji siedzącej, starsze dzieci strzelają już z pozycji stojącej. Pokazuję podstawowe arkana tego strzelania i na koniec powiem tak, miłe panie, że wasi faceci chodzą strzelać, to jest jedno, ale wy jesteście zdecydowanie lepsze od nich, bo szybciej się uczycie, szybciej pięknie strzelacie. Strzelacie tak jak moja wnuczka w tej chwili, która strzela 5 strzałów na 5 do tarczy, co za chwilę można zobaczyć.
3: Bardzo dużo osób przychodzi, mamy tutaj wystawę broni, mamy tutaj strzelanie z paintballa, ASG to są takie imitacje prawdziwej broni, mamy łuki, pokaz ratownictwa medycznego, no i oczywiście najważniejsze to offroad i strzelnica, czyli strzelanie z broni palnej, sportowej, która wygląda jak broń bojowa, bo to jest i kałaszek, i jakaś tam strzelba, shotgun, tak zwana pompka, glocki, CZ-ki, takie drobnostki, które strzelają na naprawdę bardzo poważną amunicją, ale też i taką małokalibrową dla dzieci.
1: Pan wraz z kolegami pokazuje osobom nie do końca zapoznanym z bronią najróżniejsze eksponaty, bo tutaj mamy zarówno broń historyczną, widzę też chyba nowoczesne karabiny, pistolety, glocki, rewolwery.
5: Pistolet, ale znamy kałkowy, jeden z wcześniejszych systemów zapłonu. Piotr Żarczyński. Trzeba było tu nasypać proch na panewkę. Po naciśnięciu spustu krzemień, krzesał iskierkę odpalało przez otwór zapałowy, palał ładunek ten właściwy w lufie. No przekrój jest od takich najwcześniejszych właśnie czarnoprochowców, zapłon skałkowy, kapiszonowy, wielostrzałowe rewolwery późniejsze. Później są już współczesne, czyli na naboje zespolone. Tu jest taki dosyć ciekawy egzemplarz, to jest Olimpia, To jest broń, która została skonstruowana na Olimpiadę w Berlinie w 1938 roku. W pistolecie szybkostrzelnym to właśnie ten pistolet zdobył. Ekipa niemiecka i ekipa bodajże szwedzka używała, tylko oni mieli dostęp do tej broni. Wtedy był bardzo nowoczesny.
1: W gablocie mamy pistolet o bardzo ciekawej rękojeści, taka kula z wydrążonymi miejscami na palce, na ręce. Dlaczego to jest takie dziwne?
5: To pistolet dowolny. Taka konkurencja jest i właściwie regulaminowych ograniczeń odnośnie konstrukcji pistoletu, konstrukcji rękojeści nie ma żadnych praktycznie. Ma być jednostrzałowy na boczny zapłon.
1: Chodzi o wygodę.
5: O wygodę, o precyzję, o możliwie celne strzelanie. Z tego się strzela na 50 metrów. Do takiej tarczy jak normalnie strzela się pistoletów na 25 metrów. Stąd ta taka rękojeść. To jest jak rękawiczka. Jak się wpasuje, każdy zawodnik do swojej dłoni dopasowywał tą rękojeść.
1: Ma pan swój ulubiony pistolet z tych wszystkich, które zobaczymy tu na stole?
5: Tak, ja z tego strzelam najczęściej.
1: Co to jest?
5: IS-35, pistolet sportowy.
1: Produkcja rosyjska?
5: Produkcja rosyjska. Też już sprzed kilku dekad, bo to w latach powiedzmy 90. on zdobywał medale na olimpiadzie. W tej chwili już trochę przestarzały, są nowsze konstrukcje.
1: A czemu to jest pana ulubiona broń?
5: Bo mam. Ja z niego strzelam, ja z niego trafiam.
1: Działa.
5: Mój ci on, tak, i z niego strzelam.
1: Dzisiaj rodzinnie, tata, mama, dzieci i strzelanie. Jak emocje?
6: Fajne. Znaczy się dla nich fajne. One pierwszy raz strzelały na paintballu. Bardzo fajna inicjatywa. Mhm. Super.
1: Postrzelaliście?
6: Nie, my nie.
1: Dlaczego?
6: Dzieci.
1: Czyli dzisiaj dla dzieci.
6: No, dzisiaj dla dzieci.
7: Kłady, terenówki, paintball jak najbardziej. Te rzeczy lubię. Bardzo fajny pomysł, bardzo fajna pogoda do tego jeszcze. Także super.
8: Świetny sposób spędzenia dnia.
1: Na co dzień też ma pan okazję postrzelać z broni? Czy dzisiaj będzie pan chciał na przykład z jakiegoś pistoletu albo strzelby spróbować swoich sił?
8: Pobawiliśmy się już dzisiaj, natomiast na co dzień mamy kontakt. Są różne dyscypliny sportu. Każdy wybiera tą, która mu pasuje, ta, która mu się podoba. Czasami tą, o której marzył kiedyś tam dawniej.
9: No ja już strzelectwem się pasjonuję od jakichś 2-3 lat. Wiem już, że był festyn, ponieważ obserwuję tam grupę na Facebooku. Przychodzę już na kilka takich festynów i też sobie prywatnie chodzę na strzelnicę, więc postanowiłem, że w sumie skoro mamy Święto Niepodległości, jest wolny czas, to czemu by sobie go przyjemnie nie spędzić?
1: Jak się podoba? Jak wrażenia, jak emocje?
9: U mnie to było tak, że pierwsze 3 wizyty na strzelnicy to naprawdę była adrenalina, było trochę stresu, a już z każdą kolejną wizytą, no to już jest kwestia przyzwyczajenia tak naprawdę. Samo strzelanie, sam huk, samo padnięcie strzału nie jest dla mnie tak fascynujące jak sam manual na broni. To, że jaka jest technologia tej broni, mechanizm cały, historia powstania. Dzisiaj praktyka, można sobie pozwolić raz na jakiś czas w końcu.
10: Odkąd weźmiecie broń, to ona zawsze jest skierowana w stronę kulochwytu. Palec jest poza spustem, dopóki nie jesteście gotowi do oddania strzału. Bierzecie pistolet, on będzie z zamkiem w tylnym położeniu. Musicie piąć magazynek, zamek odciągnąć i puścić. Skierować broń w stronę celu, zgrać muszkę ze szczerbinką. Tu jest dziurka w szczerbince i muszka. To wszystko musi być w jednej linii, najlepiej na celu. Kiedy jesteście gotowi do oddania strzału, dopiero przenosicie palec na spust i strzelacie.
1: Pani Alicjo, co panią tutaj dzisiaj sprowadza?
11: No jak to co?
1: Strzelanie.
11: To też.
1: I co jeszcze?
11: No ale no jest święto, więc podoba mi się strzelanie, podoba mi się wszystko tutaj, tylko że po prostu atmosfera, wesoło.
1: No jest rodzinnie. Tak.
11: Jest rodzinnie. No, ja tylko mogę popatrzeć, bo ja nie strzelam.
1: Dlaczego?
11: Bo nie widzę, nie mam pola widzenia.
1: Ja też nie widzę, ale to coś się trafi.
11: Nie, bo panu Bogu w okno, to aż wstyd.
1: Proszę z łuku spróbować. Panie niestrzelające, więc pewnie pan nadrabia w strzelaniu.
12: Tak, nadrabiam, ale tutaj, ale lepiej ode mnie strzela.
1: Widzę uśmiechy na twarzach, nie gasną. Jak emocje?
13: O, niesamowite.
1: Pierwszy raz?
13: Pierwszy raz w życiu strzelałam, naprawdę. To jest całkiem inaczej, jak się gdzieś ogląda. Emocje jeszcze trzymają.
1: A co najbardziej zaskakuje?
13: Samo to, że się trzyma tą broń w rękach. Jest nawet taki stres, że gdzieś tam te ręce drżały. Pistolet w ręku i musiałam strzelać. Bardzo fajnie, jest adrenalina.
1: I co, kusi, żeby postrzelać jeszcze?
13: Chyba tak.
14: Bartłomiej Kosik, członek klubu JTS Strzelec.
1: Widzę bardzo dużo osób chętnych na strzelanie, nie brakuje. Po tamtej stronie możemy postrzelać z takiej broni długiej, między innymi AK-47, Kałasznikow. U was AK nie ma, ale też jest jeden taki długi, fajny karabin, jak na filmach policyjnych.
14: Tak, u nas jest strzelba gładkolufowa Maverick. Do tego mamy jeszcze pistolety, mały kaliber 22 dla młodszych. Też sobie dają świetnie z tym radę. Większe kalibry 9 mm, czyli ten standardowy, powiedzmy, dla już doroślejszych strzelców. Także każdy znajdzie znajdzie coś dla siebie. Zależy, czego szuka, czy większych wrażeń, czy celniejszego strzelania. Wszystko u nas jest. Karabiny, tak jak mówiłem, też są fajne dla małych, dla dużych. Mniejsze kalibry oczywiście dla dzieci. Większe kalibry typu AK, AR-15. To są te karabiny już doroślejsze, kalibry pośrednie, czyli już fajne, bardzo celne strzelanie na większe nawet odległości.
2: Chyba największym powodzeniem jednak cieszy się pompka.
14: Tak, tutaj na stanowisku właśnie dzisiaj obsługujemy pompkę. Pompka zapewnia zawsze niezapomniane wrażenie.
2: Co to jest pompka i dlaczego takie niezapomniane wrażenia zapewnia?
14: Pompka fajnie klepie w ramię, dodatkowo dosyć jest celna na tych mniejszych dystansach, czyli mamy większą szansę, żeby zestrzelić ten cel. Pompka ma nazwę od tego, że po każdym strzale musimy ją ręcznie przeładować, czyli to jest ten fantastyczny dźwięk znany z filmów, który znamy z każdych filmów. Po każdym strzale takie charakterystyczne przeładowanie, zostaje to na pewno w pamięci.
2: No dobra, jakie jest wasze zadanie?
14: Pilnujemy, żeby wszystko przebiegało zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, żeby każdy odpowiednio ustawił się do tej broni, żeby po prostu to strzelanie dzisiaj przebiegło z uśmiechem na ustach.
15: Nazywam się Piotr Pregiel.
2: Wszyscy strzelają głośno, dymią, hałasują, a u was jest dużo ciszej. Tutaj nie ma broni palnej.
15: Nie, nie ma broni palnej. Jest broń, no, można powiedzieć, miotana. Mamy siekiery i mamy tarczę drewnianą. Każdy sobie może rzucać. To jest, że tak powiem, konkurencja darmowa. Odkrywamy tutaj samorodne talenty. Przychodzą tutaj nierzadko panie, które zadziwiają swoich mężów. Może nawet straszą, kto wie. Każdy może spróbować swoich sił. Są tacy, którzy rzucają, no, bez większego powodzenia, się zniechęcają, ale są też tacy, którzy, no, odkrywają, że coś to w sobie jednak ma.
2: Tutaj procedura bezpieczeństwa jest dużo prostsza, ale chyba rzucanie takie efektywne jest dużo trudniejsze.
15: Tak i nie, bo bariera psychologiczna to jednak trochę większa jest przy broni palnej, wiem, bo ja sam też strzelam. Natomiast jeżeli chodzi o siekierę, to po prostu każdy się boi o zdolności manualne, czy po prostu czy uradzi, czy dorzuci, czy w ogóle trafi w tarczę, która jest naprawdę duża. Odległość też jest niewielka.
2: No i ta siekiera się obraca.
15: Siekiera ma wykonać jeden obrót, wtedy jest jeszcze jakaś szansa tego trafienia. No, są też tacy ludzie, którzy potrafią więcej obrotów, no ale to już mają naprawdę wprawę cyrkową. Natomiast my staramy się tutaj tak układać człowieka do tego rzutu, żeby ten jeden obrót siekiera wykonała. Korygujemy ustawienia, przestawiamy bliżej, dalej. Każdy ma inny promień rzutu, inny wzrost, inną siłę. No, staramy się pomóc.
2: Ale cel jest jeden. Czy to są takie zwyczajne siekiery? Czy siekiera do rzucania jest specjalnie wyważana? Czy jest to niepotrzebne?
15: Nie, u nas siekiery są zwyczajne, najprostsze. Być może są jakieś specjalne toporki. No, wiem, że są rekonstruktorzy, którzy też mają takie już stylowe. Są pokazy organizowane. U nas to jest po prostu takie najzwyklejsze, po prostu najprostsze siekiery 800 gramów w tym momencie. Wbrew pozorom to jest trochę wagi. Małym dzieciom raczej nie pozwalamy, bo nie idzie im to. Po prostu jest za ciężkie i nie trafiają w ogóle w tarczę. Nie ma sensu. Nie jest to zbyt bezpieczne.
2: Skąd taki pomysł?
15: No, trzeba pamiętać o tym, że w rycerstwie w średniowieczu siekiery, topory, no, były używane na porządku dziennym. Potem przerodziły się w trochę drobniejszą broń, jak na przykład czekany, nie? Ale wciąż to była broń. Wciąż to była broń, bardzo groźna. Broń.
2: I wracacie do podstaw.
15: Niejako tak. No, przede wszystkim jest to tania dyscyplina, jak widać. Nie potrzeba do tego pozwoleń, nie potrzeba do tego jakichś specjalnych szkoleń. Każdy może spróbować swoich sił.
2: No, emocje są, jest zabawa.
15: Oczywiście. Niektórzy ludzie przychodzą tu po kilka razy, bo tak im się spodobało po prostu.
2: To idziemy rzucać. Dziękuję bardzo.
15: Proszę bardzo, polecam.
2: Na czym polega wasze szkolenie? To jest pierwsza pomoc. Coś, co jest bardzo niezbędne, ale chyba wiedza na ten temat jest popularyzowana, ale nie zawsze popularna.
16: Będzie pan zdziwiony. Wśród młodzieży jest to dosyć popularne. Co dużo teraz szkoleń się prowadzi, chyba z młodzieżą często się spotykamy i oni naprawdę dużo wiedzą. Jestem czasami zdziwiony nawet tym.
2: Tutaj widzę dorośli, ale także bardzo, bardzo mali goście dzisiejszego pikniku.
16: Oni się przede wszystkim garną do tego. Dzieci przede wszystkim się do tego garną i są zainteresowani. Po prostu trochę wiedzy, trochę treningu i wydaje mi się, że można próbować samemu.
2: A czy jesteśmy w stanie tak na przykład kilkadziesiąt sekund pokrótce powiedzieć, na czym polega taka resuscytacja?
16: No przede wszystkim staramy się przywrócić oddech, nie? Parametry życiowe danego pacjenta, który potrzebuje tej pomocy. To jest jest najważniejsze. Uczymy się na fantomach, wydaje mi się, że to jest najprościej.
2: Te osoby, które dzisiaj przychodzą, dzielicie się z nimi wiedzą, czy one już po takim minutowym szkoleniu są w stanie taką pomoc w jakim stopniu nieść?
16: Przede wszystkim będą widzieli, co w odpowiedniej kolejności zrobić. Podstawowe takie rzeczy na pewno jesteśmy w stanie ich nauczyć. Tych podstawowych tylko, dosłownie.
2: Dużo chętnych?
16: Bardzo. Szczególnie, tak jak mówiłem, dzieci i młodzieży. Ale i dorośli chętnie też tak ćwiczą.
0: Magazyn lokalny.
17: Witam Państwa serdecznie w naszym magazynie przy mikrofonie Maciej Rukiewicz i dziś mam przyjemność porozmawiać z rzecznikiem prasowym Straży Miejskiej w Jeleniej Górze Arturem Chmielewskim, który zgodził się odwiedzić nasze studio. Wielkie dzięki, Panie Arturze. Czym zajmuje się Straż Miejska w Jeleniej Górze? Do czego jesteście jako strażnicy wzywani?
18: Dzień dobry, witam Pana, witam radiosłuchaczy. Czym zajmuje się Straż Miejska? No, myślę, że już po 30 blisko dwóch latach działalności Straży Miejskiej w Jeleniej Górze mieszkańcy mają tą świadomość, czym się zajmuje Straż Miejska. Tak naprawdę myślę, że tak bardzo ogólnie można by powiedzieć, że porządkiem i bezpieczeństwem na terenie miasta Jeleniej Góry. Z tym, że no, muszę zaznaczyć, że na terenie miasta Jeleniej Góry wszystkich strażników miejskich jest 37. Jelenia Góra jest dość sporym miastem, więc przez 37 osób ogarnięcie całego rejonu, no to myślę, że Państwo już sami sobie zobrazujecie, jakie są możliwości Straży Miejskiej.
17: No właśnie, a jakie to są problemy? Czy to są problemy oczywiście związane z wypisywaniem mandatów, czy też zakładanie blokad, bo to też jest Wasza praca. No, ale tych zgłoszeń w tym roku, właśnie czytam statystyki na Państwa stronie, które Pan właśnie wpisuje, 4419 zgłoszeń do Straży Miejskiej. 8000 przeszło ilości interwencji. To bardzo dużo. Więc jakie te rzeczy są takie, którymi się podejmujecie sprawy?
18: Panie redaktorze, pan mówi bardzo dużo. Mamy 8 miesięcy tego roku. Ja chciałbym tylko słuchaczom powiedzieć, że zeszły rok zakończyliśmy liczbami. Zgłoszeń było 7328 chyba, o ile dobrze pamiętam. Natomiast interwencji podjętych przez strażników, czy to w wyniku zgłoszeń, czy indywidualnie takie, które napotykamy w swojej pracy codziennej, było 13 600. Więc czy to jest dużo, czy to jest mało? No, według mnie jest to bardzo dużo, jak na nasze miasto. O czym to świadczy? No, myślę, że o tym, że mieszkańcy przekonali się do pracy straży. Jakie problemy? No, tak jak pan zauważył, blokady, mandaty, ale muszę powiedzieć, że to jest naprawdę tylko procent tego, czym zajmuje się Straż Miejska, ponieważ ochrona środowiska, czy to kontrole ochrony środowiska pod względem zanieczyszczenia spalinami, czyli popularnie tak zwanych kopciuchów, tak? Czy kontrole gospodarki ściekowej, czy kontrole ogólnie porządkowe na terenie miasta, kontrole drogowe wszelkiego rodzaju. Także ten wachlarz jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Oprócz tego działania prewencyjne, jakie prowadzimy, czyli spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach, gdzieś organizacja imprez plenerowych, udział też w organizacjach, organizowanych imprezach przez inne instytucje. Także my czynnie tutaj działamy i bierzemy udział i wspieramy wszelkiego rodzaju akcje charytatywne. Także jesteśmy otwarci też na współpracę z innymi instytucjami, innymi podmiotami, które prowadzą działalność, czy to w zakresie bezpieczeństwa, czy w zakresie edukacji. Ściśle współpracujemy z wszystkimi służbami mundurowymi, czyli mam tutaj na myśli czy to policję, czy straż pożarną, czy pogotowie ratunkowe, straż graniczną, straże parków i inne instytucje, tak? Także no, tutaj ta współpraca na dzień dzisiejszy układa nam się, myślę, że dobrze, albo nawet bardzo dobrze, i mam nadzieję, że tak zostanie i tak będziemy współpracować, ale to też trzeba mieć świadomość, że to są lata pracy. No, to to jest te ponad 30 lat pracy, które już jesteśmy na rynku jeleniogórskim i tutaj ta działalność nasza gdzieś jest też upatrywana w takiej kategorii, że jednak jesteśmy służbą mundurową i pomału ludzie nabierają zaufania. Oczywiście negatywnych komentarzy będzie dużo.

0: Była praca wasza przy człowieku, który został zasypany śmieciami. Jakie pan zna przykłady?
1: Może też podobny przykład, gdzie nie pamiętam, tylko to był miesiąc luty czy styczeń, czyli pełna zima, śnieg, deszcz, mróz. Godzina 6:30 rano, zgłoszenie do dyżurnego straży miejskiej, że ulicą Karkonoską idzie człowiek bez butów, bez kurtki. No i faktycznie zadysponowany patrol natrafił na tego człowieka. Okazało się, że mieszkaniec tam okolicznych domów, osoba z jakimiś też zaburzeniami, czyli osoba chora, mieszkająca sama, i wyszedł z domu, bo miał jakieś urojenie, po prostu potrzebował wyjść, wyszedł, nie zwracał uwagi na to, jaka jest pogoda, szedł, szukał nie wiadomo czego tak naprawdę. Koledzy od razu zaopiekowali się tą osobą, została udzielona pomoc, pogotowie ratunkowe, oczywiście powiadomiona instytucja, z którą też ściśle współpracujemy, czyli MOPS, żeby ewentualnie udzielić takiej osobie pomocy. I to jest właśnie to działanie, że współpracujemy z różnymi instytucjami i myślę, że nie wyobrażam sobie naszej pracy, żeby nie można było współpracować, czy to z wydziałami Urzędu Miasta na zasadzie normalnej, koleżeńskiej, czy chociażby z MOPS-em, czy z policją, czy ze strażą pożarną, bo to są takie działania, gdzie musimy podchodzić do ludzi jak ludzie, po prostu.
0: No właśnie, a tutaj możemy podać przykłady zimy. Namawiacie ludzi do nocowania w schroniskach. Często, z tego co pamiętam, tego typu rzeczy są prowadzone, ponieważ często spotykacie się z ludźmi, którzy zimują pod gołym niebem lub w pustostanach, które pozostawiają wiele do życzenia, jeżeli mówimy o granicach bezpieczeństwa. Jakie w tym zakresie przeprowadza akcję Straż Miejska?
1: Jak tylko akcja zima, to już praktycznie od października zaczynamy, kontrolujemy ogrody działkowe, kontrolujemy różnego rodzaju pustostany, tak jak pan zauważył, i staramy się docierać do ludzi, żeby im wytłumaczyć, że mogą skorzystać z pomocy, jaką oferuje czy to MOPS, kierując do schroniska brata Alberta, czy do innych domów, gdzie takie osoby mogą spokojnie przezimować, tak? Powiedzmy przezimować. Jaki jest problem tych ludzi?
0: No właśnie, ten problem jest często taki, że oni chyba nie chcą w ogóle was słuchać, właśnie, nawet z wami rozmawiać.
1: Słuchać to może chcą, natomiast mają inny problem. Problemem jest alkohol. I z reguły bardzo często jest tak, że są to ludzie, którzy gdzieś tam nadużywają tego alkoholu, a niestety regulaminy naszych ośrodków są takie, że osoba, która przebywa, czy która ma wolę przebywania w takim ośrodku, musi być osobą trzeźwą. I niestety dopiero po wytrzeźwieniu mogą takie osoby trafić do, na przykład do schroniska brata Alberta. Tego staramy się tutaj pilnować, żeby jednak te osoby w miarę możliwości, jeżeli są trzeźwe, żeby dotarły do tego schroniska. W takim schronisku zawsze dostaną czy odzież, czy ciepły posiłek. Także to jest bardzo ważne dla tych ludzi. No i do nich staramy się docierać. Próbujemy im tłumaczyć, co nie jest prostą sprawą. Bądźmy szczerzy, nie jest to proste, ale zdarza się dość często, szczególnie w ostatnim czasie, że jak widzą, że temperatura spada dość znacznie, to wtedy decydują się jednak na pobyt w schronisku i z tej pomocy, która tam w schronisku jest udzielana.
0: Jak z paleniem i kontrolą palenisk, jeżeli właśnie mówimy o zimie, czyli zapobieganiem smogu w Kotlinie Jeleniogórskiej?
1: Myślę, że z przestrzeni lat, ponieważ już od kilku lat prowadzimy takie kontrole, myślę, że jest coraz lepiej. Oprócz tego, że my prowadzimy kontrolę, swoje programy prowadzi miasto Jelenia Góra, gdzie Wydział Ochrony Środowiska miał program miejski przy dotacji do wymiany piecy czy źródeł ogrzewania, tak? I tutaj dość sporo ludzi skorzystało z tego. Tym samym liczba, w cudzysłowie, kopciuchów nam spada. Jest lepiej. Natomiast same kopciuchy same w sobie, no jest to źródło energii, z tym, że

0: Nas tutaj bardziej, nasze kontrole idą w kierunku tego, żeby nie palić śmieciami w takich piecach, czyli popularnie mówiąc w kopciuchach, ale też w żadnym piecu, czy to piecu klasowym typu piątej klasy, czy piecu bezklasowym, ponieważ to jest największe zagrożenie dla ludzi, poprzez wydobywanie się różnego rodzaju szkodliwych związków chemicznych i na to, przede wszystkim na to zwracamy uwagę.
1: Czyli poprzez dym wydobywają się takie, żeby ściślić, poprzez dym wydobywają się bardzo duże nieczystości i trują nas wszystkich.
0: Tak, dokładnie. Poprzez dym. Do tego też używamy, do kontroli używamy drona. Bardzo pomocne, bardzo przydatne nam narzędzie, które pozwala nam na to, że w momencie, kiedy operator nadleci nad komin, z którego wydobywa się dym, urządzenie omen nomen nazywane nosacz, bo taką nosi nazwę.
1: To jest chyba bodajże z tego, co kojarzę, bo widziałem to urządzenie. Półmetrowy, 30-centymetrowy, wygląda jak taki kijeczek, który
0: tak jest, to jest taka,
1: nosuje.
0: Taka pipeta, która zaciąga to powietrze, natomiast samo urządzenie jest podwieszone pod dronem. I tam na zasadzie zasysania tego dymu dokonuje analizy spalin, które zostają przesyłane na pulpit operatora i on od razu widzi, jakie są wskazania środków niedozwolonych, czy jest duże stężenie, małe, czy zapylenie, jakie jest. Także operator już ma to na monitorze, co daje możliwość do szybkiej weryfikacji i od razu wejścia do mieszkania na przeprowadzenie kontroli.
1: No właśnie, ten dron bardzo wam pomógł. Tutaj uprzedził pan moje pytanie. Kontrowersje wokół wejścia do kontroli palenisk. To nie jest tak, że potrzebujecie panowie nakazu? Nawet policji chyba nie musimy otwierać jako właściciele posesji, mieszkań czy domów.
0: No nie. Tutaj przepisy mówią jasno, że każdy właściciel mieszkania, właściciel posesji, właściciel nieruchomości, której prowadzi działalność, ma obowiązek wpuszczenia kontrolującego na teren w celu sprawdzenia sposobu palenia, opalania i czym jest opalane. W momencie, kiedy nie zostaniemy wpuszczeni, niestety jest to postępowanie realizowane z kodeksu karnego. No i tutaj niestety jest do 2 lat pozbawienia wolności, z tego co dobrze pamiętam, ale tu nie chciałbym, żeby to...
1: Jasne.
0: Bo nie pamiętam.
1: Okej. Czy to prawda, że w Jeleniej Górze są czasem tylko 2 patrole na całe miasto? Miasto ma bodajże 40 km długości. No, co prawda czasami jest dość wąskie, no ale tego terenu jest bardzo dużo do sprawdzania.
0: Panie redaktorze, prawda, no to nie ma co ukrywać. Tak jak powiedziałem na samym początku naszej rozmowy, 37 wszystkich strażników pracujemy całodobowo 7 dni w tygodniu, więc jeżeli sobie weźmiemy kalkulator, przeliczymy, policzymy, do tego dochodzą święta, do tego dochodzą jakieś urlopy.
1: Niedziele.
0: Niedziele, dokładnie. Do tego jeszcze... pracujemy normalnie, więc gdzieś tam jakiś wypoczynek urlopowy, a zdarzają się również wypadki i zwolnienia lekarskie, czyli choroby, więc jesteśmy normalnie pracującą instytucją i mogą być takie oczywiście sytuacje, że są tylko 2 patrole na terenie miasta Jeleniej Góry. Staramy się robić wszystko, żeby takich sytuacji było jak najmniej oczywiście, no ale niestety no, czasami jest to nieuniknione.
1: Jest to nieuniknione. Tutaj nasuwa się samo pytanie. Nie chcę straszyć słuchaczy, ani też pana, ale zadam to pytanie pomimo wszystko. Czy Jelenia Góra jest bezpiecznym miastem?
0: Myślę, że tak. Robimy wszystko, co jest możliwe, żeby było bezpiecznie. Myślę, że patrząc z perspektywy innych miast, które borykają się z takimi samymi problemami jak my, myślę, że jednak w Jeleniej Górze jest bezpiecznie i ludzie mogą się czuć bezpiecznie.
1: Dzięki za odwiedziny w naszym studiu, możliwość przybliżenia waszej, nie ma co ukrywać, trudnej pracy, pracy z misją, tak jak pan tutaj bardzo fajnie o tym opowiada. Państwa i moim gościem był rzecznik prasowy Straży Miejskiej Artur Chmielewski. Przy mikrofonie Maciej Rukiewicz. Do usłyszenia i może do zobaczenia.
2: SK2. Magazyn lokalny.
1: Przy mikrofonie Maciej Rylkiewicz. Zapraszam na wywiad z osobą, która nie jest znana w przestrzeni publicznej, a pomimo poważnych wypadków dalej przejeżdża setki kilometrów tygodniowo na tak zwanej kolażówce czy szosie. Jak to robi i czym się motywuje?
3: Marcin Spychała.
4: Normalnie zapytałbym o funkcję, ale wiem, że rozmawiam z zastępcą dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach. Rozmawiam z nauczycielem, rozmawiam z osobą, która organizowała przez wiele lat turnieje dla dzieciaków e-gier, udowodniała, że gry to też pewnego rodzaju pasja, sposób funkcjonowania, sposób uczenia się. A jaki jest pana sposób na pasję? Czym się pan interesuje? Czym się pan zajmuje?
3: Ja aktualnie, poza tym, że jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych, to przy okazji tego naszego profilu związanego ze sportem, z rywalizacją e-sportową, oczywiście interesuję się e-sportem, gram w gry komputerowe, natomiast też jednocześnie staram się uprawiać sporty tradycyjne, te, na które zdrowie jeszcze pozwala. Tutaj mam na myśli głównie kolarstwo.
4: Wyniki, które pan, przepraszam za słowo, kręci na rowerze, są bardzo, bardzo imponujące. Jakie w ostatnim czasie udaje się robić rzeczy?
3: Czy tak, kwestia imponująca to jest zawsze aspekt porównawczy. No, dla mnie one mogą być imponujące, ponieważ jednocześnie pracując zawodowo, no tego czasu jest zdecydowanie mniej, tak? Nie jestem profesjonalnym kolarzem, nie mam całego dnia, żeby trenować od rana do wieczora, tylko robię to w czasie wolnym po pracy, kiedy pozwala na to możliwości pogodowe i czasowe. Natomiast no, w ostatnim okresie czasu, na przykład teraz w miesiącu grudzień, rywalizuję z kolegą, który mieszka na Teneryfie. Kto z nas pokona większe przewyższenia w zakresie miesiąca grudnia? 29 tysięcy metrów przewyższenia zrobionego, co jest wynikiem na pewno, myślę, że świetnym. No, jest rekordem życiowym w moim przypadku.
4: Okej, pan nie jeździ w tym momencie po Karkonoszach, bo jest zima w tym momencie, w którym rozmawiamy, a w jaki sposób?
3: Jeżdżę głównie na trenażerze, czyli prawdziwy rower podpięty do ustrojstwa, w cudzysłowie nazwijmy trenażera, który łączy się bezprzewodowo z komputerem. Komputer narzuca trasę i ją odwzorowuje w warunkach rzeczywistych, czyli podajemy wagę kolarza, podajemy wagę roweru. W zależności od wybranej trasy ona jest odwzorowywana, czyli wszystkie odcinki płaskie, podjazdy, zjazdy są symulowane tak, jakbyśmy je pokonywali w rzeczywistości. No i w takich warunkach, w miejscu, niestety w miejscu, w zaciszu domowym, jak to mówię, na balkonie, uruchamiam wentylator, otwieram okno i kręcę w miejscu, pokonując w ten sposób trasy.
4: Te cyfry robią wrażenie, 29 tysięcy przewyższenia. Jeżeli by to tak na jeden dzień jazdy, na ileś godzin jazdy przełożyć, to ile wychodzi?
3: Jak jeżdżę w warunkach rzeczywistych po naszych Karkonoszach, to staram się, żeby na każdych 100 kilometrach było 1000 metrów przewyższenia. Na 100 kilometrów potrzebuję około 4 godzin z jakimiś tam drobnymi postojami, więc to powiedzmy 4 godziny. No, jeśli człowiek by się uparł i jeździł same podjazdy, tak, czyli wybrałbym podjazd na Zachełmie, czy na Michałowice, czy jakikolwiek inny i go jeździł góra, dół, no to takie 1000 metrów myślę, że w pionie jest do zrobienia w ciągu 2 godzin.
4: A jak wyniki na szosie?
3: W tym roku 4 razy zdarzyło mi się wyjść na dwór. To było związane z tym, że w okresie przed operacją biodra, do której myślę, że też dojdziemy, no był okres zimowy. Tak? To była zima, początek wiosny. Wtedy też żona stwierdziła, że nie będę jeździł na rowerze do czasu operacji. Czyli to już się przesunęło z automatu do czerwca. Operacja miała być w kwietniu, koniec końców wydarzyła się w czerwcu. Ja cały czas miałem po zimie ten rower pod pięty w systemie trenażera, więc też nie zależało mi jakoś bardzo, żeby rozłączać jedno, organizować sobie inny rower, żeby chwilkę pojeździć, bo też miałem świadomość, że wracając po operacji znowu nie wrócę do tego rowera w warunkach rzeczywistych za prędko, więc już miałem przygotowany jakby rower do treningu, więc operacja, rehabilitacja i pierwszą jazdę, którą zrobiłem w tym roku na dworze, to był listopad, więc na przełomie listopada, grudnia udało mi się 4 razy wyjść na dwór.
4: W zeszłym roku jak to wyglądało?
3: W każdym poprzednim roku starałem się osiągnąć około 10-11 tysięcy kilometrów łącznie. Na to się oczywiście składa trenażer plus jazdy na dworze, tak powiedzmy w proporcjach pół na pół. No to też dużo zależy od aury, tak? Mamy czasami taką zimę jak teraz, że na dworze jest piękna pogoda i na dobrą sprawę mógłbym się skusić wyjść dzisiaj pojeździć na dworze, a czasami tego śniegu jest mnóstwo, tak? Leży miesiącami, więc tak bym oszacował, że 10-11 tysięcy kilometrów przy 120-130 tysiącach przewyższenia w proporcjach powiedzmy pół na pół. No ale to też mocno związane dzisiaj z biodrem, bo kiedyś w zasadzie wszystko robiłem na dworze, no a teraz jednak trzeba troszeczkę uważać na siebie i jak jest mokry asfalt, to nie wychodzę na dwór.
4: Doszło do wypadku, przez to była ta operacja biodra. Cóż to był za wypadek?
3: Miał miejsce 8 czerwca, idealnie tą datę też pamiętam, 2019 roku, bo to było równiutko na tydzień przed wyścigiem w Trutnowie, który rok wcześniej też startowałem i chciałem ten start powtórzyć. To było 100 km ze startem w Trutnowie i metą, zahaczające połową trasy po stronie czeskiej, w połowie po polskiej, czyli powrót przez Przełęcz Kowarską, Przełęcz Okraj z metą w Trutnowie i z kolegą postanowiliśmy, który przyjechał zresztą z Norwegii na rywalizację ze mną. W poprzednim roku o 16 sekund dojechałem przed nim, czyli tak przy 100 km 16 sekund to duża różnica nie była, więc chcieliśmy się ponownie zmierzyć i tydzień wcześniej wyjechaliśmy na taki objazd trasy, żeby zobaczyć, co się zmieniło w perspektywie tego roku, gdzie asfalty wymienili albo gdzie wymieniają. No i na tym objeździe trasy po stronie czeskiej zdarzyła się sytuacja, że delikatnie deszcz popadał, zrobił się mokry asfalt. Ja prawdopodobnie jechałem też za szybko, zbagatelizowałem ostry zakręt w lewo w momencie, kiedy już wiedziałem, że ten zakręt jest nie do zrobienia. Nacisnąłem na hamulce, koła się uśliznęły, a to rower szosowy, to ma styk z podłożem prawie jak łyżwa. No i w wyniku upadku złamałem szyjkę kości udowej.
4: W konsekwencji co się stało?
3: Tak jak wspomniałem, złamałem szyjkę kości udowej, czyli wylądowałem na ziemi bez możliwości poruszania się, wstania, jakoś czołgałem się na pobocze. Kolega wezwał karetkę, przyjechała policja jako pierwsza, później karetka, odwieziono mnie do szpitala w Trutnowie, zrobiono badania. Dostałem informację, że potrzebna jest operacja. Zapytano mnie, czy u nich, czy w Polsce. Poprosiłem, że w Polsce, czyli organizacja transportu medycznego z Polski do Czech i z powrotem. W karetce zapytano mnie, który szpital. Ja już wtedy byłem przygotowany, że Kamienna Góra. W Kamiennej Górze zadano mi pytanie, czemu nie Jelenia Góra, skoro jestem z Jeleniej Góry. No ale skoro już tam byłem fizycznie, to przyjęto mnie na oddział, oczywiście wcześniej zobaczono na wyniki badań, które przeprowadzono w Czechach, czyli potwierdzono, że oczywiście operacja tego biodra będzie konieczna. No i to był początek mojego oczekiwania na tą operację, kiedy zawieszono mi nogę na wyciągu. To też takie fajne przeżycie, jak zobaczyłem, w jaki sposób się w tej sytuacji, przynajmniej mojej, unieruchamia kończynę, czyli przewierca się kolano na wylot i w to miejsce się montuje klamrę, którą się podwiesza na łóżku. No i w ten sposób 5 dni nieruchomo leżałem jak warzywko, czekając na operację. Oczywiście nie skończyło się to już wtedy operacją endoprotezy, ponieważ stwierdzono, że jestem zbyt młody. Czyli ta żywotność tych endoprotez nie jest do końca życia. Może u osób starszych tak, czyli montując taką endoprotezę w wieku 60-70 lat, no prawdopodobnie wymiana u pacjenta już nie wchodzi w grę. Natomiast montaż u kogoś, kto ma 41 lat, no to się lekarzom wydał jakby niewłaściwy, albo jak to lekarz powiedział, wie pan, endoprotezę można zamontować zawsze, ale żal by było nie spróbować zrobić tego na śruby. Czyli wmontowano mi wtedy 3 śruby takie koniulowane po 11,5 cm każda, która miała zespolić tą złamaną szyjkę kości udowej. No, dzisiaj wiemy, że to się nie udało, czyli potrzeba było tej operacji już docelowej z endoprotezą.
4: Co było dalej? No bo po tej operacji często ludzie mogliby się poddać i już nie wrócić na rower.
3: Podejrzewam, że tak. Ja już też byłem blisko takiej sytuacji, ponieważ na każdą wzmiankę o rowerze to cała rodzina, żona to już w stan lękowy czy nerwowy dochodziły. Jak pytałem, kiedy mogę wyjść na rower albo co się stało z rowerem po wypadku, to słyszałem, że to już nie jest moje zmartwienie. Ten rower już mi nigdy nie będzie do niczego potrzebny, żebym o nim zapomniał i nie będzie już tego więcej. Więc po wypadku oczywiście, po tej operacji, wiele miesięcy rehabilitacji. Tu teraz mi się taka sytuacja przypomniała, kiedy trafiłem po 3 miesiącach od operacji na pierwszą wizytę kontrolną i wtedy dostałem, w cudzysłowie nazwijmy to, piernicz od lekarza, że miałem zalecenie, że kończyna ma być w odciążeniu. Ja stwierdziłem, wyczytałem w internecie, że odciążenie to jest obciążanie kończyny do 20% wagi ciała. To od razu wyliczyłem, że to w moim przypadku powiedzmy do 25 kg. No i przez te 3 miesiące, troszeczkę się poruszając o kulach, starałem się tą kończynę leciutko obciążać. Na wadze wcześniej sprawdziłem, ile to jest 25 kg, żeby nie przesadzać. I tak kuśtykałem na tyle, na ile mogłem. A tu się okazało, że ona miała być w ogóle bez dotyku podłoża. Czyli tu już sobie proszę wyobrazić 3 miesiące takiej wegetacji totalnej, gdzie nawet nie można tą kończyną w jakikolwiek sposób sensowno operować. Później oczywiście pozwolono mi obciążać ją 30 kg, później 40 kg, później 50, 60, ale to już w tym momencie minął prawie rok. No i na 60 w zasadzie zakończyłem, ponieważ nie byłem w stanie przenieść ciężaru większego na tą nogę, ponieważ od razu czułem ból w biodrze. To był efekt, no dzisiaj wiemy po czasie, niezrośniętej tej szyjki kości udowej. Mimo że w perspektywie czasu dostałem oczywiście zaświadczenie, że to jest zrośnięte i że zakończenie leczenia, natomiast ja wtedy cały czas miałem problem z funkcjonowaniem. Nie byłem w stanie chodzić, jeśli już chodziłem, to może nie o kulach, o skikami. Czyli jak wychodziłem na jakiś spacerek tam 5-kilometrowy, to z kikami lekarz wtedy też potwierdzał, że gdybym to miał niezrośnięte, to 5 kilometrów bym nie przeszedł. No ale to było też te spacery z zaciśniętymi, że tak powiem, zębami i walką o przetrwanie, ponieważ po 5 kilometrach to ledwo byłem w stanie wejść po schodach do domu, ponieważ już ta noga była totalnie zmęczona. Więc tak w ten sposób funkcjonowałem. No a w perspektywie czasu się okazało, że to się w zasadzie nie zrosło.
4: Kiedy pan usiadł pierwszy raz na rower po operacji? Czy to był też czas, kiedy panu towarzyszył ból?
3: Tak, ból towarzyszył do dnia tej operacji, którą miałem w tym roku. Czyli przez 4 lata nie było dnia, w którym by to nie bolało. No jedyną taką pozycją bezbolesną to była pozycja siedząca. Czyli wszystko, co się sprowadzało do poruszania się, czy po domu, czy gdziekolwiek na zewnątrz, czy nawet jazda na rowerze, to był element bolesny. Bólu, tak jakby każdy krok, to często opisywałem znajomym, że można to porównać do wbijania szpilki w biodro przy każdym kroku, który się wykonywało. To też spanie nierealne, bo z jednej strony połamane biodro, no to na tym boku się nie za bardzo da spać, a na drugim nie za bardzo można wyleżeć całą noc, więc to pobudki w nocy przez te 4 lata, co godzinę, co dwie, żeby się jakoś obrócić. Każdy element, moment obrócenia, no to jest przebudzenie, tak? Przebudzenie związane z bólem. No to tak jakby kogoś bolał ząb, tak? Bolał ząb i żyjmy teraz 4 lata w bólu związanym z bólem zęba.
4: Kiedy udało się wsiąść na rower?
3: Myślę, że gdzieś tak po 6 miesiącach, 6-8 miesięcy po operacji, ale to był trenażer. To był trenażer, czyli jakieś tam krecenie w domu, jazda na dworze, to dopiero 2020 rok, czyli i to też na pewno nie w zimie, czyli bliżej lata, czyli patrząc, że miałem operację w czerwcu 2019 roku, to myślę, że tak bliżej czerwca 2020 roku rozpocząłem jazdy na dworze.
4: Jak lekarze na to zareagowali?
3: Lekarze uważali, że ruch jest świetny. Ja za każdym razem, jak byłem u lekarza, to pytałem, czy to nie jest problem z tym biodrem, że ono się nie zrasta, że z nim są problemy takie, jakie były, bo na przykład za dużo chodzę, albo na przykład za dużo jeżdżę, albo jeżdżę zbyt mocno. No, lekarz stwierdził, że to dobrze, że uprawiam sport i dużo ruchu, ponieważ wtedy wymuszam większe ukrwienie tej złamanej szyjki kości udowej, a większe ukrwienie generuje aspekt wzrostu. Więc skoro mogę, to idźmy w tą stronę, żebym nie rezygnował z tego, a jedynie uważał, żebym nie upadł, tak? No bo w tym momencie, teraz też po czasie wiemy, że skoro to się wszystko trzymało na śrubach, bez wzrostu kostnego, no to jakiekolwiek potknięcie, upadek, no to w pierwszej kolejności by to z powrotem chrupnęło w tym miejscu, a nie w jakimkolwiek innym. Więc uważałem na siebie, żeby nie upaść i to się udawało, o dziwo, bo w przeszłości wypadki to były notoryczne, więc zacząłem na siebie uważać. Musiałem się nauczyć nowych zachowań, typu jak zeskoczyć z roweru na przykład, albo jak dojeżdżałem do świateł i trzeba było zejść z roweru, no to musiałem sobie zakodować w głowie, że to musi być zeskok na zdrową nogę, a nie jednocześnie na obie, albo nie daj Boże na prawą. No ale to jest już czynnik, który w pewnym momencie się wykonuje podświadomie, tak? Już człowiek później nie myśli o tym, jak ma zejść z roweru, albo jak ma się na nim zatrzymać, tylko po prostu wie, że to trzeba wykonać tak, a nie inaczej.
4: Jakie długości udało się pokonywać z tym bólem?
3: Z tym bólem to też ciekawa sytuacja, ponieważ w pewnym momencie, jak dostałem zaświadczenie o zakończeniu leczenia i lekarze dostrzegli ten wzrost kostny ze zdjęć RTG, to ja stwierdziłem, no to skoro się zrosło, no to jestem zdrowy i będę jeździł znowu więcej na rowerze, tak jak w przeszłości. I tutaj pierwszym takim wyjazdem, no w zasadzie też rekordowym do tej pory w moim życiu, to był jednego dnia objazd Karkonoszy. I to było 202 km i 4100 metrów przewyższenia, gdzie objechaliśmy z kolegą te całe Karkonosze. No dzisiaj wiem, że zrobiłem to ze złamanym biodrem. Ten objazd Karkonoszy zaskutkował tym, że nawiązałem kontakt z Łukaszem tutaj z Jeleniej Góry, który organizuje wyjazdy i z tego żyje zawodowo. Wyjazdy w okresie jesieni, zimy, wczesnej wiosny. Nazwijmy to w ciepłe kraje, gdzie można się przygotować sportowo do sezonu, tak? Czyli to są wyjazdy dedykowane sportowcom, którzy chcą uniknąć tej naszej byle jakości związanej z zimą w Karkonoszach i potrenować na świeżym powietrzu w ciepłych krajach, ale też dla takich amatorów jak ja, którzy chcą przeżyć jakąś tam przygodę w życiu i po tym objeździe Karkonoszy kolejnym ruchem w sierpniu już był mój wyjazd w Dolomity na tydzień czasu. No i ten wyjazd mi się tak przypadł do gustu, że kontynuowałem to później na Teneryfie w minionym wrześniu minionego roku 2022. To wróciłem znowu z takim wyjazdem w Alpy, więc takie trzy wyjazdy, no okazało się, że one też były ze złamanym biodrem, ponieważ to złamanie, pomimo tego, że lekarze stwierdzili, że jest wzrost kostny, no to jak za każdym razem byłem na wizycie kontrolnej, robiono mi zdjęcie RTG, to ja cały czas mówiłem, że to biodro mnie boli, nie jestem w stanie chodzić, nie jestem w stanie przenosić ciężaru ciała na to biodro i coś jest nie tak. W międzyczasie stwierdziłem, że zrobię sobie operację kolana, bo może to jednak z kolana promieniuje ten ból jakoś nietypowo do tego biodra, więc to też nie pomogło. No i wtedy wysłano mnie na tomografię komputerową biodra pod kątem oceny wzrostu kostnego i było tam jedno zdanie: brak cech wzrostu kostnego, czyli to się tak naprawdę nie zrosło. Może były objawy jakichś tam elementów wzrostu, ale nie zrosło się to w pełni na tyle, na ile powinno.
4: Ten ból cały czas towarzyszył, ten ból powodował też przykurcz nogi.
3: Tak, powodował przykurcz mięśni, w wyniku czego w perspektywie tych 4 lat noga funkcjonalnie, jak to lekarz powiedział, funkcjonalnie, ona mi się nie skróciła na długości o 4 cm, finalnie to doszło do 4 cm, ona funkcjonalnie straciła te 4 cm na długości w związku z przykurczem mięśni, które, przed którym to bólem się bronił organizm w ten sposób. Dzisiaj już mam nogi równej długości, także ta operacja endoprotezy biodra z tego roku rozwiązała wszystkie problemy, począwszy od bólu, poprzez długość nogi. Dzisiaj jestem, nazwijmy to w cudzysłowie, zdrowym człowiekiem.
4: Cześć, jak pan jeździł z tym bólem, to jak to wyglądało? Wsiadał pan na rower, zaczynał pan kręcić ten ból, też towarzyszył, tak jak pan wcześniej wspomniał, że idąc była wbijana szpila, to co, teraz przy każdym obrocie kołowrotka był ból?
3: Nie, aż tak nie było. No, rower ma tą zaletę względem chodzenia, że tyłek kolarza siedzi na siodełku, czyli tyłek, okolice tyłka biodra są jakby w odciążeniu. Podczas jazdy na rowerze pracują mięśnie. Czyli tutaj na rowerze nie było to aż tak drastyczne jak przy chodzeniu, więc oczywiście to nie była sytuacja totalnie komfortowa. Taka, że czułem się totalnie zdrowy. Ja wiedziałem, że tą nogę mam słabszą. Zresztą w wyniku tych wszystkich miesięcy, kiedy nie mogłem się poruszać, to zanik mięśnia był po prostu straszny. Więc przyjmowała w tym momencie rolę siłowego pedałowania noga zdrowa, a tą chorą starałem się jedynie uzupełnić jakby obrót. Czyli uzupełniałem obrót delikatnie, lewą nogą mocniejszy nacisk, prawą delikatnie, lewą mocniejszy i w ten sposób próbowałem się poruszać, jeździć na rowerze w Alpach, co też było dziwnym zderzeniem z rzeczywistością, bo wydawało mi się, że mieszkając w Karkonoszach, to my tutaj mamy góry. Natomiast jak zobaczyłem Alpy i te sławne podjazdy typu Passo Pordoi, Dział, Fedaja, Falzalego, Przełęcz chociażby, to jest inny świat.
4: Co jest takiego fascynującego, żeby codziennie wsiąść na te dwa kółka, no i się męczyć dla osoby jeszcze tym bardziej z takimi problemami zdrowotnymi?
3: Ja ogólnie jestem osobą, która uwielbia rywalizację, czyli nie jestem w stanie bez tej rywalizacji żyć i uwielbiam się zmęczyć fizycznie, czyli tak w cudzysłowie powiem upodlić się. Czym bardziej się upodlę, tym jestem bardziej szczęśliwszy, dlatego kocham na przykład trenażer i to będzie dla większości osób, które odsłuchają ten wywiad, będzie przerażeniem, bo najczęściej jest sytuacja taka, że jak ktoś kupi trenażer, wsiądzie na niego raz, drugi, trzeci i za chwilę jest oferta sprzedaży, bo to nie jest dla niego. Natomiast ja uwielbiam czynnik związany ze zmęczeniem i nawet jak pokonuję większe trasy, to lubię się doprowadzić do sytuacji takiej, że mam już dość, ale jednak jeszcze kawałeczek przejadę, dokręcę do tych 100 czy 150 km albo pokonam kolejną jakąś tam górkę, których było wcześniej 4 czy 5, to jeszcze zróbmy tą 6. No po prostu tak mam. Takim dziwnym może jestem przypadkiem, że uwielbiam zmęczenie, uwielbiam wysiłek, uwielbiam rywalizację i kolarstwo pozwala mi się w tym zakresie realizować. No bo w zasadzie tylko kolarstwo ze sportów tradycyjnych mi w tym momencie zostało. No i ono też było ze mną przez 18 ostatnich lat, bo więzadło zerwane w kolanie w 2005 roku wykluczyło mnie z piłki nożnej, z siatkówki, z koszykówki, z biegania, więc w zasadzie zostało pływanie i kolarstwo. No i to kolarstwo jest i będzie.
4: No dobra, to jakie plany na przyszłość?
3: Żeby może się jak najbardziej ogarnąć wagowo, bo to odwieczny mój problem, co uda mi się trochę zbić wagę, to za chwilę ona wraca. No tak też mam, więc chcę jeszcze te 6 tygodni wykorzystać, żeby jakoś tam do tych 105 kilo, aspekt marzenia powiedzmy, ale realny do zrobienia, zejść, czyli do 105 kilo. Chciałem w tym roku wejść w temat maratonów ultra, ale nie wyścigowo, tylko w zakresie wyzwania, żeby ukończyć, czyli takie 300, 400, 500 kilometrów, może wyjazd nad morze jednego dnia w ciągu dnia, ale no niestety chyba zrezygnuję z tego po rozmowie z lekarzem po operacji w zasadzie kiedy usłyszałem, że nadmiernie, wszystko nadmiernie eksploatowane zużywa się szybciej i tutaj usłyszałem, że ta endoproteza ma szansę wytrzymać do 20 lat, normalnie wykorzystywana na co dzień. Natomiast każde takie nadwyrężanie tej endoprotezy będzie prawdopodobnie skracało jej żywotność. A to będzie problemem u mnie, ponieważ no nie można w nieskończoność do tego stawu zaglądać. Tam już dzisiaj jest ta kość skrócona, ucięta, wbita ta endoproteza, więc tutaj nie za bardzo są możliwości, żeby to ciągle tam zaglądać, wyciągać, coś z tym robić. Więc jak lekarza zapytałem, co to znaczy rozsądna jazda na rowerze i zapytałem, czy to 300 km to jest jakimś problemem, to się na mnie dziwnie popatrzył i usłyszałem, że po co jeździć 300 km rowerem, jak to można zrobić autem. I chyba w ten sposób też mi przemówił do rozumu, że 300, 400, 500 km to chyba jednak sobie już trzeba w tym życiu odpuścić, skupić się może na mniejszych dystansach i chyba w tą stronę pójdę. Chociaż mam jeszcze taki plan i też go zrealizuję w tym roku. On jest też przełożony przez ostatnie dwa lata, bo jednym z nich miał być objazd karkonoszy, który zrobiłem, a drugi plan to było plan zaliczenia dotknięcia, że tak powiem, trzech krajów jednego dnia, czyli Polski, Czech i Niemiec. I taką traskę mam narysowaną, ona ma 233 km i 2700 metrów przewyższenia, więc myślę, że w tym roku to zrobię z kolegą i to będzie jakby zamknięcie tych takich bardzo długich dystansów.
4: Dlaczego się pan nie poddał?
3: Trudne pytanie. No, mógłbym grać w gry komputerowe, jak większość dzisiaj społeczeństwa młodych ludzi. Kocham ten sport. Mógłbym powiedzieć, że kocham... No, lubię. Lubię to prędkość pokonywania, powiedzmy, terenu czy odległości. Lubię wysiłek, lubię sport, lubię rower. No, nie uważam, że jedna czy druga operacja powinna sprowadzać się do tego, że przejdę na tryb siedzący, leżący albo będę z siebie robił inwalidę, bo może niekoniecznie trzeba, aczkolwiek to czas pokaże, tak? Ile ta endoproteza wytrwa. Mam nadzieję, że te 20 lat na pewno, znaczy na pewno to nie wiadomo, ale że wytrwa 20 lat i że wtedy będzie też informacja zwrotna, że nie było warto rezygnować z tego typu rzeczy.
4: Miał pan wsparcie w bliskich?
3: Znaczy tak, ja mam cały czas wsparcie, no na pewno ze strony żony, bo normalna inna osoba to by zlikwidowała wszystkie rowery i w ogóle byśmy nawet może nie mieli rozmowy na temat jakiegokolwiek roweru, chociaż ona też nie lubi, jak ja wychodzę na dwór. Mama też nie lubi, bo się też ciągle martwi. Dzisiaj mam system przyjęty taki, że jeżdżąc na dworze co 30 minut, no muszę się odezwać, że żyję. No i dobór też tras jest inny. Tak, kiedyś jeździłem w tym naszym ruchu bardzo dużym, czyli te odcinki Cieplice, Jelenia Góra, mnóstwo samochodów. Teraz staram się gdzieś tam jeździć z mniejszym natężeniem ruchu, czyli Antoniów, Kopaniec, Rębiszów, Grudza, Mirsk. Te rejony, świetne asfalty, mało samochodów. Też uważam na siebie, także tutaj żona się cieszy, jak jeżdżę na trenażerze, bo to w domu, bo to bezpiecznie, tutaj sobie krzywdy zrobić nie można. No a wyjście na dwór, no zawsze jest jakimś tam elementem dyskusyjnym, czy ja muszę na pewno na dwór iść, a po opaszce na asfalt jeszcze nie wyjstek do końca. No niestety, no jakieś tam ryzyko ponoszę. Staram się je minimalizować do niezbędnego jakiegoś tam minimum. Mam 3 rowery do jazdy na dworze, więc jak widzę, że tam ten asfalt może nie do końca idealnie jest suchutki, no to idę w kierunku roweru górskiego albo gravelowego. No jednak ta szerokość opon daje tam inny poziom bezpieczeństwa. Jak już jest całkiem tak jakoś dramatycznie źle, znaczy tak, no jak jest dramatycznie źle, mokro, to nie wychodzę, tak jak powiedziałem, nie wychodzę na dwór, ale jak już tam, powiedzmy, zdarzy się, czasami się zdarzy, że jadę te 60 czy 80 km i też spadnie. No to wtedy wiadomo, że już jadę bardzo ostrożnie, a jak mam możliwość wyboru trasy, to idę w kierunku Szutrów, czyli takie z Górzyńca w kierunku na Rozdroże Izerskie, tam gdzie są rezerwat krokusów, tam gdzie jest Polana Czarownic. No wiadomo, że tutaj ten mokre podłoże to nie rzutuje aż tak bardzo w zakresie jakiejś tam jazdy.
4: A co uczniowie?
3: Nie wiem, czy nawet uczniowie mają świadomość, że jeżdżę na rowerze. Na takim portalu Strava, gdzie moi znajomi, większość świata kolarskiego zgrywane swoje treningi, tam mam z dwóch uczniów, którzy tam próbują, powiedzmy, jakiejś aktywności fizycznej, bo widzę, że i trenażer się pojawia, i jakaś tam jazda na rowerze górskim, ale to jest w zasadzie dwójka uczniów. Natomiast nie wiem, czy większość szkoły w ogóle ma świadomość, że jest ktoś taki w mojej osobie, który tam te kilometry codziennie rąbie, jakieś przewyższenie, jakieś chore tematy. Nie wiem, prawdopodobnie jakby zrobić taką ankietę anonimową w szkole dla 200 uczniów, to 170 by powiedziało, pierwsze słyszę.
4: Życzę panu, żeby tych wyzwań na pana drodze, na ścieżce, którą pan pokonuje, było coraz więcej, bo tak jak pan powiedział, jest to jeden z takich czynników motywujących do działań. Także tego życzę. Dziękuję państwu bardzo. Moim i państwa gościem był
3: Marcin Spychała.
4: Dzięki, do usłyszenia. Maciej Rybkiewicz.
2: Magazyn lokalny.
5: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz. Zapraszam. Czy za mundurem panny sznurem? A może panie chętniej mundur chcą nosić niż podziwiać, jak wygląda praca w policji i ile płacą policjantom? Jak wyglądają egzaminy, przygotowanie i późniejsza służba oraz kariera? To tylko kilka pytań, na które będzie odpowiadał mój dzisiejszy gość. Rzecznik Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze, podinspektor Edyta Bagrowska. Pani inspektor, witam serdecznie. Dziękuję, że przyjęła pani moje zaproszenie do studia.
6: Dzień dobry państwu.
7: Mundury czekają na mundurowych, poszukujecie osób, które chciałyby rozpocząć służbę w policji. Jak dużo miejsca obecnie w Jeleniej Górze jest dla takich osób, które chciałyby zacząć służbę?
6: Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze dysponuje 353 etatami. W tej chwili mamy 36 wakatów. Chciałabym zachęcić młodych ludzi do wstąpienia w szeregi jeleniogórskiej policji. Policja obecnie jest bardzo atrakcyjnym pracodawcą, ponieważ na początek młoda osoba do 26 roku życia dostanie na rękę ponad 5000 zł, natomiast po 26 osoba, która już płaci podatek, otrzyma 4900 zł na rękę. Dlaczego warto wstąpić do policji? Przede wszystkim policja oferuje bardzo ciekawą pracę, możliwość rozwoju, możliwość zdobycia doświadczenia w różnych dziedzinach, emeryturę po 25 latach służby, a także różnego rodzaju nagrody. Każda osoba, która chciałaby wstąpić do policji, musi spełniać odpowiednie kryteria, posiadać odpowiednie kwalifikacje. Przede wszystkim musi to być posiadać obywatelstwo polskie. Osoba nie może być karana za przestępstwo, w tym również przestępstwo skarbowe. Przede wszystkim posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Osoba ta powinna również umieć podporządkować się szczególnej takiej dyscyplinie służbowej. Posiadać taką możliwość zachowania tajemnicy służbowej. Oczywiście rekrutację do policji prowadzimy przez cały czas. Osoba zainteresowana wstąpieniem w nasze szeregi może zgłosić się codziennie do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, do Wydziału Wspomagającego. Tam otrzyma szczegółowe informacje na temat, jakie dokumenty należy złożyć, ale informacje o tym, jakie dokumenty są wymagane, można znaleźć również na stronie Komendy Wojewódzkiej w zakładce Wydziału Doboru i Szkolenia i na stronie Komendy Głównej. Przede wszystkim muszą to być wszystkie zaświadczenia potwierdzające wykształcenie, jakieś dodatkowe umiejętności, ale jeżeli chodzi o panów, to powinni mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, czyli po prostu w książeczce wojskowej powinna być pieczątka, że jest on przeniesiony do rezerwy. Przede wszystkim osoba, która jest zainteresowana służbą w policji, musi być zdrowa i przed złożeniem dokumentów musi posiadać również zaświadczenie od lekarza rodzinnego. Każdy kandydat przechodzi taką procedurę, procedurę, która średnio trwa od 4 do 5 miesięcy i wygląda to w ten sposób, że przede wszystkim na początek to jest test fizyczny i zachęcamy kandydatów do tego, aby skorzystali z oferty Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ponieważ dwa razy w tygodniu bezpłatnie osoby takie mogą skorzystać z pomocy doświadczonych instruktorów, jeżeli chodzi o ten test fizyczny i zobaczyć, jak on wygląda.
7: Czyli ponieważ można się przygotować.
6: Można się do niego przygotować, ponieważ wielu kandydatów właśnie na tym teście fizycznym odpada. Wymagana jest tam przede wszystkim sprawność i szybkość. Dlatego też warto sobie zobaczyć, jak to wygląda. Następnie jest test...
7: Możemy tak wstępnie opowiedzieć pokrótce, na co się przygotować?
6: Tam przede wszystkim czas wykonania tego testu to jest minuta 40. Jeżeli chodzi o takie wymogi, to jest slalom, rzut piłką lekarską i tutaj w przypadku kobiet stanowi to czasami pewien problem. Jest to bieg z fantomem o wadze 25 kg, a więc warto sobie zobaczyć, jak to faktycznie wygląda, poćwiczyć i myślę, że z tym problemów nie będzie. Natomiast kolejny etap to jest test wiedzy i jeżeli chodzi o takie zagadnienia, w które ten test zawiera, można sobie zobaczyć również na stronie Komendy Wojewódzkiej, tam jest przekierowanie do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, gdzie znajdują się różnego rodzaju akty prawne, zagadnienia znajdujące się ogólnie oczywiście, które mogą się znaleźć właśnie w tym teście wiedzy.
7: To jest prawo karne przede wszystkim?
6: Różne. Test wiedzy obejmuje wiedzę z różnych dziedzin, więc zachęcamy do tego, żeby się również do tego przygotować. No i oczywiście jest to komisja lekarska, test psychologiczny i po zakończeniu tej procedury kandydat jest kierowany już, kiedy zjawia się w danej jednostce, w której zaczyna służbę, musi odbyć takie przeszkolenie podstawowe. I to przeszkolenie podstawowe trwa obecnie około 7 miesięcy. Odbywa się ono w różnych szkołach policyjnych w kraju, to jest Słupsk, Katowice, Piła. Po tym przeszkoleniu wraca do jednostki i konieczna jest następnie taka adaptacja zawodowa, która trwa 3 miesiące i ta adaptacja odbywa się tylko i wyłącznie w Warszawie. Jeżeli osoby są zainteresowane służbą w oddziałach prewencji, to oczywiście kandydat tam dostaje pensję stosunkowo wyższą niż w danej jednostce, niż na przykład w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Jest to pensja wyższa o co najmniej 450 zł na rękę. No i oczywiście zachęcamy też osoby, które posiadają taką specjalistyczną wiedzę do służby w Wydziale do Zwalczania Cyberprzestępczości. Te wydziały znajdują się w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ale również w Komendzie Głównej. Jeżeli chodzi o naszą jednostkę, to taki kandydat, który trafi do nas, początkowo pełni służbę w pionie prewencji.
7: Czy tu jeszcze mówimy o adaptacji zawodowej, czy już o takim początku
6: Już
7: służby?
6: Po adaptacji zawodowej, kiedy wraca do jednostki.
7: Czyli zaczyna pracę.
6: Tak, zaczyna pracę i oczywiście na początek jest to praca w służbach, czy w pionie prewencji. I tutaj jest to okres takiej
7: czyli
6: służby...
7: Takie wyjście w teren.
6: Tak. I to jest okres takiej służby przygotowawczej. To są te 3 lata, kiedy zarówno policjant, jak i jego przełożony określają jego przydatność do służby.
7: A co się wtedy dzieje? Jak to wygląda w praktyce?
6: Podlega on ocenie, czy spełnia wymogi takiej pracy, czy nadaje się do tej pracy. Bo to jest specyficzna służba.
7: To są patrole w mieście, czy to jest...
6: To są patrole w mieście. Oczywiście tutaj jest najczęściej do dyspozycji oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, ale również może trafić do podległych Komendzie Miejskiej komisariatów. W skład Komendy Miejskiej wchodzi 5 komisariatów. To jest komisariat pierwszy, komisariat drugi, komisariat w Szklarskiej Porębie, w Karpaczu i w Kowarach. Ci policjanci młodzi trafiają tam do służby prewencyjnej. Po tym okresie oczywiście osoby, które wykazują zainteresowanie pracą, na przykład w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, przechodzą odpowiednie przeszkolenia i mogą zacząć służbę w wydziale.
7: Te pierwsze tygodnie, pierwsze powiedzmy te 3 lata, czyli ta praca w prewencji, jakie obowiązki wtedy czekają na takiego policjanta?
6: Jeżeli chodzi o taką służbę przygotowawczą w pionie prewencji, to ci policjanci podlegają pod oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, czyli są w dyspozycji i oczywiście obsługują różnego rodzaju interwencje, które wpływają na numer alarmowy 112. Są to zarówno interwencje, interwencje domowe, interwencje w miejscach publicznych, ale również i patrolowanie miasta.
7: To jest niebezpieczna praca.
6: Z całą pewnością służba w policji jest pracą niebezpieczną, ale to jest nie tylko praca, ale również służba społeczeństwu, więc kandydat, który chciałby podjąć takie wyzwanie, musi mieć szczególne takie predyspozycje, ale również, że tak powiem, czuć tą pracę. Ale w zamian policja oferuje szeroki wachlarz rozwoju zawodowego, różnego rodzaju szkolenia. Jeżeli policjant czuje się wypalony w jakimś wydziale na przykład, to może w ramach tej samej instytucji podjąć pracę w innym wydziale. Myślę, że osoby, które chciałyby rozpocząć pracę w naszym garnizonie, z całą pewnością znajdą coś dla siebie.
7: W Jeleniej Górze 36 wolnych etatów, to jest duża liczba.
6: Mamy 535 etatów i w tej chwili mamy 36 wakatów. Dużo, jak na nasz garnizon. No niemniej jednak oczywiście zachęcamy młodych ludzi do wstąpienia do naszej jednostki, ponieważ jeżeli nas jako pracodawców interesuje przede wszystkim obsadzenie wszystkich wakatów.
7: Oczywiście, że tak. No to też jest bezpieczeństwo miasta. Natomiast jak to wygląda? Czy na przykład często zdarza się, że zgłaszają się do służby osoby, które potem z jakiegoś powodu niestety nie mogą służyć w policji? Nie wiem.
6: Jeżeli chodzi o młodych ludzi, którzy podejmują się wyzwania i chcą podjąć służbę w policji, to oczywiście najczęściej osoby te rezygnują ze służby w tym okresie trzyletnim, czyli tej służby przygotowawczej. Bardzo często kandydaci odpadają, tak jak już wcześniej wspomniałam, na tym teście fizycznym, dlatego tak ważne jest, aby osoby, które chciałyby podjąć ryzyko służby w policji, to aby zapoznały się, jak to wygląda w praktyce, przećwiczyły, więc wtedy jest większa szansa na to, że ten test pójdzie sprawnie i gładko. Natomiast oczywiście z różnych powodów te osoby rezygnują. Czasami jest tak, że przejdą całą procedurę, są kierowani do szkoły policyjnej na to przeszkolenie podstawowe i już będąc już na tym przeszkoleniu, okazuje się, albo twierdzą, że to jednak nie jest dla nich, nie potrafią się podporządkować tej dyscyplinie i to jest dla nich pewien problem. Czasami są to jakieś względy prywatne, czasami osoby te przychodząc nie zdają sobie sprawy z tego, że to nie jest praca od 8 do 15, od piątku od poniedziałku do piątku, tylko niestety to jest służba również w te dni wolne, kiedy społeczeństwo odpoczywa, niestety policjant czuwa i jest w tym momencie w pracy. Więc z różnych względów, no czasami po prostu te ich oczekiwania rozmijają się z praktyką.
7: Rozumiem. A jak wygląda kariera w policji? Bo powiedzieliśmy o 3 latach, które wprowadzają nas w służbę, no i potem jesteśmy przydzielani, powiedzmy, do pewnych wydziałów policyjnych. Jak to wtedy wygląda?
6: Oczywiście wszystko zależy od zaangażowania danego funkcjonariusza w pracę, ale również i od przełożonych, tak? Od jego jakiejś tam predyspozycji, które on wykazuje. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jeżeli osoba taka wykazuje pewne zainteresowania, ma pewne umiejętności, to oczywiście może ubiegać się o przeniesienie do innego wydziału. Może to być ruch drogowy, może to być wydział prewencji, może to być wydział do spraw nieletnich i patologii, może to być również służba dzielnicowego, czy na przykład przewodnika z psem służbowym.
7: Czy cyberbezpieczeństwo, o którym wspominaliśmy.
6: Dokładnie, czy wydział do walki z przestępczością gospodarczą, więc tu policjant ma możliwość rozwoju w różnych dziedzinach i z całą pewnością, tak jak już wcześniej powiedziałam, to, co jest też ciekawe, to jest to, że może ubiegać się o emeryturę po 25 latach służby. Może się rozwijać, może pogłębiać swoje umiejętności. No i myślę, że jeżeli, tak jak już wcześniej wspomniałam, jeżeli czuje się na danym etapie swojego życia, swojej pracy wypalony, chciałby spróbować czegoś innego, to ma możliwość skorzystania tego w ramach jednej instytucji.
7: Mhm. A powiedziała Pani o takim ćwiczeniu różnych umiejętności. Co to za umiejętności? Bo rozumiem, że na pewno kondycja fizyczna, sztuki walki, samoobrona, strzelectwo.
6: Policjant w trakcie służby musi przechodzić pewne testy. To są testy sprawności fizycznej, tutaj musi też, jeżeli chodzi o wyszkolenie strzeleckie, więc takie testy, takie strzelania obowiązkowe się odbywają kilka razy w roku. Mhm. Oczywiście policjanci Wydziału Prewencji, ci, którzy są w służbie takiej patrolowej, to są również pewnego rodzaju takie ćwiczenia odnośnie technik interwencji. To jest też wiedza i doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bo czasami jest tak, że to policjanci są pierwsi na miejscu zdarzenia i oni są zobowiązani czy do udzielenia takiej pierwszej pomocy. Policja jeszcze oferuje też takie możliwości, że policjanci mogą na przykład uczestniczyć w patrolach jarskich, ponieważ takie patrole Policji Jeleniogórskiej funkcjonują od kilku lat. To są również patrole rowerowe.
7: Czyli to spektrum możliwości jest dość duże i rzeczywiście można też, nawet chyba jeżeli w trakcie zrezygnuje się z tej służby, to dużo umiejętności wykorzystać.
6: Na pewno tak, to jest na pewno jakiś poziom wiedzy, jeżeli chodzi o prawo karne. Mhm. To są różnego rodzaju umiejętności takie fizyczne, techniczne, czy na przykład umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
7: Kiedyś się mówiło, że za mundurem panny sznurem. Czy coś jeszcze zostało z tego porzekadła?
6: Oczywiście zgłaszają się nadal kandydaci. Może nawet bardziej kobiety są zainteresowane służbą w mundurze. Podoba im się właśnie ten mundur. No ale zobaczymy, czy oprócz takiego zainteresowania, fascynacji mundurem, czy będzie to szło w parze z takimi umiejętnościami, które musi spełnić kandydat, który chciałby podjąć służbę w policji.
7: Chętniej panowie, czy chętniej panie się do was zgłaszają?
6: No w tej chwili sytuacja wygląda tak, że panie zainteresowanych służbą w policji, ale oczywiście zachęcamy również panów. Z całą pewnością są wydziały, w których panie bardzo fajnie się odnajdą, natomiast oczywiście panowie są bardzo mile widziani.
7: Mam nadzieję, że panowie słyszeli, ale panie również zapraszamy do Jeleniogórskiej Komendy Miejskiej Policji. A o rekrutacji opowiadała dzisiaj państwu podinspektor Edyta Bagrowska, rzecznik Jeleniogórskiej Komendy. Pani podinspektor, serdecznie dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję również.
7: Ja nazywam się Błażej Stachewicz i zapraszam na kolejny magazyn lokalny.
2: Magazyn lokalny.
7: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Błażej Stachewicz. Dzisiaj moim gościem będzie pani Elżbieta Zakrzewska, burmistrz Kowar, a będziemy rozmawiać o jednym z największych projektów, które w ostatnich latach zostały zrealizowane w tym mieście. Mowa o zielono-niebieskich Kowarach.
8: Z mechanizmów norweskich dostaliśmy ogromne wsparcie finansowe. Był to najlepiej napisany projekt i myślę, że jest jednym z najlepiej zrealizowanych projektów. Dzięki temu w Kowarach powstały ogrody deszczowe, powstały baniaki zbierające wodę deszczową do podlewania ogródków, ale powstała też ogromna inwestycja na zbiorniku wodnym, zbiornik wody retencyjnej, uszczelniony, zagospodarowany za kwotę niebagatelną, bo prawie 6 milionów złotych, z tą infrastrukturą towarzyszącą powstały i jeszcze powstają ścieżki biegowe, pomosty, park roślin wodnych, oświetlenie ekologiczne, czyli to solarne, ładowarki elektryczne, no i ostatnia atrakcja Kowar, czyli na terenie całych Kowar, wszystkich dzielnic powstają miejsca dla rowerzystów, czyli postojowe, ogromne kamienie, ławeczki i do tego piękne różnego rodzaju zwierzątka. Są mrówki, są żuczki, są biedronki, są nietoperze i wiele, wiele jeszcze innych.
7: Zielono-niebieskie, dlaczego akurat tak?
8: Zielono-niebieskie, bo chodziło o ekologię połączoną z wodą. Niestety wody na terenie Polski jest mało gromadzonej i ta retencja jest bardzo ważna, czyli zrzut wody, powtórne wykorzystanie wody, to jest właśnie te niebieskie tło, które nam powinno przeświecać. My dużo odsklepialiśmy dróg, czyli likwidowaliśmy asfalt, wprowadziliśmy wprowadzaliśmy ekologiczne kostki, wprowadzaliśmy możliwość gromadzenia wody właśnie w tych miejscach. Mnóstwo wykonanych parkingów, bo przecież powstał parking koło PKO, parking koło Klejnowskich cukierni, parking koło Millera, parking przy piekarni. To są takie miejsca, gdzie nie było tych miejsc parkingowych albo był asfalt. Ta woda uciekała momentalnie w inne miejsca, a teraz wsiąka w ziemię, zostaje w kowarach. No i zbiorniki wodne cieszą się niesamowitą popularnością. Dzisiaj i jutro jeszcze są realizowane kolejnych 100 zbiorników, a teraz jeszcze wystąpiliśmy o kolejne 40, czyli w sumie ponad 300 zbiorników na terenie kowar gromadzących wodę jest. I ta woda z rynien wykorzystywana jest do podlewania ogródków przydomowych, kwiatków, do nawadniania. To myślę, że to jest bardzo istotne.
7: Czy możemy powiedzieć, jakie oszczędności w najbliższych latach będzie to przynosić miastu?
8: Jeżeli chcemy policzyć ilość wody gromadzonej, to tak, każdy zbiornik to jest 800 litrów razy 340 zbiorników. No to to już daje określoną ilość wody zgromadzonej. Teraz w zależności od intensywności padającego deszczu.
7: Ponad 270 tysięcy litrów.
8: Ale tu chodzi o to, żebyśmy nauczyli się wykorzystywać wtórnie wodę, bo woda z rynny na ogół do kanału deszczowego szła lub na ulicę w zależności, no bo nie wszędzie są kanały deszczowe, a rzadko była wykorzystywana w domach powtórnie, a teraz jest wykorzystywana.
7: A tutaj mam pytanie, bo na przykład płacąc rachunki za wodę, płacimy za wodę, którą pobieramy i tyle samo też płacimy za wodę, która zostaje wylana, powiedzmy, też po obrysie dachu, często jest to wyliczane. Czy coś się będzie w tej kwestii zmieniać w kowarach?
8: Nie, ale zużycie wody na pewno będzie zmniejszone, dlatego, że nie wszyscy mieli zamontowane dwa liczniki, bo u nas można zamontować dwa liczniki. Jeden licznik główny i drugi licznik tak zwany ogrodowy. Wtedy się za kanalizację nie płaci, ale wiadomo, że ci, co mają ogródki przydomowe, z tego korzystają. Natomiast duża część nie korzysta, a nam chodzi o to, żeby tej wody w kowarach nie brakowało. Kilka lat temu był taki okres, kiedy na Wichrowej Równi na trzecim, czwartym piętrze wody nie było. Czyli wiemy, że tej wody jest mało. W tej chwili również chcemy wybudować studnie głębinowe. Mamy już uzgodnienia, gdzie ta studnia mogłaby być, gdzie ten odwiert

0: się niesamowicie zmieniły.
1: Tak, zadbaliśmy o jedną rzecz. Zadbaliśmy, z budżetu miasta nie moglibyśmy wydatkować tak ogromnej kwoty na zakup różnego rodzaju kwiatów, drzew. W związku z tym kupiliśmy kilka tysięcy roślin z tego projektu. Roślin, które zostały po pierwsze umieszczone na mostkach, czyli takich jednorocznych, i co roku z tego projektu korzystaliśmy. W tym roku też chcemy to zrobić. Po drugie, pokupowaliśmy różnego rodzaju drzewa, które są bardzo ładne, a których brakowało na terenie miasta, na przykład wśród przebieg Alei Wolności, osiedle Matejki, gdzie wstawiamy drzewa, które są specjalnie dla nas przygotowane, ukształtowane i będą albo miały korony półokrągłe, albo okrągłe, albo kwadratowe, bo też chcemy tą przestrzeń taką miejską dla mieszkańców zrobić taką przyjazną.
0: Pojawiły się mostki, mosteczki, mosty, kilkadziesiąt na terenie Kowar. Do tego wspomniane stojaki na rowery, też kilkanaście, kilkadziesiąt takich stojaków.
1: Na dzień dzisiejszy jest 13 stojaków tych kamiennych ze zwierzątkami, to jest szlak.
0: Właśnie o to chciałem podpytać.
1: Tak.
0: Skąd taki pomysł, kto wykonał, bo to jest metaloplastyka połączona z kamieniem.
1: Tak.
0: Jak to się narodziło?
1: Kowary to pięknie położona miejscowość blisko Karpacza, ale oczywiście nie chcemy być zatłoczonym Karpaczem.
0: Chyba nikt teraz nie chce.
1: My chcemy, żeby mieszkańcom przede wszystkim żyło się dobrze, ale z drugiej strony chcemy, żeby odwiedzali nas turyści w mniejszej wielkości niż w tych miastach typowo turystycznych, ale żeby charakter miasta z takiego typowo przemysłowego zmienił się w przemysłowo turystyczne, żeby był ten zrównoważony rozwój. Mamy bardzo dużą grupę zapalonych rowerzystów. I do tych rowerzystów przyjeżdżają inni rowerzyści. Organizujemy 15 września, sierpnia wjazd na okraj. Jest tam 1,5, 2, 3 tysiące osób, uczestników, czyli rowerzystów. I chcemy, żeby Kowary właśnie były takim miastem, gdzie w każdym miejscu, gdzie ten rowerzysta pójdzie i chce odpocząć, żeby mógł odpocząć. Dlaczego kamień? Dlatego, że no nie ma piękniejszych kamieni niż u nas w Sudetach i należy to po prostu wykorzystać. A z drugiej strony powiem o czymś, co jest, o czym się rzadko mówi, ale o czym tam trzeba pamiętać. Nie można tego zabrać na ogródek. Tego kamienia
0: proszę
1: się
0: tego
1: po prostu
0: głośno nie mówić.
1: Tego kamienia nie można zabrać na ogródek, bo on jest ciężki. Ma przepiękną ławkę drewnianą, ogromną, ciężką i fantastyczny stojak. No i coś trzeba było do tego dołożyć. No więc Maciek Wokan, nasz lokalny artysta, mówi, to dołożymy takie piękne zwierzątka, różne, w różnych miejscach. Może trochę nawiążemy do tradycji, a może coś zrobimy z takim artystycznym bajerem. I między innymi na PKP mamy żaby wędrowniczki, które po pierwsze z lizakiem stoją, po drugie z plecakami są, ale mamy też myszy, które kradną z młyna na przykład mąkę. Także no, różne takie aspekty. Chcemy pokazać mieszkańcom, że można się cieszyć z małych drobiazgów, które są na terenie miasta, a turystów to przyciąga, bo teraz turyści są tacy, że oni chcą coś konkretnego, to może być malutkie. Będą szukać, będą znajdować i to jest bardzo fajne. Natomiast też chcemy, żeby naszym mieszkańcom się miło mieszkało, nie tylko tym, którzy do nas przyjeżdżają. I to jest taka idea chyba naczelna.
0: Z drugiej strony turyści też bardzo lubią pstrykać zdjęcia i te miejsca, w których takie zdjęcie można zrobić, można się potem pochwalić. Zobaczcie, tu takie mam fajne foto.
1: Tak, to już widzimy po naszych kowarskich mostkach, które okazjonalnie dekorujemy. Jak jest Mostek Zakochanych i teraz będzie 14 lutego, to przy mostku non-stop stoją pary, które sobie tam pstrykają zdjęcia. To promuje oczywiście miasto, ale jest mostek młynarza, czy mostek kowala, czy mostek

0: I przy tych, oprócz rzeźb, są jeszcze właśnie te elementy takie metaloplastyczne. No, też nawiązujemy z tą metaloplastyką, z tym kuciem, nawiązujemy do historii Kowar. Kowary to przecież miasto, które szczyciło. Tak, miasto górników, rudy żelaza, które tu były wydobywane, to były jedne z najlepszych rud, których robiono armaty. Więc takie miejsca pokazywanie i nawiązanie do tych starych, wymierających zawodów, to jest chyba ważne.
1: W Jeleniej Górze mamy takie spacery po Jeleniej Górze z przewodnikiem, który opowiada o różnych ciekawostkach, o historii miasta. Te punkty, które stworzyliście w Kowarach, one też się aż proszą o takie wycieczki.
0: Tak. Będzie szlak zwierzątek, kowarskich zwierzątek, czyli miejsc, gdzie będzie można iść. No i teraz, 16 marca, kończąc projekt, robimy 4 ogromne gry terenowe, gdzie między innymi też będziemy pokazywać różne atrakcje Kowar, bo projekt, który pisaliśmy 3 lata temu, no kończy się tak naprawdę w wykonawstwie 30 marca. Czyli 16 marca robimy podsumowanie zielono-niebieskich, robimy podsumowanie tych projektów, które są w tej chwili realizowane, które będą jeszcze realizowane, podsumowanie takie ekologiczne. Namawiamy wszystkich Państwa do wejścia na...
1: Do tego jeszcze wrócimy. Okay. Chciałbym zamknąć ten wątek tego, co zielono-niebieskie zmieniły w Kowarach, a potem przejdziemy do tych bieżących kwestii.
0: Najważniejsze, co zmieniły te pieniądze uzyskane z mechanizmów norweskich, to, że Kowary stały się bardziej ekologiczne. Niestety z zielonych Kowar, czyli z tych środków, nie mogliśmy zrobić elewacji, które są niezbędne. Zrobiliśmy w sumie kilkanaście elewacji z innego projektu. Teraz będziemy robili docieplanie budynków i kolejne elewacje, ale z innego programu. A tutaj chcieliśmy te drobiazgi właśnie zielono-niebieskie wrzucić dla mieszkańców, żeby poczuli, że ta ekologia jest bardzo ważna. Proszę zwrócić uwagę na jedno. 5 lat temu w Kowarach było kilkanaście miejsc zbiórek śmieci w tak zwanych punktach, gdzie te śmieci były wywalane, rozciągane przez zwierzęta. Myśmy te wszystkie punkty polikwidowali. Wprowadziliśmy pełną selektywną zbiórkę odpadów. Dzięki Związkowi Gmin Karkonoskich zakupiliśmy pojemniki na bio. Porozdawaliśmy wszystkim mieszkańcom, którzy takich pojemników nie mają, za darmo, z umową, że minimum 2 lata będą mogli dbali o te zbiorniki. Wyprowadziliśmy dużą część, nie wszędzie, ale dużą część śmieci ze śmietników nieselektywnych. Tu trzeba też powiedzieć, że Kowary za 2018 i 2019 rok dostały przecież karę za to, że nie zbierają selektywnie, bo te gniazda, które były, niestety powodowały, że ludzie nie segregują śmieci. Dzisiaj już nie mamy tego problemu. Dzisiaj temat został rozwiązany.
1: Dziękuję Państwu za uwagę. To była rozmowa na temat zielono-niebieskich Kowar, projektu, który zmienił miasto nad Jedlicą. A moim gościem była pani burmistrz Elżbieta Zakrzewska, Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: SK2 Jelenia Góra.
2: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas.

0: pastelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, refleks.